0: rannych po tym, jak w Berlinie samochód wjechał w tłum w parku Tiergarten, gdzie odbywały się obchody Christopher Street Day. Kilku poszkodowanych jest w stanie ciężkim, trzy osoby walczą o życie. Jak informowaliśmy w Faktach, policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę z udziałem jednostek specjalnych i śmigłowców. Motywy sprawcy na razie nie są znane. Przez rekordową falę pożarów lasów we Francji ewakuować musiało się już ponad 200 tysięcy osób z okolicy Bordeaux, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
1: Część mieszkańców okolic Bordeaux ewakuowano do centrum tego miasta, gdzie koczują oni w salach komunalnych, budynkach szkolnych i obiektach sportowych. Wielu wczasowiczów wróciło do Paryża. Dużo dróg było zablokowanych, bo wszyscy zaniepokojeni wczasowicze chcieli opuścić teren objęty pożarami. Sala gimnastyczna w pobliskiej szkole była już pełna, nie było miejsc do spania. Na szczęście udało nam się wrócić w końcu do Paryża, opowiada mi mieszkanka francuskiej stolicy, która spędzała wakacje na półwyspie Cap Ferret nad zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. Płomienie zniszczyły tam już ponad 35 tysięcy hektarów lasów. Mniej więcej tyle samo lasów spłonęło już w okolicy Madrytu. Przypomnijmy, że Hiszpania walczy również z olbrzymią falą pożarów.
0: A wieczorem na południowym zachodzie Francji zarządzono kolejne ewakuacje, tym razem około 8 tysięcy mieszkańców okolic Bordeaux.
2: Fakty i ludzie.
0: 1500 Polaków mieszkających za granicą przyjechało w ten weekend do Warszawy, bo w stolicy trwa Polonia Camp. Co mówią o sobie?
3: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju. My zawsze promujemy polską kulturę. Oczywiście mówimy bardzo pozytywnie o Polsce. Jeżeli są jakieś fałszywe narracje o Polsce, no to my staramy się, żeby zawsze poprawić to.
4: Nie tylko Polonia w Stanach, tylko Polonia ogólnie. Myślę, że jest ogromnym kapitałem dla Polski, bo możemy być w lokalnych strukturach, mieć na to wpływ, jak kształtują się te relacje.
0: Mówiły Vanessa i Monika, Polki mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Dziś kolejne dyskusje i warsztaty językowe. W programie także wieczorne projekcje polskich filmów. Warunki na beskidzkich szlakach turystycznych są bardzo dobre, zapewniają GoProwcy. W Tatrach pogoda w ciągu dnia też sprzyja górskim wycieczkom, ale ratownicy TOPR odradzają jednak wyprawy na najwyższe szczyty Tatr Wysokich. Tam śnieg, który spadł w ostatnich dniach.
5: Ten śnieg jeszcze będzie leżał pewnie jeszcze w niedzielę, no a potem mamy coraz cieplej. W następnym tygodniu też początkowe te dni, poniedziałek, wtorek też przewidywane jakieś niewielkie opady, ale to trzeba prognozy sprawdzać na bieżąco z dnia na dzień, a i to czasem się jeszcze przy niestabilnej takiej pogodzie potrafi zmieniać.
6: Czyli jeszcze w weekend może te wyższe partie Tatr, to nie będzie to dobry pomysł.
5: Mamy dużo innych miejsc, fajnych, niżej położonych, zachodnie Tatry, gdzie jak najbardziej możemy takie wycieczki zaplanować.
0: Zachęca ratownik dyżurny TOPR-u Edward Lichota w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim.
2: Fakty na sportowo.
0: Chciałbym, żeby moje dzieci zobaczyły mnie jeszcze w koszulce z orzełkiem na piersi, tak przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Dziwiszkiem Bartosz Bereszyński. Obrońca w ostatnim czasie wypadł z reprezentacji Polski, ale jak mówi w RMF FM, jeśli wróci do formy, drogę do kadry ma otwartą. Bereś liczy na to, że regularna gra w Ekstraklasie pomoże mu zrealizować ten cel.
7: Wracasz do Ekstraklasy, nie jesteś jedynym reprezentantem Polski, który wraca, który wrócił. Jest kilka nazwisk ostatnio mocnych: Drągowski, Wiśniewski, Piątkowski i tak dalej, i tak dalej. Tych chłopaków przecież dobrze znasz. Z kim jesteś w kontakcie, może z kim byłeś w kontakcie, z kim rozmawiałeś o tym, choćby tak nawet luźno, nie mówię, że się musiałeś tam od razu radzić, ale po prostu z kim rozmawiasz o tym powrocie do Ekstraklasy, jak to będzie, czy to dobry krok i tak dalej.
8: Szczerze powiem, rozmawiałem w zasadzie może z dwoma, trzema osobami, niekoniecznie piłkarzami związanymi też z Ekstraklasą. Jeden to właśnie, tak jak wspomniałem, mój przyjaciel Marcin Kamiński, gdzieś z Michałem Żyrą miałem kontakt na ten temat, więc oni wiedzieli. Oczywiście też miałem kontakt z innymi zawodnikami, którzy niekoniecznie występują w polskiej ekstraklasie, tylko grają gdzieś w ligach zagranicznych, czy to z reprezentacji Polski. Rozmawiałem chwilę z Karolem Świderskim, który też przed dołączeniem do Widzewa rozmawialiśmy chwilę, więc nie ma to większego znaczenia. Ja znam polską ekstraklasę, wiem, co mnie tu będzie, co tu na mnie będzie czekało, więc pod tym względem nie musiałem się nikogo radzić. Oczywiście takie pytania, jak tam każdemu w klubie organizacyjnie, no to wiadomo, że z czystej ciekawości, a nie po prostu, żeby tutaj jakieś decyzje to towarzyszyło na mojej decyzji. Więc pod tym względem na pewno to większego wpływu nie miało. No bardziej mówię, my musieliśmy sobie jako rodzinka odpowiedzieć na takie pytania, czy sobie tutaj damy radę i czy to jest ten moment, w którym my chcemy wracać do Polski. I jak sytuacja pokazuje, podjęliśmy taką decyzję.
7: Tak, ale tak z perspektywy czasu, jednak ten rozwój Ekstraklasy robi wrażenie. Jest tak, że teraz u nas w najwyższej lidze można zarobić czasami nawet lepiej niż w Serie A, albo podobnie, nie ma takiej różnicy. Warto wrócić także z tego podstawowego powodu, nie oszukujmy się, no z czegoś trzeba żyć.
8: No tak, wiadomo, warunki finansowe, no nie będę ukrywał, że są istotne. To jest tak, jak tu pan wspomniał, to jest też nasza praca i oczywiście ja już w moim przypadku, w moim życiu mam też troszeczkę inne priorytety, nie tylko te finansowe, oczywiście to jest ważna kwestia i tutaj też się musi wszystko zgadzać. Natomiast no, wszystkie te aspekty trzeba zebrać po prostu razem i one muszą się zgadzać i oczywiście finanse to jest jedna część tej układanki. Natomiast tak, no na pewno przez ostatnie lata, może powiedzieć, że rok, dwa, widać ruch na okienku transferowym ściąganych piłkarzy troszeczkę z innej półki niż to miało miejsce wcześniej, więc na pewno i nie to też, że przez jeden czy przez dwa kluby, tylko jest tych klubów kilka, więc na pewno to pozwoli osiągnąć wyższy poziom naszej lidze, a co za tym idzie, no każda drużyna będzie próbowała dorównać tym najlepszym, tym najbardziej aktywnym na rynku i polepszać swoje kadry, żeby grać coraz lepiej, a to tylko pcha ligę do przodu i to jest chyba budujące i cieszy i mam nadzieję, że będą tego jakieś owoce i w postaci europejskich pucharów, no bo myślę, że to jest to, na co polskie kluby czekają i polska ekstraklasa czeka.
7: Za rok mamy w zasadzie już pewne puchary. Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski, tak sobie myślę, 10 lat temu jak wyjeżdżałeś, to w ogóle jakieś science fiction jeszcze było, żebyśmy mieli tak dobry ranking. I po tych 10 latach zapytam cię już o drugą twoją byłą drużynę. Lech Poznań zdemolował mistrza Danii. Dobrze się to oglądało. Jak myślisz, jak tutaj Lechowi się powiedzie? To jest taka trochę takie odwrócenie ról, bo w tej rywalizacji sprzed powiedzmy około 10 lat, jak wyjeżdżałeś, była Legia i trochę niżej Lech. Teraz jest jednak kapeczkę odwrotnie. Lechowi uda się sięgnąć bram raju, jak to mówią, w postaci Ligi Mistrzów?
8: No tak, na pewno robi to wrażenie. Uważam, że Lech jest w ostatnich latach najlepszą polską drużyną i to udowadniają, zdobywają już kolejne Mistrzostwo Polski i patrząc z perspektywy poprzedniego sezonu, gdzie naprawdę mieli tą kadrę naprawdę niezłą i grali dobrze w piłkę, no to ta kadra jest jeszcze lepsza na dzień dzisiejszy, więc to jest ważne dla polskiej piłki, żeby mistrz Polski się, że tak powiem, robił transfery, które będą na plus, a nie tylko te wychodzące, więc super, no ja kibicuję każdemu polskiemu klubowi w europejskich pucharach, zawsze będę oglądał te mecze i trzymał kciuki za to, żeby ta polska piłka się rozwijała, no bo tak jak wspomniałem, to też ma wpływ na inne kluby, które będą chciały później gonić tych najlepszych, a Lech był najlepszy w tamtym sezonie i wszyscy muszą teraz dążyć, żeby ta rywalizacja była jak najbardziej wyrównana.
7: O kadrę w ogóle nie pytałem, ale tutaj krótko, wiem, że z niczego nie rezygnowałeś tutaj. Jest trochę tak, że chcesz po prostu coś udowodnić też selekcjonerowi, że jeszcze możesz, czy tu nie musisz nic udowadniać i po prostu wiesz, że jak będziesz w formie, jak ją zbudujesz, to masz szansę wrócić do kadry. Rozmawiałeś o tym z Janem Urbanem?
8: To znaczy o moim transferze nie rozmawialiśmy, natomiast rozmowa była taka, że jeżeli trener jakby nie zamyka mi drogi do reprezentacji, jeżeli będą te występy na tyle dobre, żeby trener ocenił, że będę potrzebny drużynie, to jest szansa na to powołanie. Ja czuję się bardzo dobrze fizycznie i mając tutaj cały sprzęt, tak jak w moich poprzednich klubach, czy GPS-y, czy jakieś różne rzeczy, które mówią o parametrach fizycznych, czy jakieś testy wydolnościowe, czy testy jakieś takie pomiaru mocy, więc jakby no to wszystko jest naprawdę na niezłym poziomie, na dobrym poziomie i jeżeli ja będę tak się czuł i będę grał, ja już w swoim życiu nie muszę nikomu nic udowadniać i nie robię tego dla nikogo, robię to dla siebie, dla mojej rodziny, a moim celem jest to, żeby moje dzieci jeszcze mogły zobaczyć mnie w koszulce z orzełkiem na piersi na Stadionie Narodowym i to są moje marzenia, moje cele, zawsze każdy kolejny mecz w reprezentacji to jest spełnienie marzeń. Kiedyś sobie dawno temu założyłem, że chciałbym zagrać te 60 meczów w reprezentacji, mam 59, więc jak będzie ten 60 mecz, to następny cel będzie 70 i tak dalej, więc jakby ja żyję też z tego, że mam swoje cele i do których chcę dążyć, a za marzenia nikt nie każe i one są po to, żeby je spełniać, żeby je realizować i tak to zostawiam.
7: Jedno pytanie na koniec jeszcze o motor, bo wspominałeś o wizji, która została przed tobą roztoczona, myślę, że też przez pana Zbigniewa Jakubasa, ale z tą wizją to tak trochę ostatnio kibice motoru mają pewne wątpliwości. Najwięcej się mówiło w sumie w ostatnich tygodniach o tym, że transferów brakuje. Oczywiście oczywiście twój transfer uspokoił troszeczkę nastroje, no ale gołym okiem widać, patrząc na kadrę Motoru, że jeszcze parę transferów by się przydało. To jaka jest ta wizja? To jest wizja wielkiego Motoru? Jak to zostało ci przedstawione?
8: Znaczy, na pewno są to ambitne plany. Oczywiście drużyna jest w przebudowie i to nie ma co się ukrywać, bo bodajże było 12 zawodników, którzy odeszli w porównaniu z poprzednim sezonem, więc no to jest siłą rzeczy. Potrzebujemy nowych piłkarzy i nie ma co ukrywać. No kilku transferów już dokonano. Trener chyba tam, czy dyrektor sportowy, czy ktoś zapowiadał, że będą jeszcze kolejne, więc jakby no to jest normalne. To znaczy, to nie są trochę moje zadania, żeby o transferach się wypowiadać, natomiast no wiadomo, że ja uważam, że drużyna jest dobra. Oczywiście potrzebujemy troszeczkę szerszej kadry i rywalizacji na kilku pozycjach, no bo to jest sezon jest długi i jakby potrzebujemy mieć tą kadrę jak najbardziej liczną w jakościowych piłkarzy, więc to na pewno, natomiast to już nie są moje role, więc moim rolem jest na boisku grać jak najlepiej, pomagać innym i na tym się skupiam. Jestem zadowolony i jakby uważam, że jest duży potencjał w tej drużynie i zrobimy wszystko, żeby ten start sezonu był dobry, a potem jeszcze okienko jest długie, więc myślę, że jestem przekonany, że jeszcze na pewno ktoś do nas dołączy.
7: Mimo wzrostu rywalizacji w Ekstraklasie, wzrostu poziomu, o czym się mówi, ja widzę, że się ty Ekstraklasy absolutnie nie boisz. Zostałeś w 14 roku wymieniony w singlu Kłebo Dwa Sławy z nazwiska. Numer nazywał się Człowiek Sztos. Ty się teraz czujesz jako taki człowiek sztos wracający?
8: Nie, ja nie czuję się jakimś sztosem. Jestem sobą, zawsze byłem sobą i myślę, że każdy, kto był ze mną w szatni, wie, że to nie jest mój styl, żeby się wywyższyć czy czuć się od kogoś lepszym, bo grałem, nie wiem, 200 meczów czy 220 meczów w Serie A, więc jakby nie, to jestem normalnym kolegą z szatni i to doświadczenie, które zdobyłem, chcę przekazać i pomóc innym. Natomiast ja nie czuję się kimś lepszym od kogokolwiek, kto jest ze mną w drużynie.
7: Już nie mówię, że lepszym, po prostu dobrym, pewnym siebie, o tak.
8: To tak, no to wiadomo, to oczywiście, że tak. Ja jestem pewny siebie, wiem, że jestem najbardziej doświadczonym zawodnikiem w Motorze i ta odpowiedzialność będzie na mnie duża i ja to chcę wziąć na barki, żeby też innym piłkarzom było łatwiej i to na pewno będzie też moja rola. I tak, ja czuję się jeszcze wartościowym piłkarzem i gdybym się nie czuł wartościowy i nie czułbym się, że mogę coś jeszcze dać, to po prostu bym już nie grał, a ja się czuję bardzo dobrze i chcę to udowodnić sobie i innym. Mimo, że tego nie muszę już robić, to po prostu chcę się pokazać jak najlepszej strony i tak jak wspomniałem, ten powrót do Ekstraklasy też mi daje takie dodatkowe pokłady energii, które sprawią, że jeszcze może będę mógł i będę chciał grać jeszcze przez kilka lat w Polsce.
0: Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl, a Bereś może zadebiutować w Motorze już dziś. O 17.30 zespół z Lublina zagra w Łodzi z Widzewem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wiesz pan, co nieco słyszałam. Ludzie durnoty wygadują. Było mnóstwo plotek, ale nie wierzę, że uciekli do Ameryki i szczęśliwie żyją. Za stara jestem, by wierzyć w szczęśliwe zakończenia. Przedwczoraj zobaczyłam światło pierwszy raz. Robiłam herbaty i jakoś tak spojrzałam na ich dom. Ktoś tam był, to pewne. Pomyślałam, że Kryśka. Ale gdzie tam Kryśka by się jak złodziej zachowywała? Zapaliłaby światło. Przecież wszyscy wiedzą, że tam chodzi. Nie zaniepokoiło to panie? Chciał zapytać, dlaczego nie wezwała policji, albo chociaż nie zadzwoniła do sąsiadki, aby poinformować ją, że w domu zaginionej córki ktoś się kręci. Nie chciał jednak, żeby poczuła, że ją oskarża, więc milczał. To światło zaraz zgasło, odparła. Myślałam, że mi się przywidziało. Stara jestem, a oczy i głowa czasem figla płatają. Rozumiem. Nie chciałam wyjść na wariatkę, gdyby w środku nikogo nie było. Jeśli ktoś nocował u Hazelów, musiał mieć klucz do drzwi wejściowych. W domu nie dało się zauważyć żadnych śladów włamania. Drzwi również były nietknięte. Aleksander sprawdził to, kiedy razem z Krystyną i Agnieszką opuszczali dom. Kto mógłby mieć klucz do domu, jeśli nie członek rodziny? A jeśli najstarszy syn Daniela i Iwony rzeczywiście wrócił? Gdy Agnieszka Kubik przestąpiła próg domu i weszła do kuchni, matka siedziała przy stole. Na blacie stały dwa kubki z włożonymi torebkami herbaty, ale na kuchence pod czajnikiem nie palił się płomień. Zrobić ci coś do picia? Zapytała, odwieszając płaszcz na krzesło. Zapomniałam nastawić wodę. Nic się nie stało. Zapalniczkę znalazła w szufladzie. Podpaliła palnik i sprawdziła, czy w czajniku jest woda. Był pusty, więc zalała go do połowy i postawiła z powrotem. Wszystko w porządku? Zapytała, siadając naprzeciwko. Krystyna zamknęła oczy. Przygarbiła się i ukryła twarz w dłoniach. Agnieszka nachyliła się ponad blatem i dotknęła ramienia matki. Nie wiem, czy dobrze robię, wyszeptała Krystyna. Agnieszkę zaskoczyły te słowa. Sądziła, że matka nie ma wątpliwości i zrobi wszystko, by odkryć, co się stało z Iwoną i wnukami. Oczywiście martwiła się też o Daniela, ale to nie jego brakowało im najbardziej. To smutne, pomyślała. Jego rodzice zmarli wiele lat temu. Był jedynakiem. Tylko Agnieszkę i Krystynę obchodziło, czy wciąż żyje. Zastanawiałam się, co powiedziałby twój ojciec. O, wiesz, jaki był tata. Kubik się uśmiechnęła. Wspierałby nas, ale jednocześnie próbowałby wszystkich rozweselić. Na twarzy Krystyny także pojawił się delikatny uśmiech. Tak, przyznała. Karol nie lubił, gdy ktoś z jego najbliższych był smutny. Ostatnie lata życia minęły mu na czekaniu, aż jego córka i wnuki wrócą do domu. Nie okazywał słabości. Wspierał żonę, pocieszał ją, zapewniał, że wszystko się ułoży.

0: FM poran nocny kryminał. Kinga Wójcik, wygierzysko.
1: Aby zająć czymś myśli, budował karmniki i budki dla ptaków. Agnieszka wiedziała, że gdy siedział sam w piwnicy z młotkiem i gwoźdźmi w ręku, płakał. Pewnego razu zeszła kilka stopni po schodach i usłyszała jego łkanie. Szybko się wycofała. Brakuje mi go, powiedziała Krystyna. Bez niego nie wiem, co robić. On by wiedział, jak należy postąpić. Myślę, że ty też to wiesz, mamo. Jeśli czujesz, że powinnaś spróbować po raz ostatni, zrób to. Nie pochwalasz tego. To nie było pytanie. Martwię się o twoje zdrowie, wyjaśniła córka. Ale wiem, że nie wybaczyłabyś sobie, gdybyś nie spróbowała. Krystyna westchnęła. Zastanawiam się, dlaczego Maciek mnie unika. Był pod moim domem. Jeśli chciałby się ze mną spotkać, nie ukrywałby się jak jakiś złodziej. Może ma powody? Jakie? Agnieszka wzruszyła ramionami. Nie wiem, odparła zgodnie z prawdą. Może masz rację, zastanowiła się Krystyna. Ale przecież jestem jego babcią, najbliższą rodziną. Nie chciałabym dla niego źle. Jeśli by mnie poprosił, nie pisnęłabym słowa policji. W gruncie rzeczy nie mamy pewności, czy to Maciek. To musi być on. To oczywiste, że matka nie widziała innej możliwości. Jak wiele starszych osób uważała, że żyła na świecie tak długo, że nie warto się z nią spierać. Pewnie w wielu sprawach Agnieszka przyznałaby jej rację, ale w tym wypadku wciąż miała wątpliwości. Jestem pewna, że to Maciuś, powiedziała Krystyna. Przyszło mi jednak do głowy, czy powinnam go szukać, jeśli on tego nie chce. Wierzę, go widziałam. Stał pod ogrodzeniem i patrzył wprost na mnie. Mimo to nie podszedł. Nie widziałaś jego twarzy? Nie, ale czułam, że to on. I to by było na tyle, pomyślała Agnieszka. Zastanawiam się, czy powinnam postępować wbrew jego woli, wyznała Krystyna. Może potrzebuję więcej czasu. Minęło 15 lat. Krystyna skrzywiła się i spojrzała na czajnik. Z gwizdka ulatywały kłęby pary, a po chwili rozległ się świst. Agnieszka zalała herbaty, odczekała kilka sekund i wyjęła torebkę z jednego kubka. Matka nie lubiła mocnej. Nie chciałabym go wystraszyć, stwierdziła Trochowska. Sięgnęła po cukiernicę i wsypała 3 łyżeczki. Boję się, że jeżeli się zorientuje, że współpracujemy z detektywem, ucieknie. A więc o to chodzi. Wrócił, ale może wciąż się boi. Waha się, czy powinien mnie odwiedzić. Przychodzi pod dom, żeby mnie zobaczyć, ale wciąż nie jest pewien. Po tylu latach to nic dziwnego. Każdy by miał obawy. Gdybym nie widziała cię 15 lat, raczej bym się nie zastanawiała. Nie oceniaj, skarbie. Nie wiesz, co stało się w ich życiu i dlaczego zniknęli. Ty też nie. Słowa zabrzmiały ostrzej niż zamierzała, ale było za późno, by je odwołać.

0: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywierzysko.
1: Nie była zazdrosna o siostrę, ale miała poczucie, że odkąd Iwona zaginęła, życie matki się skończyło. Problemy Agnieszki i jej rodziny nie były dla niej ważne. Początkowo zwierzała się jej z kłopotów, ale zauważyła, że dla Krystyny to błahostki. Kłótnia z mężem, kiepskie stopnie córki w szkole to tylko chwilowe trudności. Natalia powiedziała kiedyś z goryczą, że babcia by wolała, aby zamiast Maćka, Eryki i Mikołaja to ona zaginęła. Agnieszka zapewniła ją, że się myli, ale wcale nie była o tym przekonana. Natalia kochała sport. Gdy była dzieckiem, uczęszczała do szkółki siatkarskiej, a jako nastolatka grała w drużynie młodzików. Jeździła na zawody i zdobywała medale, ale Krystyny nie obchodziły jej sukcesy. Kiedy wnuczka opowiadała o treningach i turniejach, wydawała się nieobecna. Natalia coraz rzadziej ją odwiedzała, aż w końcu spotykały się tylko podczas świąt i uroczystości rodzinnych. Zamiast pielęgnować relacje z bliskimi, Krystyna wciąż myślała o zaginionych. Do Maćka zawsze miała słabość. Traktowała go inaczej niż pozostałe wnuczęta. W jej sercu był pierwszy i najważniejszy. Nawet gdy Iwona i Daniel opowiadali o problemach wychowawczych, jakie sprawiał starszy syn, Krystyna go broniła. Mógł zjawić się u babci o każdej porze. Dawała mu pieniądze i godziła z rodzicami. Uważała, że jest wyjątkowy i bardzo wrażliwy, ale zdaniem Agnieszki zwyczajnie ją wykorzystywał. Wiedział, że może pozwolić sobie na więcej. Kubik nie miała wątpliwości, że Krystyna kocha resztę wnucząt, ale to była inna miłość. Dziewczynki traktowała inaczej niż Maćka, ale kiedy urodził się Mikołaj, chłopczyk o niebieskich oczach i blond włosach, jej serce znowu zmiękło. Najmłodszy wnuczek zepchnął Maćka na boczny tor i szybko stał się oczkiem w głowie całej rodziny. Agnieszka czasem odnosiła wrażenie, że Maciek jest zazdrosny o brata. Z perspektywy rozpieszczonego nastolatka mógł mieć ku temu powody. Pomyślałam, że pójdę tam w nocy, żeby się z nim spotkać, powiedziała Krystyna. Lecz gdy córka zgromiła ją wzrokiem, szybko dodała: tak tylko głośno myślę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nawet o tym nie myśl. Nie masz pewności, czy to Maciek. A człowiek, który sypia w domu Iwony, może zrobić ci krzywdę.

0: Nieruchoma weszła na piętro, a na schodach minęła się z funkcjonariuszem wydziału narkotykowego. Ściskał w ręce foliówkę z drugim śniadaniem. Uniósł dłoń w geście przywitania i pognał w dół. Pchnęła drzwi do pokoju. Na biurku Bojarskiego leżały rozłożone dokumenty, ale jego nie było. Usiadła przy komputerze, ale zamiast go włączyć, spojrzała w okno, skąd rozpościerał się widok na pogrążony w deszczu policyjny parking i stację benzynową po drugiej stronie ulicy.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści.

Jaśnia z Arkiem sprawiła, że czuła się paskudnie. Z jednej strony nie chciała, żeby rozmowa potoczyła się w ten sposób i miała wyrzuty sumienia. Z drugiej jednak strony była zadowolona, że wreszcie wyraziła swoje zdanie. Nie chciała robić nic wbrew sobie i składać deklaracji, a jego pośpiech wprawiał ją w zakłopotanie. Liczyła, że teraz wreszcie trochę zwolni. Do pokoju wszedł Wiktor. Poprawił czapkę z daszkiem i przeciągnął palcami po dwudniowym zaroście. Usiadł przy biurku. Ręce wsadził w kieszenie dżinsów. Wyglądasz, jakby cię z krzyża ściągnęli, powiedział. Dzięki. Komplementy od ciebie zawsze w cenie. Coś taka posępna. Mam chujowy dzień. Rozciągnął wargi w uśmiechu i zmrużył oczy. Kłopoty w raju? Zapytał. Pie. Nie mów, że pokłóciłaś się z tym swoim. Spojrzała na niego spod byka. On ma imię. Zachichotał niczym mały chłopiec. Nie darzył Arka sympatią, czemu często dawał wyraz. Poznali się parę miesięcy wcześniej, podczas śledztwa w sprawie Ewy Ostaszewskiej. Roma nie była pewna, co dokładnie było przyczyną tej niechęci. Namirski współpracował z Zamoyskim. Wiktor nie miał zaufania do prywatnych detektywów. Uważał, że wtykają wszędzie wścibski nos i przeszkadzają policji. Być może jego antypatia przeniosła się również na Arka. Chciał ze mną zamieszkać, wyznała. To znaczy, nie powiedział tego wprost, ale robił podchody. A mnie to nie pasuje. Powinnaś z nim porozmawiać. Tak zrobiłam. I się pokłóciliśmy. Bojarski wyprostował plecy i splótł dłonie na karku. Moim zdaniem musisz to przeciąć, stwierdził. To nie jest facet dla ciebie. A kim ty jesteś, żeby tak mówić, co?

0: Chcesz z nim być?
1: Nie wiem. No właśnie. Żaden ze mnie spec od związków. Moje małżeństwo wisi na włosku, ale nawet ja wiem, że jeśli już na początku masz wątpliwości, to raczej słaba prognoza na przyszłość. Sułecka pokiwała głową bez przekonania. Doceniała czas spędzany z Arkiem. Na kilka tygodni zapomniała, czym są samotne wieczory i przeglądanie kolejnych facetów w aplikacji randkowej. Nie gadajmy już o tym, bąknęła. Jak chcesz. Wybudził monitor ze stanu uśpienia. Rozmawiałem ze starym, oznajmił. I nie była to miła rozmowa. Domyślam się. Jest wkurwiony. Wcale się temu nie dziwiła. Komendant oczekiwał rezultatów, a tych nie było. Czuła rosnącą presję nie tylko ze strony przełożonego, ale także społeczeństwa. Wszyscy chcieli, by nastolatka wróciła do domu cała i zdrowa. Tymczasem śledztwo stanęło w miejscu. Przejrzenie kamer miejskiego monitoringu nie przyniosło efektów. Namierzenie telefonu chłopaka, z którym pisała, również okazało się niemożliwe. Karta zarejestrowana była na słupa, a numer pozostawał nieaktywny. Światełkiem w tunelu było nagranie ze szkolnych kamer, ale także tutaj Roma poniosła klęskę. Twarz chłopaka była niewyraźna i trudno było ją odtworzyć w systemie komputerowym.

0: trzecia wybije za chwilę na radiowym zegarze. Czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie wstrzymują ostrzały, a Teheran oskarża Ukrainę o atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Fakty zaczniemy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe alarmuje, że samorządy wyznaczają zbyt mało kąpielisk. Łódź świętuje swoje 603. urodziny. W ten weekend zorganizowano wiele atrakcji dla mieszkańców i przyjezdnych. Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerza się o nowe fronty. Po raz pierwszy od blisko 2 tygodni Stany Zjednoczone nie przeprowadziły nocnych ataków na Iran. Według New York Times prezydent Donald Trump wstrzymał eskalację działań, obawiając się rozszerzenia wojny i jej skutków dla światowej gospodarki. Tymczasem wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie instalacje naftowe nad Morzem Czerwonym. Część rakiet została przechwycona przez system obrony powietrznej, ale pojawiły się informacje o możliwych uszkodzeniach magazynów paliw. Równocześnie Iran oskarżył Ukrainę o atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, w którym według Teheranu zginął jeden marynarz. Kijów wcześniej informował o uderzeniach na jednostki przewożące ładunki wojskowe na tym akwenie, nie podając ich przynależności. Mamy za mało wyznaczonych przez samorządy kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pilnuje tam bezpieczeństwa. A często lokalne władze nie decydują się na taki wydatek, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR na Lubelszczyźnie.
1: Bardzo często samorządy poprzez oszczędności nie otwierają tych kąpielisk, a ludzie i tak się kąpią. Dlatego w tych miejscach, gdzie osoby korzystają z tych wód powierzchniowych, tam powinny być organizowane kąpieliska.
2: Jak duży to koszt dla samorządu?
1: Trzeba brać pod uwagę i wyposażenie kąpieliska, i pensje ratowników w sezonie letnim, no to jest koszt rzędu, myślę, około 100 tysięcy złotych na cały sezon.
0: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Łódź w ten weekend świętuje swoje 603. urodziny. Atrakcje dla mieszkańców czekają m.in. na słynnej ulicy Piotrkowskiej.
4: Fani motoryzacji będą mogli podziwiać luksusowe i sportowe samochody, unikatowe modele zabytkowe oraz motocykle. W tym roku również znajdować się będzie strefa skate. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych lekcjach jazdy na dyskorolce, rolkach i skimboardingu.
5: Główną atrakcją będzie mobilny pokój zagadek, który będzie w autobusie. Przygotowaliśmy też 2 pokoje zagadek dla dzieci, oczywiście dostosowane też do ich wieku.
0: Opowiadały Aleksandra Golis z tkalni zagadek i Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. W czasie urodzinowego weekendu w Łodzi bezpłatne są nie tylko atrakcje, ale też komunikacja miejska. Około 180 kramów z pięknym rękodziełem i przysmakami stanie dziś na rynku Nikiszowca, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. To będzie kolejny jarmark u babci Anny, który towarzyszy odpustowi parafialnemu w kościele świętej Anny, tworząc przestrzeń do wspólnego świętowania. Będą nie tylko lokalni dostawcy.
6: Na tym polega nasza otwartość, że zapraszamy ludzi z różnych stron. Coraz więcej mamy różnego rodzaju przetworów, które się pojawiają. Będą oczywiście takie tradycyjne gastronomie, żeby zjeść coś na miejscu, ale zabrać też do domu. Mamy w tym roku chyba delikatnie więcej rękodzieła, bo w ogóle mamy trochę więcej wystawców. Staramy się, żeby oni byli bardziej różnorodni, więc zmniejszamy gabaryty na rzecz wielości różnych wystawców, zarówno tych mocno lokalnych, stąd z Nikiszowca, jak i tych z drugiego końca Polski. Jeśli ludzie przyjeżdżają na jarmark od jakiegoś czasu, to dokładnie to wszystko zobaczą. Zawsze mamy nowych wystawców. To dla nas jest bardzo ważne, żeby ci nowi się pojawiali.
0: Podkreśla Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Finn Teemu Suninen jest liderem 82. rajdu Polski. Emocje zapewniają także polskie załogi. Trzecią lokatę zajmują Jakub Matulkę i Daniel Demurski. Czwartą Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Wysoko także Kajetan Kajetanowicz oraz Jarosław Szeja z polskimi kierowcami. Po zakończeniu długiego rajdowego dnia rozmawiał Patryk Serwański.
7: Mikołaj Marczyk po pierwszym dniu 82. rajdu Polski. Dobry wieczór, Miko.
8: Dobry wieczór.
7: Jesteś na mecie. W jakim nastroju?
8: No myślę, że możemy być zadowoleni. To był solidny dzień. Jeżeli chodzi o przejazdy odcinka Jastrzębie-Zdrój i Jasienica, to absolutnie jestem zadowolony z tego, że sporo się poprawiliśmy względem zeszłych lat, jeżeli chodzi o nasze tempo. Niestety nie jestem zadowolony z odcinka Ochawy. Otwieraliśmy trasę po południu, po wypadku Dominika i Ondreja. Na szóstce myślę, że było dość ślisko, ale też ja nie wyciągnąłem z siebie tak dużo, jak bym chciał, i tam była taka strata 6-7 sekund, które dość dużo ważą w skali tego, co dzieje się w rywalizacji. Natomiast no, jesteśmy w grze, co mnie bardzo bardzo cieszy. Cieszy mnie, że w dobrej dyspozycji są polskie załogi. Wolałbym, żeby to była walka nie o drugie, trzecie miejsce, a o pierwsze. Ale dzień jutro jest przed nami otwarty. Timo Soninen pokazuje klasę światową i to na pewno będzie duże wyzwanie dla nas wszystkich, ale super. Wielkie gratulacje dla Kuby Matulki, bo to chyba jego najlepszy rajdowy dzień w życiu.
7: Ale rozumiem, że nie masz takiego poczucia, że to pierwsze, drugie miejsce jest na przykład poza zasięgiem w jakimś sensie.
8: Nie, w tej chwili nie. No, zanotowaliśmy, mamy 10,7 sekundy straty do liderów, a tylko na jednym odcinku Ochaby zanotowaliśmy 6 sekund, co znaczy, że przez całą resztę dnia to było tylko około 5 sekund, więc jesteśmy w kontakcie, natomiast to będzie trudne.
7: W środku dnia mówiłeś o tym, że to, co zaplanowałeś, to działa, właściwie nie trzeba było dużo zmienić w rajdówce, popołudnie to potwierdziło?
8: Tak, myślę, że tutaj jedynie ja nie dowiozłem poziomu sportowego na odcinku Ochaby, natomiast Jastrzębie, Jasienica, jechaliśmy międzynarodowym tempem.
7: Ty dojechałeś do tego wypadku jako pierwszy Dominika Stryteskiego. To był taki moment trudny dzisiaj?
8: Bardzo trudny, no oczywiście trudny przede wszystkim dla Dominika i Andreja, natomiast czekaliśmy na karetkę pogotowia, helikopter, straż pożarną. Dominik nie mógł się za bardzo ruszać, był w szoku, no staraliśmy się zrobić co możemy w tym czasie oczekiwania. Przeżycie na pewno. Myślę, że trochę to też rzutowało na tempo na kolejnej Jasienicy, no ale potem się dźwignęliśmy.
7: Szymon Gospodarczyk, meta pierwszego dnia osiągnięta. To jest zawsze ten plan minimum, ale czas, różnice w czołówce pokazuje, że jesteście bardzo konkurencyjni.
9: No, jest bardzo ciasno w czołówce. Przynajmniej ja jestem bardzo zadowolony z tego dnia. Dużo różnych przygód, dużo takich zlotów i upadków, ale cieszę się, że tutaj jesteśmy całym samochodem. Uważam, że z dobrym wynikiem, także wszystko jest otwarte i teraz musimy tylko dobrze przepracować noc, gdy wreszcie się wyspać, bo wczoraj było mało czasu. No i liczę na to, że jutro z powrotem ruszymy do walki.
7: Taki dzień jak dzisiaj, kiedy pojawiają się opóźnienia w harmonogramie rajdu. Ty dbasz zawsze o ten minutowy plan dnia. To jest trudne wtedy dla pilota, kiedy to wszystko się trochę przesuwa?
9: Nie, no mam już pewne doświadczenie, więc nie jest to takie trudne, ale dla wielu pilotów dzisiaj to był problem, bo nagle trzeba zmienić inną drogą, dojeżdżaliśmy na następny odcinek o innym czasie, więc to w moim przypadku to nie był żaden problem, aczkolwiek wiem, że dawniej sprawiłoby mi to duży kłopot.
7: Na koniec jeszcze spytam w ten sposób, dzisiaj już jakaś charakterystyka rajdu, mógłbyś powiedzieć, czym on się charakteryzuje. Jutro, niedziela, zaczynamy od OS-u Przegibek, który jest inny niż te pozostałe. To będzie trudno i że trzeba trochę w głowie się przestawić na chwilę, ustawienie w głowie przestawić na ten jeden OS?
9: Ja myślę, że na pewno to będzie trudne, bo to jest zupełnie tak jakby ten odcinek wziąć, nie wiem, z Dolnego Śląska, jakieś kamionki czy coś takiego. Te odcinki tutaj są charakterystyczne, są bardzo zmienne asfalty, wąskie, zmienne, że co chwilę jest inna przyczepność i to jest bardzo trudne, a Przegibek jest takim trochę wyścigiem górskim, coś takiego, że trzeba się będzie bardzo przestawić, szeroka droga, szybka, w lesie, także na pewno to będzie trudne, jeszcze rano, o poranku tam może być trochę tak przyciemnione w tym lesie, może będzie też jakaś wilgoć, więc na pewno trzeba to wziąć pod uwagę. No na szczęście on ma tylko 6 km, więc nie ma tu się co nad tym zastanawiać. Wiem, że ten odcinek ostatni raz szedł jakoś bardzo, bardzo dawno temu, za czasów chyba Kuzaja i Hołowczyca, więc to na pewno to będzie ciekawe. Widzę, że Rajd Polski się cieszy, że wracamy na takie trasy, więc na pewno to będzie fajne, ale myślę, że cały rajd rozegra się po prostu tam w okolicach Ustronia, tam gdzie dzisiaj był odcinek.
7: Jakub Matulka, Kuba, no dzisiaj fantastyczna jazda, świetne tempo. Niko Marczyk powiedział, gratulując ci w rozmowie, którą przeprowadziłem, że jego zdaniem jeden z twoich najlepszych dni rajdowych w twoim życiu.
10: Bardzo dziękuję. Tak, no to był dla nas świetny dzień. Trzy wygrane odcinki, trzecie miejsce na koniec dnia z bardzo małą stratą do drugiego i niedużą do pierwszego. Jutro jeszcze cały dzień przed nami. Oczywiście będziemy naciskać i próbować trzymać tempo z dzisiaj, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyśmy to tempo utrzymali. Postaramy się dobrać może lepszą strategię oponiarską, bo nasz wybór na drugą pętlę nie był idealny. On miał swoje plusy, co pokazał odcinek Ochaby, ale myślę, że Jastrzębie, Jasienica, no tam troszkę przegraliśmy. Tak, dziękuję Mikołajowi za słowa, mamy jakby bardzo dobre relacje, wymieniamy się zawsze jakimiś swoimi spostrzeżeniami i tak, myślę, że to był... Jak nie najlepszy, to jeden z lepszych dni w samochodzie rajdowym.
7: No, bić się na asfaltach o sekundy z Andreą Mabelinim, to też fajnie wygląda. Być blisko takiej postaci jak Suninen w tym sezonie jest przecież świetny. No to musi cię nakręcać pozytywnie.
10: Oczywiście. Bardzo mnie to nakręca pozytywnie i satysfakcjonuje. Natomiast trzeba pamiętać, że temu Suninen jest tutaj pierwszy raz, prawda? Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo. Myślę, że to pokazuje właśnie, jak świetnym zawodnikiem on jest. Andrea Mama Bellini to samo, on już wygrał przecież tutejszy rajd, także no, to są zawodnicy, którzy generują na tych trasach na pewno wybitne tempo.
7: W kontekście tego, jak przygotowywałeś się do tego dnia, czy coś cię zaskoczyło, coś przeoczyliście, czy wszystko było pod tym względem na dobrym, bardzo dobrym poziomie?
10: No myślę, zaskoczył mnie trochę przegrzewające się opony. Nie spodziewałem się tego na drugiej pętli. Jeśli chodzi o warunki na trasie, to nawet pozytywnie się zaskoczyłem, że te warunki nadal były dobre przy 18 miejscu na drodze i myślę, że na pewno przez to nie traciliśmy.
7: Ty cokolwiek wiesz o wynikach, startując tak późno, czy nie masz w ogóle wiedzy na temat tego, czy wszyscy dojechali, jakie tam są różnice?
10: Nie, właśnie jest na to czas. Jest na to czas, jak jedzie czołówka. Ja mogę nawet ich podejrzeć na transmisji i dokładnie wiem, kto wygrał OS, jakie są różnice. Trochę tego czasu jest więcej wtedy.
7: Jarek Szeja po pierwszym dniu 82. rajdu Polski. Jarek, od razu widać, kto tutaj jest kierowcą ze Śląska. Tłumy u ciebie, widać, że wszyscy przyjaźnie nastawieni, dużo pewnie przyjaciół, znajomych.
11: No tak, no to jest po prostu ten sport scala. Ja się cieszę, że mamy taki wspaniały doping tutaj na Śląsku, że jest właśnie rzesza tych fanów, co nas niesie, bo to widzę, te flagi, te race, to wszystko to, co jest przy trasie, przyszli nas wszyscy tu odwiedzić, więc naprawdę to jest niesamowite.
7: No i dzisiaj klepią po plecach, bo jest za co? No świetna dzisiaj ta twoja jazda.
11: Znaczy, szczerze mówiąc, ja się nie spodziewałem, bo ja się skupiłem na Mistrzostwach Polski, na tym, żeby jechać, ale w sumie tak wyszło, że jesteśmy wysoko w Europie. To mnie cieszy osobiście, że z Kajtem walczyłem, że to jest taki mój pierwszy nauczyciel, do którego się uczyłem, gdzie razem mieliśmy pierwsze szlify, a teraz z nim walczę i wygrywam z nim OS-y. To jest dla mnie osobista taka radość, taka rzecz, której się nie spodziewałem.
7: Wiesz, zawsze się mówi w Mistrzostwach Europy, że ci lokalni kierowcy na tych swoich rajdach właśnie coś robią. Wygrywają, są wysoko, zabierają punkty tym, co jeżdżą przez cały sezon w Mistrzostwach Europy. Dobrze, że my u siebie to robimy, bo na razie po pierwszym dniu w czołowej dziesiątce 5 polskich załóg. Super to wygląda.
11: No ale nikt nie powiedział, że tanie skóry sprzedamy, nie? Więc chyba o to chodzi, żeby być, godnie reprezentować Polskę, region, i myślę, że pojedziesz do Włoch, do Czech, jest tak samo, że nikt nie odpuszcza. Właśnie na tym jest piękno tego sportu, że te emocje są do końca.
7: Niedziela będzie inna, jeśli chodzi o charakterystykę trasy?
11: Równie mocna, równie trudna, równie szybka i ja myślę, że dużo emocji przed jutrzejszym ściganiem, przed nami.
0: Po sobotniej części 82. rajdu Polski z polskimi kierowcami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u w RMF FM.
1: A ja pamiętam, parę tygodni temu opowiadałeś o tych wakacjach, o tych planach urlopowych, że ty tam pojedziesz, tam wrócisz. Ja powiedziałem, że tak samo. Na teraz jedynie zostało te walizki z tymi rzeczami z wakacji rozpakować i plecaka szukać do szkoły.
2: Nie, mój drogi, nie. Rozpakowuję walizek, chcę, nagrywając ten wakacyjny podcast, czuć wakacyjną atmosferę. Walizkami zajmiemy się po tym nagraniu. To są Sceny zbrodni i nasz cykl Najwięksi kanciarze PRL-u.
1: A na premierowy odcinek zapraszają Kamil Barnowski
2: i oporny, jeśli chodzi o rozpakowywanie walizek, Daniel Dyk.
1: Oporny, ale opalony.
0: Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u.
2: Sceny zbrodni w wakacje to oczywiście nasz cykl Najwięksi kanciarze PRL-u i dzisiaj będą też największe afery PRL-u. Zaczniemy od afery skórzanej, chociaż tutaj mówić należy w liczbie mnogiej, bo tych afer skórzanych było kilka.
1: Warto tytułem wstępu zaznaczyć, że po śmierci Stalina Polska Ludowa odrzuciła kult jego jednostki, a także terror, jakim się jego rządy charakteryzowały. Obywatele poczuli, że mogą więcej, że nie muszą się bać, stali się bardziej odważni, także w chęci wzbogacenia się. Czasem niestety na skróty, wbrew prawu.
2: A wbrew prawu w pewnym okresie naszej historii oznaczało także przeciw państwu. A jeśli ktoś występował przeciwko państwu, no to musiał liczyć się z najbardziej surowymi konsekwencjami, z utratą życia na szubienicy włącznie.
1: No podobno to towarzysz Wiesław, czyli Władysław Gomułka, stojąc na czele partii, a tym samym na czele państwa, miał powiedzieć: wystarczy, jak powiesimy kilku aferzystów i afery gospodarcze się skończą.
2: Czy się skończyły? Dowiecie się za moment, zostańcie z nami.
0: Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze, sceny zbrodni, najwięksi kanciarze PRL-u.
2: Czas PRL to jest czas absurdalnych afer. Część z nich wynikała z prostej wówczas zasady. Musi być winny tego, że nie jest tak, jak być powinno.
1: A wiemy, że było mocno nie tak, jak być powinno. Wszystkiego wtedy przecież brakowało.
2: Przykładem, jak działał ówczesny system polityczny, jest wspomniana już dzisiaj przez nas afera skórzana.
1: A właściwie dwie afery skórzane. Warszawska i Radomska. Obie zakończyły procesy sądowe, o których pisały wszystkie gazety. Prokurator domagał się dla winnych najwyższego wymiaru kary, czyli kary śmierci.
2: Ale nie uprzedzajmy faktów. Afera skórzana. Zacznijmy od tej w stolicy.
1: Jest rok 1959. Do władz partyjnych zaczęły docierać sygnały o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu warszawskich zakładów garbarskich. Wszczęto śledztwo i okazało się, że jest to tak zwana sprawa rozwojowa.
2: Anonimy i donosy mówiły o kradzieżach skór, cennego wówczas materiału, a okazało się, że kradzieże to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Do tego doszły zarzuty o łapownictwo, a nawet paserstwo.
1: Pierwsze nieprawidłowości miały mieć miejsce na początku lat 50. 7 lat kombinatorstwa spowodował straty szacowane na 17 milionów złotych. Udało się udowodnić kradzież jakichś 8 milionów, a i tak była to niewyobrażalna na owe czasy fortuna.
2: Proces ruszył w lipcu 60 roku. Na ławie oskarżonych zasiadły 23 osoby. Zabezpieczono ich domy, w sumie kilkanaście nieruchomości. Zatrzymano kilka samochodów, różnego rodzaju dewizy, mnóstwo biżuterii, a nawet cenne perskie dywany. Wszystko miało być zyskiem z kradzieży.
1: Powiedzieliśmy o 23 oskarżonych. Wśród nich był dyrektor warszawskich zakładów garbarskich Eugeniusz G. oraz jego zastępca Adolf P. Dla obu panów prokuratura zażądała wyroku kary śmierci.
2: Do tego domagała się dla trzech winnych kary dożywocia. Pozostała osiemnastka miała otrzymać wyroki od 6 do 15 lat więzienia.
1: Gazety propartyjne postarały się, by społeczeństwo poparło karę śmierci dla dyrektorów, których nazywano najgorszym elementem. Skazanie ich na szubienicę wydawało się więc tylko kwestią czasu.
2: A jednak sędzia Michał Kulczycki uznał, że taki wyrok byłby zbyt surowy i uwaga, bez porozumienia z partią skazał dyrektorów na zaledwie karę dożywocia.
1: Najwyższe władze państwowe wpadły we wściekłość. Sędziego zdymisjonowano, przeniesiono na placówkę w Siedlcach. Pozostałej dwójce sędziów orzekających w tej sprawie zablokowano natomiast awanse.
2: Tak to się skończyło w Warszawie. a w Radomiu w aferze skórzanej wyrok śmierci zapadł.
1: I to właściwie część tej samej afery, ale żeby to zrozumieć, musimy wrócić do skazanego wicedyrektora warszawskich zakładów garbarskich. Adolf P. był także wiceprezesem Krajowego Związku Spółdzielni Pracy Skórzanych i Garbarskich, a to oznaczało, że często jeździł w delegacje i odwiedzał inne placówki z branży.
2: No i zaczęto tym placówkom się przyglądać. Skoro w stolicy działy się takie rzeczy, to może i w niedalekim Radomiu. No i jesteśmy w Radoskórze, czyli radomskich zakładach przemysłu skórzanego. To w latach 50. był największy w Polsce producent obuwia.
1: No w fabrykach pracowało tu, uwaga, 14 tysięcy osób, czyli co dziesiąty mieszkaniec Radomia pracował w Radoskórze. W ogóle podejrzane w tej aferze okazało się dosłownie całe miasto.
2: No tak, zauważono, że jeden z tutejszych zakładów jubilerskich miał obroty na poziomie miliona złotych. Mało który jubiler w o wiele większej Warszawie mógł się poszczycić podobnym zainteresowaniem klientów.
1: No to kolejny trop. W ciągu zaledwie półtora roku w mieście przybyło 100% prywatnych samochodów.
2: Idźmy dalej. Okazało się, że w Radomiu na niespotykaną w kraju skalę idą drogie zegarki. No jak woda, dosłownie znikały ze sklepów i komisów.
1: No wszystko wskazywało na to, że na rynku nagle pojawiło się dużo gotówki. Gotówka w tamtych czasach to było nic pewnego, dlatego kupowano te wszystkie towary luksusowe. Partyjna speckomisja zastanawiała się, jak to możliwe, że niewielki jednak Radom jest jednym z najbogatszych miast w Polsce.
2: I tu kolejny absurd. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego zapisała pod rokiem 1957 w statystykach, że mieszkańcy mieli w sumie dochód na poziomie niespełna 1,3 miliarda, a wydali w tym czasie ponad 1,6 miliarda. Cud!
1: No, albo coś innego i na poszukiwaniu tego czegoś innego się skupiono. Uznano, że to nie kwestia cudu, a lewych interesów i wzięto pod lupę zakłady garbarskie. Śledztwo wykazało nieprawdopodobną skalę nieprawidłowości.
2: Dochodzenie wykazało, że to zasługa, no nazwijmy to, zaradności pracowników radomskich zakładów przemysłu skórzanego.
1: Okazało się, że pracowali oficjalnie przy produkcji skóry na obuwie, a po godzinach, a nawet w czasie godzin pracy, wielu pracowników zamawiało surowe skóry od nielegalnych dostawców. Potem przy użyciu chemikaliów skradzionych z państwowych zakładów produkowali na boku własne wyroby skórzane. Śledczy wykryli aż 3000 nielegalnych punktów garbowania skór.
2: To, co było takim zaskoczeniem dla śledczych, nie zrobiło jakoś większego wrażenia na komitecie partyjnym tych zakładów. Towarzysze mieli powiedzieć, no tak, u nas wszyscy kradną. No i przedstawiali przykłady, wobec których byli, jak twierdzili, bezsilni.
1: No to może taki jaskrawy przykład. Nowo zatrudniony kontroler zauważa, że któryś z pracowników na bezczelnego wynosi skóry poza zakład. Próbuje go zatrzymać i odzyskać te skóry, a zamiast tego zostaje pobity i zwyzywany przez innych pracowników. No i kolejny raz już tak skrupulatnie nie kontroluje. No i tak to nadal działało.
2: A jednak pewien absurd był, jak to na PRL przystało, bo za aferę skórzaną najbardziej dostało się mniejszemu zakładowi Przyszłość z Radomia. Jego dyrektorowi, Bolesławowi D., postawiono zarzut zagarnięcia mienia o wartości aż 16 milionów złotych.
1: Aresztowano jeszcze 24 pracujące tu osoby, które miały wynosić gotowe skóry i na lewo je garbować. Dodatkowo aż 30 milicjantów miało być opłacanych, by milczeli. Podobnie pracownicy radomskiej prokuratury.
2: No i jak tutaj w zakładzie Przyszłość wyglądał przekręt? Zamawiano więcej skór niż wykazywały oficjalne dokumenty. To jedno. Drugie. Jak się pracownik postarał, to uzyskiwał o wiele mniejszy odpad niż oficjalnie uznawały normy. Zamiast wyprodukować 5 metrów skóry, dało się zrobić 7 metrów. No i ta nadwyżka była sprzedawana na boku, a zyskami dzielono się według zasług i oczywiście nie płacąc od tego żadnych podatków.
1: Co ciekawe, same zakłady Przyszłość wykonywały 120% normy produkcyjnej. Dyrektora uznawano za jednego z najlepiej zarządzających, a jednak i tak skazano go na karę śmierci.
2: Jednak wyroku i w przypadku tej afery skórzanej nie wykonano. Dyrektor Bolesław D. siedział w celi śmierci prawie 3 miesiące. 88 dni czekał na szubienicę i wówczas sam prokurator generalny, niespodziewanie dla wszystkich, wystąpił do Rady Państwa PRL o ułaskawienie skazanego.
1: I mimo, że protestował sam Gomułka, Rada Państwa przychyliła się do wniosku i zmieniła dyrektorowi Przyszłości karę śmierci na dożywotnie więzienie.
0: Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
2: nasz wakacyjny cykl Najwięksi kanciarze PRL-u, no to warto powiedzieć o roli alkoholu w tym czasie. On, wiadomo, wywoływał gigantyczne emocje, był towarem absolutnie deficytowym, zawsze było go mało.
3: Czy należy znieść kartki na wódkę?
4: No mi się wydaje, że tak.
3: A dlaczego?
4: Ja wiem, no zdają one egzamin? Chyba nie. W ogóle ja wiem, czy są jakieś imieniny, czy coś, no nie można kupić, no bo co, jedna ta butelka wódki, no co to jest na imieniny?
5: Pół litra ja nie doniosę do domu.
3: A ile powinno być?
5: Co najmniej 4.
1: Sami słyszycie, że utrudniony dostęp do alkoholu wywoływał spore emocje. Dlatego, gdy nadarzyła się okazja, żeby powiedzmy wzbogacić kraj w wysokoprocentowy trunek, no nikt nie czekał ani chwili.
2: Afera alkoholowa, bo o niej chcemy teraz powiedzieć, rozpoczęła się w 1988 roku. Mimo tego, że panował nadal ustrój komunistyczny, to w gospodarce do głosu zaczęły powoli dochodzić zachodnie rozwiązania, tak zwane wolnorynkowe.
1: No i tak, 30 grudnia 1988 roku minister Dominik Jastrzębski bardzo uprościł import alkoholu do Polski. Dzięki luce prawnej do kraju można było wwieźć tak naprawdę dowolną ilość alkoholu. No jedynym warunkiem było to, że nie może on być przeznaczony na handel, a do celów prywatnych.
2: No a tych celów prywatnych to oczywiście była cała masa: imieniny, urodziny, święta państwowe. No jedynym obowiązkiem była zapłata niewielkiego cła. Opłata celna wynosiła wtedy 1000 zł za litr. Uwzględniając aktualną wartość pieniądza, no daje nam to opłatę w wysokości niecałych 2 zł za litr, tak byśmy to przeliczyli. Co oczywiste, alkohol był w tamtym czasie dużo droższy od cła, dlatego import alkoholu był bardzo opłacalnym interesem.
1: Przez całą granicę zaczęły przejeżdżać cysterny pełne spirytusu. Oczywiście niehandlowy obrót z rozporządzenia ministra Jastrzębskiego był zwykłą fikcją. W Polsce chętnych na tani alkohol z zagranicy no nie brakowało. Powstawały przedsiębiorstwa, które przywoziły na zamówienie całe tiry z czystym spirytusem.
2: Potem alkohol trafiał do przygotowanej rozlewni. Żeby zysk był jeszcze większy, rozcieńczano spirytus wodą. No i taka wódka na sprzedaż była właściwie gotowa.
1: No, znalazłem informację, że z 1 litra można było uzyskać od 5 do nawet 10 litrów napoju alkoholowego.
2: No, według różnych szacunków w czasie tego spirytusowego Eldorado do Polski przywieziono ponad 30 milionów litrów czystego alkoholu. Każda zainwestowana złotówka przynosiła 10-krotny zysk.
1: I dodajmy, że cały ten proceder omijał podatki. Dlatego podczas afery alkoholowej powstawały potężne fortuny liczone w setkach milionów nowych złotych.
2: Oczywiście osoby, które dysponowały odpowiednią gotówką na inwestycje, nie były przypadkowe. Byli to biznesmeni, którzy mieli odpowiednie kontakty w szeregach partii albo sami się z tej partii wywodzili. Koniec roku 88, wtedy to się zaczęło. Do Polski przywożono miliony litrów alkoholu z zachodu. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że było to właściwie legalne. Wtajemniczeni i majętni ludzie, których było stać na zamówienie gigantycznej ilości alkoholu, bogacili się w ekspresowym tempie.
1: No to jeszcze raz oddajmy głos kronice filmowej. Co o kartkach na wódkę myślała ulica w PRL-u?
6: Niech zrobią tak jak jeszcze w Czechosłowacji. Nie mają sklepów monopolowych, wódka jest w każdym sklepie, na półkach i państwo dochodzi, są małpki większe, mniejsze, nie muszę kupać pół litra. Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
3: A na kartki powinna być?
6: A po co?
7: Nie, w ogóle, nie.
6: Na kartki nie powinno być u nas nic, oprócz rowerów i samochodów.
1: No ale my wracamy do afery alkoholowej. Rządzący, widząc co się dzieje na granicy, szybko zmienili przepisy umożliwiające hurtowy przemyt alkoholu do kraju. No ale przemyt trwał nadal.
2: No, machina ruszyła, trudno było zatrzymać jej rozmach. Biznesmeni, którzy wykorzystali okienko czasowe, dorobili się ogromnych fortun. Dzięki nim mogli wciąż importować alkohol, po prostu korumpując strażników celnych, korumpując urzędników, korumpując wszystkich, którzy mogliby ten przemyt alkoholu w jakikolwiek sposób zatrzymać.
1: I musimy przyznać, że cała ta afera zbiegła się w czasie z ustawą Wilczka. W dużym skrócie, działalność gospodarcza była wtedy bardzo ułatwiona. Dlatego jak grzyby po deszczu powstawały wtedy różnego rodzaju firmy, różnego rodzaju przedsiębiorstwa.
2: Oczywiście otwierano również wtedy na potęgę puby, dyskoteki, małe sklepiki i właśnie tam sprzedawano przemycony do kraju alkohol. No, złoty interes. Wtedy też do głosu zaczęły dochodzić organizacje przestępcze, przestępcze, które później w latach 90. przerodziły się w polską mafię.
1: No warto wspomnieć, że prawdziwej fortuny na przemycie spirytusu dorobił się Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad. No on swoje zyski szacował na 4 miliony dolarów.
2: Coraz częściej zaczęło zdarzać się również, że przestępcy odbijali przemycony już do kraju alkohol. Sprawy przecież nikt nie zgłaszał na milicję, bo trudno wytłumaczyć w sądzie, że złodziej okradł złodzieja.
1: I tak docieramy do lipca 1990 roku. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wtedy wyniki swojego dochodzenia. Okazało się, że w trakcie tej afery Skarb Państwa poniósł stratę na poziomie prawie 2 bilionów ówczesnych złotych, czyli przeliczając na dzisiejsze ponad 2 miliardy nowych złotych. Powołano komisję śledczą, przesłuchano urzędujących ministrów, a także szefów Głównego Urzędu Ceł. Nikt nie był w stanie oszacować dokładnej ilości sprowadzonego alkoholu do kraju.
2: Komisja nie znalazła dowodów na to, że urzędnicy czerpali jakieś korzyści z tego przemytu. Jednak ustalenia wskazały na niekompetentne wykonywanie obowiązków przez rząd, przez policję, przez urzędy celne. Winnych postawiono przed Trybunałem Stanu.
1: No i przed tym Trybunałem stanęło 5 osób. Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Dominik Jastrzębski, minister finansów Andrzej Wróblewski, minister spraw wewnętrznych Czesław Kisztak, minister rynku wewnętrznego Aleksander Mackiewicz oraz były prezes Głównego Urzędu Ceł Jerzy Ćwiek.
2: Oskarżono ich o zaniechanie i niedopełnienie obowiązków. W związku z aferą Jastrzębskiemu, Wróblewskiemu, Ćwiekowi i Mackiewiczowi zarzucono złamanie ustawy antyalkoholowej. Jastrzębskiego oskarżono o złamanie ustawy o Urzędzie Ministra Współpracy Gospodarczej z zagranicą.
1: No jak sami słyszycie, to była prawdziwa litania zarzutów, ale ostatecznie Trybunał wobec nikogo nie orzekł przestępstwa. Jedynie Dominik Jastrzębski i Jerzy Ćwiek zostali skazani na naprawdę brutalną karę 5 lat utraty prawa wyborczego. Uznano, że w sposób lekkomyślny sprawowali swe urzędy.
2: I tutaj musimy podkreślić jeszcze raz, że dzięki aferze alkoholowej polscy gangsterzy dorobili się ogromnych pieniędzy. Na jednym tirze można było zarobić około 150 tysięcy nowych złotych. Później te wielkie fortuny były przeznaczane na inwestycje w inne nielegalne biznesy.
1: No jak już wspominaliśmy, nie każdy mógł uczestniczyć w tym biznesie ze względu na wysokie koszty transportu. No ale oprócz tego przedstawiciele polskich służb sami informowali wybrane osoby o tym, że jest do zrobienia biznes.
2: Oczywiście za pomoc w całym przemycie sami zarabiali gigantyczne pieniądze. Podsumowując, tę aferę nazywaną również Schnapsgate, zwykły obywatel nie był świadomy tego, że za promocyjną ceną alkoholu stoją gangsterzy, którzy później będą przez lata terroryzowali polskie miasta.

0: Zbliża się godzina czwarta i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Policja w Berlinie wytypowała podejrzanego w sprawie śmiertelnego ataku podczas Parady Równości w stolicy Niemiec. Kolejny spór na linii premier-prezydent. Donald Tusk zarzuca Karolowi Nawrockiemu, że utrudnia on przywrócenie programu ceny paliw niżej. Jeszcze jest czas, aby zaplanować wakacje na sierpień. Nasz reporter sprawdził, jaka jest dostępność miejsc. Fakty o czwartej zaczynamy od nowej informacji po ataku w Berlinie. Niemiecka policja poinformowała, że wytypowała podejrzanego w sprawie śmiertelnego ataku podczas Parady Równości. Według rzecznika berlińskiej policji poszukiwany jest znany służbom jako osoba związana z islamskim środowiskiem ekstremistycznym w Berlinie. Policja podkreśla jednak, że nie ustalono jeszcze motywu ani dokładnego przebiegu zdarzenia. W ataku, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, 17 zostało rannych, w tym 8 ciężko. 3 osoby wciąż walczą o życie. W najbliższych godzinach policja ma opublikować wizerunek poszukiwanego. Co dalej z rządową obniżką cen na stacjach paliw? Premier zarzuca prezydentowi, że po jego ostatniej decyzji oddala się perspektywa powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Karol Nawrocki, przypominamy, skierował ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, prawo nie działa wstecz.
1: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
0: Tłumaczył swoją decyzję Karol Nawrocki. Czy to oznacza, że rządzący nie wrócą do pakietu CPN? O tym w faktach Kacper Wróblewski.
2: Niekoniecznie. Nieoficjalnie mówi się, że taką czerwoną linią ma być ewentualna dwucyfrowa cena za litr paliwa na stacjach. Jednocześnie, jak mówi Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, prezydent utrudnił nam zadanie.
3: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
2: Z kolei otoczenie prezydenta podkreśla, że decyzja Karola Nawrockiego to wyłącznie wymówka dla rządzących, aby nie obniżali stawki VAT czy akcyzy na paliwo.
4: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego, więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
2: Mówił Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście wakacyjnego wyjazdu, to podpowiadamy, w sierpniu jest jeszcze w czym wybierać. A tak przynajmniej wynika z danych portalu travelist.pl. W sierpniu nad polskim morzem oraz nad jeziorami wolny jest co drugi pokój. O szczegółach o tych informacjach, faktach Igor Skrzypek.
6: Kwoty są dość atrakcyjne, szczególnie jak na środek wakacji. Nad morzem ceny za dobę dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym utrzymują się w granicach 400 zł. Najtaniej jest obecnie w Łebie, 320 zł za dobę w sierpniu, drożej będzie w Jastrzębiej Górze, koło brzegu Gdyni, tam już raczej z czwórką z przodu.
7: Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie, około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki.
6: Jak wyliczy Eugeniusz Triason z travelist.pl, nieco drożej będzie w górach, ale tam obłożenie jest względnie niskie, więc można szukać okazji. W Ustroniu ceny od 330 zł za dobę, Krynica Zdrój 350. W Kościelisku w Tatrach no tu już będzie drożej, 420 zł.
0: A teraz przenosimy się do ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, bo tam w wakacyjne wieczory zmieniają się one w plenerową scenę. W ramach projektu Szekspir pod gwiazdami grana jest tam komedia Sen nocy letniej. W obsadzie Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
8: Ciekawe chyba dla aktora.
9: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
8: O proszę.
9: Gram postać zupełnie bajkową. Bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach. Szczególnie w kostiumach, w scenografii. To ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadway, West Endu troszeczkę, szczególnie kostiumowo. To tak, dużo radości.
0: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Samozbiory to doskonała okazja, by zebrać świeże owoce bezpośrednio z plantacji. To gwarancja także najwyższej jakości, pełnej dojrzałości i atrakcyjnej ceny. Wystarczy przyjechać, zebrać tyle owoców, ile potrzeba, a następnie zapłacić za zebrany plon. Do sadu Moreli w Wiśni Małej koło Wrocławia wybrała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Rozmawiała tam z Dorotą Kowalską.
10: Jesteśmy tu dlatego, że organizujecie samozbiory. Co to takiego? Wytłumaczmy najpierw naszym słuchaczom.
11: Samozbiory polegają na tym, że każdy może przyjechać w tym roku wyjątkowo przez cały tydzień od godziny 9 do 17, pójść do sadu, nazbierać morele, takie jakie mu odpowiadają, i potem ważymy te morele i płacimy oczywiście.
10: To chyba przyjemność ogromna, samemu zerwać sobie ten owoc z drzewka, prawda?
11: To jest straszna frajda, zwłaszcza dla dzieci. My już mamy doświadczenie 7-letnie, jeżeli chodzi o jabłkobranie. Co roku organizujemy w weekendy jabłkobranie. Przy jabłkobraniu robimy ogniska i mogą sobie całe rodziny zostać na pikniku. Natomiast morele są tak specyficzne, że mamy ich wprawdzie 7 odmian, ale one nie są non-stop. Czyli jedna odmiana się kończy, na drugą trzeba poczekać, dlatego robimy to przez cały tydzień, nie liczymy tylko na weekendy, bo nie zawsze akurat w weekend są te dojrzałe, te do zbierania, i przyjeżdżają ludzie, no, całego Dolnego Śląska. Nawet dzisiaj dzwonił pan z Głubczyc, że chce przyjechać, kiedy będą morele.
10: Bo morele chyba nie są takie popularne, prawda? Dużo wiemy o sadach jabłkowych, często słyszę o zbiorach borówek, warzyw, ale na morele nigdy nie trafiłam.
11: Z morelami jest problem, bo morele są bardzo delikatne i morele niestety przemarzają. I w tamtym roku było bardzo dużo moreli. W tym roku zapowiadało się, że też będzie dużo, ale w tym roku akurat u nas w sadzie może mróz tak bardzo ich nie zniszczył, co susza. Było bardzo dużo zawiązków moreli wielkości czereśni i te zawiązki niestety wyschły i spadły, bo nie było wody, nie miały jak urosnąć. I tak jak są morele u nas, to te, co były w tamtym roku, to poprzednie przez 2 lata nie owocowały w ogóle. W 24 roku wszystko zmarzło, więc nie było nic, ani jabłek, ani moreli. I to, jest to owoc delikatny. Jest kilku sadowników tu w naszej okolicy, którzy mają morele, ale no niestety jest to problem, bo nie jest to przedsięwzięcie dochodowe, bo nie jest coroczne. Jest to po prostu szczęście. Jak się uda, to są, a jak przyjdzie mróz, to ich nie ma.
10: Powiedziałyśmy już o tym, że to zbieranie samodzielne owoców z drzew jest bardzo przyjemne, ale też opłacalne, i to dla dwóch stron, prawda? Bo my płacimy mniej niż w sklepie, natomiast państwo nie mają kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników do zbierania.
11: Oczywiście, no to się właśnie zaczęło od tych jabłek, bo był problem z ludźmi do pracy. Ta stara ekipa, która przychodziła jeszcze jak sad prowadzili moi rodzice, już niestety emerytura i wiadomo co jeszcze, a nowi ludzie, młodzi szukają gdzie indziej pracy, nie chce im się przychodzić po prostu do takiej sezonowej pracy w sadzie i ciągle żeśmy się borykali z problemem, kto to zerwie, a potem trzeba to jeszcze zmagazynować, potem trzeba oddać do jakiegoś skupu, skup płaci 60 groszy, u nas jest cena na jabłka 2 złote i to nie jest problem dla nas, te 2 złote, a ludziom się wydaje, że to jest strasznie tanio w porównaniu do cen sklepowych. No i z morelami jest podobnie. Też te ceny są dużo niższe niż w sklepie.
10: Możemy je porównać?
11: Możemy je porównać. W tym roku jest u nas cena 8 zł i można w dyskantach dostać morele w niższej cenie, ale to nie są nasze krajowe morele, które dojrzewają na słońcu. One nie mają ani smaku, ani zapachu, ani nie są tak soczyste. No, tu ludzie przyjeżdżają głównie dlatego, że znają te morele, że już od wielu lat robią z nich przetwory i ciągle dzwonią się, pytają, a kiedy na morelki, bo moja wnusia tak lubi te drzemiki z morelek, kiedy możemy przyjechać?
10: Ja się wcale nie dziwię, popijam właśnie kompot z moreli, bardzo słodki, pachnie latem i wygląda pięknie, bo ma taką czerwono-pomarańczową barwę.
12: Bo tam są jeszcze porzeczki. Znalazłam kilka porzeczek u siebie na krzaczku i dorzuciłam do kompotu. Zawsze coś tam do tego kompotu dodaję, albo czereśnie, albo porzeczki.
10: Co oprócz drzemu i kompotu można zrobić z moreli?
12: Można zrobić nalewkę.
10: Aha.
12: Nalewka jest przepyszna. Nie będę podawała przepisu, każdy wie, jak się robi nalewkę. Nalewkę można zrobić, można zrobić. A, i teraz dam pani skosztować. Zrobiłam coś takiego, co jest do mięs i do serów czatnej. To są tak samo morele robione w garnku tą metodą tradycyjną, ale ja dodaję paprykę, pomidory, przyprawy i to wychodzi tak na średnio ostro i naprawdę jest rewelacyjne.
10: Rozmarzyłam się i zrobiłam głodna. Takie morele prosto z drzewa są też dużo świeższe niż w dyskoncie, prawda? Zyskujemy także na jakości takiego owocu?
12: Tak. No przede wszystkim te, co dojrzewają na słońcu, są soczyste, są właśnie słodziutkie, no rozpływają się w ustach i jedna z naszych odmian jest tak duża, że ludzie się pytają, czy to są brzoskwinie.
10: Czy te samozbiory rozwiązały wam problem?
12: W dużej mierze rozwiązały, zwłaszcza w tym roku, problem, bo nie jesteśmy w stanie nigdzie z nimi jeździć, bo mamy chorego tatę i to, że w tym roku ludzie sami przyjeżdżają, to jest po prostu rewelacja. W tamtym roku byłby problem, bo ich było za dużo. I musieliśmy jednak jeszcze się wspomagać wyjazdami gdzieś tutaj na targ w Trzebnicy czy w Obornikach. Ale w tym roku po prostu przy tej ilości ludzie są w stanie sami wyzbierać wszystko. Oprócz moreli mamy jeszcze czereśnie. I w tym roku u nas czereśni było bardzo dużo. I było bardzo dużo ludzi i wszyscy zachwyceni, bo te nasze czereśnie są wczesne. One są tak pod koniec maja, początek czerwca. Wyglądają wspaniale, bo są olbrzymie, takie tłuściutkie i pyszne.
10: Tak sobie myślę, że to też taka lekcja przyrody dla dzieci, które często w miastach, w mieszkaniach nie wiedzą, skąd to, co mają na talerzu, po prostu się bierze.
12: Oczywiście. Przyjeżdżają do nas dzieci z przedszkoli, ze szkół. Tu nawet ze szkoły w Wiszni przychodziły też wycieczki do sadu. I byli ludzie z dziećmi. Pani mówi tak, proszę pana, mój syn nigdy nie jadł jabłek, a tutaj zjadł już dwa.
10: Czyli działa?
12: Działa, no bo to samemu zerwane to jest zupełnie coś innego niż mama przyniesie w torebce ze sklepu.
10: To proszę podpowiedzieć, kiedy możemy tutaj do pani przyjechać? Na czereśnie, na morele, a we wrześniu na jabłka?
12: To jest bardzo proste. Moja córka, która jest informatyczką, stworzyła stronę internetową pysznemorele.eu. Tam jest wszystko napisane. Ona to aktualizuje co wiosnę i jest mapka dojazdu i jest historia sadu, bo sad został założony w 1974 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Ja byłam wtedy w 5 klasie szkoły podstawowej, jak moi rodzice postanowili założyć sad jabłkowy. No i czereśnie mamy koniec maja, początek czerwca. Morele zaczynają się koniec czerwca i są do końca lipca, a ostatnia odmiana, która się nazywa Sirena, jest 15 sierpnia i od 1 września zaczynają się jabłka Gala, potem jest Ajdaret i na koniec jest Golden Delicious.
10: No to ja idę na szaberek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję pięknie.
0: A z Dorotą Kowalską w sadzie moreli wiśni małej rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: turystom wstęp wzbroniony. W radiu RMF 24.
1: Krzysztof Urbaniak, witam wszystkich słuchających. Co tydzień zabieramy was w miejsca, których nie znajdziecie na wakacyjnym szlaku. O tych tajemniczych i często niedostępnych miejscach opowiadają nam Łukasz Dąbrowski.
2: Dzień dobry.
1: Konrad Niedziuk.
3: Dzień dobry.
1: Jakub Stankowski.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Czyli twórcy popularnego na YouTubie kanału Urbex History, witamy. Zanim wybierzemy się do serca polskiej stolicy, to powiedzcie, który według was region w Polsce skrywa najwięcej tajemnic? Gdzie tych miejsc do eksplorowania wciąż macie mnóstwo?
3: Na 3-4 to może właśnie dawajcie. Też chciałem to powiedzieć. Na 3-4 i mówimy, tylko że pamiętajcie, że to jest region, że jak się powie ale, tak, ale to i tak sugeruj, wszyscy będą...
2: Wyprostujemy potem.
3: Dobrze, no to 3-4.
2: Śląsk. I tu teraz trzeba podkręcić, bo który? Teraz śląskie gotuje właśnie który? Czy Śląsk, czy Dolny Śląsk i tam teraz właśnie zamieszki, ale nie, mówimy całokształt, że i Dolny, i Górny, aha, i Śląsk ogólnie.
3: Tam po prostu jest jeszcze tyle ciekawych miejsc do odwiedzenia i takich, które odwiedziliśmy, że
4: my zawsze wracamy i zawsze jest coś do odkrycia.
3: I fajnie, że tam chyba najwięcej osób nas zresztą ogląda, więc zawsze jak tam gdzieś jedziemy, to zawsze nas ludzie poznają, zawsze jest przyjemnie i tak, no... Przed Urbexem praktycznie nie znałem tego regionu, bo teraz mogę powiedzieć, że zawsze jak tam pojadę, to się uśmiecham.
4: I swoją drogą, to jest bardzo śliczny region.
2: Tak, tak. O mój Śląsku, ale jest...
4: Góry Sowie, Rydze.
2: Jest magiczny przede wszystkim, rzeczywiście czuć tą magię, wjeżdżając właśnie w te...
3: Tajemniczość przede wszystkim.
2: Tajemniczość, wjeżdżając w te miasteczka, wjeżdżając właśnie w te Sowie Góry i tak jest, czuć, że jest magia.
3: Druga wojna, Trzecia Rzesza.
1: I jest magia.
3: Tak jest.
1: Ciekaw jestem, czy teraz powiecie również na 3-4. Dziś kierunek?
4: Podziemia. Na 3-4, tak?
3: Dobrze. No to ja to we trójkę.
1: Nie było na 3-4. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Jego największą i właściwie najchętniej wybieraną przez turystów atrakcją jest taras widokowy na 30 piętrze, wiadomo. Byliście u góry?
3: Byliśmy, ale z wycieczkami szkolnymi, ja tak bym powiedział.
2: Tu jest problem. Chłop żyje 32 lata w Warszawie, ani razu nie dotarłem.
4: Serio, nie byłeś?
3: A to nawet nie wiedziałem, że to
1: ja byłem nawet ze 3 razy.
3: No.
2: Jakoś nigdy nie po drodze, jest to takie
4: ja byłem
2: czarna
4: raz,
2: karta.
4: Ale byłem, nie, to dwa razy.
3: Ze 2-3 razy byłem na wycieczkach szkolnych samo okay. To,
2: ale wiecie, jak to jest, jak, nie wiem, jak ludzie, którzy mieszkają nad morzem, chyba, że ktoś teraz...
3: Nigdy nie był nad morzem.
2: Nie, może nie aż tak, ale że ktoś mieszka nad morzem i wchodzi tam raz do roku, bo nie ma potrzeby i tak...
1: Mieszkam w górach, nigdy nie chodzę w góry, bo widzę je z okna. My jednak skupmy się na tym, co pod nim, co pod Pałacem Kultury i Nauki. Czy można w ogóle zwiedzać to, co jest pod pałacem?
2: Nie można i tutaj dzięki uprzejmości właśnie działu marketingu, ogólnie zarządowi Pałacu Kultury i Nauki mieliśmy możliwość zwiedzenia tych podziemi. Oczywiście to było, można powiedzieć, kilka miesięcy starań, wymieniania maili, rozmów telefonicznych.
4: Spotkań
2: kilkukrotne. Bardzo, bardzo dziękujemy właśnie za chęć, za pomoc w realizacji właśnie tego nagrania. Ale niestety nie można na ten moment i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie można odwiedzać właśnie jako zwykły turysta podziemia Pałacu Kultury. I właśnie zarząd też to podkreślał, żebyśmy my mówili o tym, że dla nas zrobiono wyjątek właśnie, że ten jeden raz pozwolą nam zwiedzić właśnie te podziemia, żeby uwieścić to na materiale filmowym, ale na ten moment niestety nie ma planów, żeby udostępnić to zwiedzającym, mimo że jest tam gotowa ekspozycja do zwiedzania.
1: Krążą takie legendy, panowie, że w podziemiach znajduje się ogromny schron atomowy, że płynie tam rzeka, że mieści się ukryte miasto, czy znajduje się jakiś, nie wiem, tajemniczy tunel do siedziby partii. Czy trafiliście na jedną z tych rzeczy?
3: To można dementować, to tunel to jest, można powiedzieć, wymysł filmowy. Jeśli chodzi o podziemną rzekę, no to poniekąd tutaj bym powiedział, że coś w tym jest.
4: Podpisaliśmy umowę, że nie będziemy zdradzać cicho prawdy, że tam jest schron przeciwatomowy.
1: No dobrze, ja dziękujemy. Naszymi gośćmi byli. Do widzenia.
2: Dostałem SMS-a, możemy mówić, bo nas wykopali z miejscówki. Sprzedaliśmy się, już nie mamy miejsca, więc możemy prawdę mówić.
3: Okay. Jeśli chodzi o tą rzekę, to ogólnie działa tam pod, jako że to jest wszystko takie podpiwniczone, no to tam również są wody gruntowe, które się zbierają i tak to nazywają, że tam jest woda, która jest wydobywana przez agregaty, o tak, to można nazwać wtedy tą rzeką. Jeśli chodzi o schrony atomowe, no to sam w sobie, no, Pałac Kultury i Nauki, 2 piętra w dół, parę wyjść, jest jakby schronem, można powiedzieć, takiej doraźnego schronienia, może nie atomowym, gdzie możemy siedzieć miesiącami i żyć, ale takiego schronienia, że jak, no, jest jakiś bombardowanie, bombardowanie, to jakbym się tam schronił, to raczej czułbym się bezpieczny, bo no, zawali się jedno wyjście, to mam jeszcze jedno, drugie, trzecie czy czwarte, gdzie na pewno wyjdę na zewnątrz. Tak jak trochę jak warszawskie metro. No jeśli chodzi o te wszystkie legendy, no to w większości to są legendy. No wiadomo, że sam Pałac Kultury i Nauki, jako że jest taką wizytówką Warszawy i można powiedzieć całej Polski też, no obrósł przez te no, parę dziesiąt lat no już wieloma legendami, między innymi tym, że podjeżdża tam pociąg właśnie też podziemny, ten tunel do domu partii, schron atomowy, a to wszystko tak naprawdę są tam kotki, jest tam cała sterownia, można powiedzieć całym tym nawiewem, klimatyzacją, wodą, no ciekawe miejsce, ale tak naprawdę tam aura tajemniczości, no.
4: Znaczy, jest tam trochę tajemniczości, bo jakby trzeba pamiętać też o tym, że Pałac Kultury i obok jest Trybuna Honorowa.
3: No to i już jest tajemniczość.
4: Dużo ludzi widziało, że nagle partyjni wychodzą z podziemi, tak? I zaczęło się właśnie takie tworzenie legend, że niby jest jakieś połączenie tam do De Gaulle'a, do tam, gdzie jest Palma, ale nawet, bo my byliśmy i tu, bo tylko, że to są dwa różne zarządy i dwa różne filmy, ale pod Trybuną Honorową znowuż było tak, że nawet ci ludzie, którzy tam jakieś budują teraz muzeum, park, prosili nas, że jak będziemy chodzić po zalanych korytarzach, to żeby pukać nogą w ścianę i wyszukiwać, czy rzeczywiście nie ma jakichś odnóg prowadzących w stronę Pałacu Kultury i tak dalej. Oczywiście
1: i co,
4: nie.
1: Pukaliście?
4: Jak? Wiecie, co by się działo, jakby tam coś
3: chodziliśmy,
4: było?
3: No, właśnie.
4: Jakbyśmy my to odkryli? Chociaż wiesz, no są plany, tak? No.
3: Sam inżynier właśnie nas poprosił, bo też nie chciał się pewnie moczyć, a my już byliśmy w tych wodelach, to żebyśmy pochodzili, popatrzyli, czy tam nie ma jakichś odpływów gdzieś dalej. No nic nie znaleźliśmy, więc ta Trybuna Honorowa to po prostu jest zejście do takiej, do takich pomieszczeń. Później w latach 90. zresztą to była jakaś dyskoteka. No a teraz, no, to najprawdopodobniej zostanie jak taki pomnik, relikt przeszłości, do tego będzie obudowane parkiem. No, Pałac Kultury i zaraz wrócimy oczywiście do tych podziemi, bo to jakby jest takie klucze tego całego naszego dzisiejszego wystąpienia, ale sam Pałac Kultury dookoła jest ciekawym miejscem, ponieważ żeby on powstał, to ileś ulic, bloków i piwnic musiało zostać zniszczonych. I teraz podczas budowy tego muzeum, który ma stanąć przed Pałacem Kultury i tego wielkiego parku, odkryto właśnie parę ulic, piwnic, właśnie tych dawnych, przedwojennych bloków i to samo w sobie też jest bardzo ciekawe, więc...
4: Odkopali przecież ulice, tory kolejowe, gdzie jeździł...
3: Tramwajowe,
4: gdzie jeździł pomiędzy... Nie, kolejowe. I one wchodziły do podziemi Pałacu Kultury.
3: Więc no to wszystko jest...
1: Jednak był ten tajemniczy pociąg.
3: Tak.
1: Złoty. Ten tunel do placu, do Palmy, tak?
3: Tak. Do Ronda de Gaulle'a. No a poza tym jeszcze takich parę ciekawostek podczas budowy samego tego Pałacu Kultury, bo też właśnie dopytywaliśmy podczas zwiedzania tych podziemi, czy na przykład w tych fundamentach nie zginął ktoś, no bo podczas budowy samego Pałacu Kultury zginęło ponad 16 osób. Gdzieś w tych fundamentach możliwe, że jest jakaś, też była taka legenda, że betoniarka jest zalana.
4: A, że się gruszka przewróciła.
3: Tak, gruszka się przewróciła i już ją zostawili.
4: Z konstrukcji samego pałacu, który, bo my widzimy tylko tą część nadziemną, ale tam, gdzie jest ten główna część, ta iglica i tak dalej, ten pionowy, największy element, to pod nim jest wykopany ogromna dziura, otwór i on jest zalany na takiej chyba 25-metrowej poduszce z żelbetu.
3: Generalnie jest taka, metrów, ale tak.
4: Jest taka poduszka zrobiona w kształcie rombu, takiego klina, na której stoi właśnie cały ciężar, ten główny pion Pałacu Kultury.
1: 25 metrów to jak taki czteropiętrowy blok albo więcej.
4: Ja nie wiem, czy ja nie nakłamałem troszeczkę, ale
3: wydaje
4: on jest
3: mi się,
4: bardzo duży.
3: Trochę mniej, ale nadal dużo i też taka ciekawostka, szybko wtrącę, że podczas tej poduszki, która tam właśnie była narobiona, że dookoła, na przykład na Chmielnej właśnie w okolicach Emilii Plater, Świętokrzyskiej, we wszystkich innych blokach wylała woda, ponieważ no to właśnie działało na takiej zasadzie, że wlewano tam beton i ta woda, która była właśnie pod tym, no to musiała gdzieś uciec i ona uciekała do wszystkich pobliskich terenów, zalewając ją, więc można sobie to wyobrazić, jak ogromna jest ta poduszka, pod którą właśnie jest Pałac Kultury.
1: No to co teraz kryją te podziemie Pałacu Kultury? Co się tam aktualnie znajduje?
2: Generalnie to jest takie zaplecze technologiczne, bo właśnie ta pustka technologiczna, te piętra, które się tam znajdują, fizycznie to są dwa piętra w dół. Z schodząc na pierwsze piętro poniżej poziomu, tam schodząc piętro niżej.
4: Morza.
2: Głównym punktem, jaki znajdziemy, to jest wentylatorownia. Wentylatorownia, która jest obsługiwana przez takich bardzo sympatycznych panów, którzy tam znają właśnie ten sprzęt jeszcze, ten poradziecki, który działa do tej pory. Generalnie tak, żeby ta wentylatorownia, żeby tą temperaturę utrzymywać, są te czujniki i tak dalej. Oprócz tego są windy, ale generalnie to jest zaplecze technologiczne, a schodząc te dwa piętra w dół, bo tyle tych piętr rzeczywiście jest pod Placem Kultury, jest po prostu magazyn, w którym najprościej mówiąc znajdują się pamiątki i relikty przeszłości. Kiedyś zrobiono tam jakąś ekspozycję właśnie taką tymczasową. Z tego co pamiętam, to Straż Pożarna powiedziała, że z racji braku wyjść tych ewakuacyjnych zagrożenia pożarów teraz, pożarowego, teraz ona nie może być. Ale właśnie tu jest ten temat, że i legendy, i taka wiedza właśnie a propos tych koparek, ludzi, którzy podobno zginęli w fundamentach, pokutuje do tej pory. I po emisji tego odcinka, kiedy pokazaliśmy właśnie, że to są te dwa piętra w dół, że są te ekspozycje, wentylatorownie, masa ludzi do nas pisała, że po prostu nie pokazali nam wszystkiego, że rzeczywiście tak nie jest, że tam są dworce i tak dalej, i te legendy pokutują na tyle, że nawet później zaczęliśmy jeszcze dopytywać i tak dalej. Chociażby to, że w Placu Kultury jest dworzec, w którym można jeżdżą pociągi na De Gaulle'a. To jest po prostu pomysł scenarzystów serialu Ekstradycja, który powstał w latach 90. Tylko że z racji, że poleciało to w serialu, to ludzie już uznają, że to jest święta prawda. Mimo że tam jest malutki kawałek tych torów pokazany jako ciekawostka, ale tam nawet nie ma miejsca na dworzec. To nie jest fizycznie możliwe. I tak jak właśnie dla ludzi, którzy mówią, że nam wszystkie nie pokazali, no obeszliśmy te podziemia dookoła, no nie ma innych zejść, nie ma po prostu innych podziemi po prostu.
5: A sprawdzaliście wszystkie drzwi? Stukaliście w każdą ścianę? Bo może tam ten
2: każdą
5: tajny
2: jedną.
5: Tunel jest, no.
2: Każdą znaczy, jedną.
4: Minus dwa to jest o wiele mniejsze od minus jeden, bo minus jeden Pałac Kultury jest samowystarczalny i jeżeli potrzebują ślusarza, to on jest na miejscu, nie zamawiają nikogo z zewnątrz. Tak samo jest obsługa tych wind i to wszystko znajduje się na minus jeden. Tam jest główna taka technologia, tak? Natomiast minus dwa jest o wiele mniejszym. On już jest tylko na tą szerokość fundamentu, o którym wcześniej wspominaliśmy. I można chodzić jakby dookoła niego. Natomiast idąc na wprost, po lewej stronie mamy wtedy ten główny pion. Widać nawet takie ogromne kawałki żelbetu, które wystają, takie wzmocnienia. I tam są po prostu magazyny. Są drzwi i chyba tam jakaś Akademia Sztuki ma swoje magazyny. Było na drzwiach napisane, kto jest tam właścicielem. I po prostu jest to używane jako magazyny. Więc rzeczywiście nie w każde drzwi mogliśmy zajść, ale chodząc dookoła, byśmy tory przecięli.
3: A może to podpucha Akademia Sztuki, a tam jest wielki schron podziemny, minus 50
4: teleport.
3: Metrów jeszcze. Połączenie w sumie tam ze Średnicowym. Zobacz,
2: tak,
3: przecież możesz mieć.
2: Ten Gomułka, w który jest zahibernowany i czeka na...
4: Jak Han Solo. Natomiast co jest najciekawsze w tym, co my robimy? To, co już rozmawialiśmy w poprzednich naszych spotkaniach, że ta ciekawość, ta taka straszna ciekawość, bo kiedyś każdy z nas chciał zobaczyć podziemia Pałacu Kultury. I gdyby nie to, że mamy ten kanał, to prawdopodobnie by się to nigdy nie udało. Więc to jest coś niesamowitego, że możemy zobaczyć takie miejsca, o których niektórzy marzą. Tak samo przecież ja mieszkałem niedaleko kiedyś domu willi generała Jaruzelskiego, tak? I zawsze się zastanawiałem, jak ten dom, z czystej ciekawości, jak on wygląda wewnątrz. I wyobraźcie sobie, że nam się udało tam dostać już parę lat temu. Zaprosiła nas pani Monika, jego córka, i też z nią przeprowadziliśmy wywiad, więc to ciekawa sprawa, że
3: otwiera wiele
4: takie
3: drzwi,
4: bramy.
3: Zgadza się, i ten Pałac Kultury, no rzeczywiście, nagręciliśmy dwa odcinki z tej trybuny honorowej, z piwnic tego pałacu. Samo to pokazanie, jak to wygląda teraz, jest już ciekawe, nawet nie mówiąc o tych wszystkich tajemnicach, które, no, można o tym książkę napisać, ale Pałac Kultury ma dużo więcej właśnie takich tajemnic, o których mówiliśmy, o faktach, gdzie tam rzeczywiście ci ludzie umierali podczas budowy, po to, że no nadal jeszcze przez nas nieodkryta sala kongresowa, która jest teraz przez wiele lat w tym remoncie, która również jest piękna i można można by było o tym nagrać oddzielny odcinek. No i można powiedzieć górne warstwy tego Pałacu Kultury.
4: A, tam, czyli gdzie zegar.
3: Tam, gdzie zegar, tam, gdzie są te sokoły, czy orły, czy jastrzębie, nie pamiętam, co
4: orły,
3: tam jest.
4: Sokoły.
5: Mówiliście też o tym, że tam w podziemiach znajdują się, sobie mieszkają koty, to jak to z nimi jest w ogóle?
4: Znaczy, z tymi kotami to jest tak, że ich kiedyś było więcej, a teraz zostało 4, 5, już nie pamiętam.
3: One zostały wysterylizowane po prostu,
4: tak,
3: i one
4: po to,
3: tak
4: żeby
3: umierają.
4: Łapać po prostu myszy. Była jakaś fundacja, która im przynosiła jedzenie, zajmowała się nimi. Oni mają tam swój pokój i dlatego to jest jakby fajne też dla samych kotów, ponieważ są takie... Bo Pałac Kultury to -2 był budowany jeszcze, że jeżeli kiedyś by chcieli zrobić podłogę techniczną, to w ścianach są takie od razu wywiercone przepusty dziury, a te kotki sobie właśnie tamtędy mogą śmigać.
5: No ale jak są te przepusty dziury, to trzeba tam może zaglądać, wiesz, no nie wiem, co tam jest, no, latarkę tam wkładaliście.
4: Ale do jednego zaglądaliśmy, do środka było widać pręty zbrojeniowe, no to takie jak przed ramię.
3: W ogóle przecież my weszliśmy do takiego jednego wielkiego otworu tego wentylacyjnego.
4: To jest, można powiedzieć, w minus jeden albo minus dwa,
3: nie pamiętam, wchodziliśmy wewnątrz ściany Pałacu Kultury, gdzie raczej wentylacji mało kto się może zapuścić. Doszliśmy do takiego ogromnego, można powiedzieć, pionowego szybu, no, przez który zapewne ten cały pałac jest wentylowany. I też tam pan nam powiedział, nie wiem na ile to prawda, a na ile to właśnie kolejna legenda, że gdyby on był włączony i gdybyśmy stanęli przy tych drzwiach, to by nas tam wciągnęło. Jest to taka moc, można powiedzieć. Nie wiem, czy nas straszył, czy nie, no ale rzeczywiście udało nam się też tam przejść, gdzie raczej nikt nieupoważniony wcześniej nigdy nie chodził tam.
5: A czy wkrótce będziemy wszyscy mogli zwiedzać te miejsca? Jak to wygląda? Pytaliście o to?
2: Pytaliśmy, ale to jest właśnie kwestia przepisów, regulacji i starań. To jest trochę tak, że nasz przewodnik, pan Romuald, który miał naprawdę ogromną wiedzę, i to jest właśnie on takim nieformalnym opiekunem tych wszystkich pamiątek tam zebranych. On bardzo by chciał otworzyć tą ekspozycję, bardzo mu kibicujemy, że mu to się udało, ale to jest kwestia i pieniędzy, i chęci. Niektórych rzeczy podobno nie może przeforsować. I mamy nadzieję, że kiedyś się uda, ale z tego, co słyszeliśmy, na razie takich planów niestety nie ma.
5: Ale wam się udało. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie to jest taka, no, jak słyszeliśmy, mega solidna konstrukcja. Stal, beton, cegła. Wydaje się być chyba, no, nie do ruszenia. Z czym według was wiązałoby się wyburzenie Pałacu Kultury i Nauki? Bo pojawiły się takie pomysły.
4: Jest dużo kontrowersji wokół tego budynku, przynajmniej ze względu na to, dla kogo on był wybudowany, jakie tam nosił imię. Natomiast no, to już jest ikona Warszawy. Czy jest sens to wyburzać? No, jeżeli rzeczywiście on pełni taką funkcję kulturalną, aż mamy tam kina, muzea, jakieś różne spotkania. Przecież on też jest wynajmowany, są sale na różne eventy. My sobie tego jakby, no, dużo osób nie zdaje sobie sprawy. Ja sobie też nie zdawałem sprawy, że możesz sobie wynająć jakąś tam aulę w Pałacu Kultury i po prostu zrobić tam, nie wiem, konferencję, zrobić tam Sylwestra i tak dalej. Więc on jest samowystarczalny, nawet jeżeli chodzi o finansowanie. Więc czy moim zdaniem nie ma sensu wyburzać czegoś, co no już jest tyle lat, stało się taką ikoną. No i co w tym miejscu postawić? Tak jak, no nie wiem, fontannę zrobić taką wielką?
2: A oprócz jeszcze tej kwestii ikonowości, oprócz tego, że właśnie to jest chyba najważniejszą rzeczą, że właśnie to jest kwestie kulturalne. Przecież sami chodziliśmy do Pałacu Młodzieży, który jest właśnie prowadzi właśnie zajęcia właśnie dla młodych ludzi z informatyki, z wszelakich zajęć. Jest to po prostu takie kwestie kulturalnych spotkań, ale właśnie krytycy, przeciwnicy Pałacu Kultury i Nauki, którzy optują za zburzeniem tego, mówią, że to jest symbol tego, że Polska była pod rosyjskim butem. No i technicznie mają rację, bo rzeczywiście to jest w cudzysłowie prezent od Stalina, gdzie to nie był prezent, to był, można powiedzieć, taki stempel właśnie przebijający tą dominację radziecką nad Polską, ale to była historia i to jest właśnie symbol między innymi tego, że ta historia była. To traktujmy to właśnie to, że nie wymazujmy własnej historii. To jest właśnie podkreślenie tego, że to się wydarzyło. I nie dość, że to jest ikona już Warszawy, ale to też jest przypomnienie tego, co się wydarzyło kiedyś. Więc wymazywanie historii tylko dlatego, że była zła, też nie jest okej, nawet w stosunku do nas i tych przyszłych pokoleń.
1: Nie wymazujmy własnej historii, powiedział Łukasz Dąbrowski. Dzisiaj naszymi gośćmi byli oprócz Łukasza Konrad Niedziułka, Jakub Stankowski.

0: Zbliża się już godzina piąta według radiowego zegara, a to w RMF FM czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości nie widać załamania w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. To był dobry dzień, tak mówił były premier po piątkowych wydarzeniach. Pożary trawią Francję i Hiszpanię. W sumie z zagrożonych terenów ewakuowano niemal 300 tysięcy osób. Polacy mieszkający za granicą przybyli do Warszawy. W stolicy dziś kolejny dzień Polonia Camp. To był dobry dzień. Tak wydarzenia z 24 lipca komentował Mateusz Morawiecki.
1: To był naprawdę niesamowity dzień, bardzo wartościowy, a ten końcowy akord, to spotkanie tutaj w Makowie Mazowieckim zapamiętam na zawsze.
0: Relacja nowo w piątek wieczorem na swoim profilu facebookowym Mateusz Morawiecki po ogłoszonej w południe decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Stowarzyszenie Morawieckiego Rozwój Plus miało podzielić partię.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński we wtorek, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzję o rezygnacji ponad 30 posłów z członkostwa w PiS-ie. Przypomnę, do końca czwartku parlamentarzyści największej partii opozycyjnej mieli złożyć oświadczenia o nieprzynależeniu do żadnych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki informował, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie uległ ultimatom i nie podpisał lojalki. Alarm przeciwpożarowy najwyższego stopnia wprowadzono wieczorem w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Zakazano tam turystom i okolicznym mieszkańcom korzystania z atlantyckich plaż i wchodzenia do lasów, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów w rejonie Bordeaux ewakuowano już prawie ćwierć miliona osób. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród turystów i okolicznych mieszkańców. Niestety zginęło jednak w sumie trzech strażaków walczących z olbrzymimi płomieniami. Rząd zarządził wysłanie do Akwitanii ponad 2,5 miliona maseczek typu FFP2, które mają chronić mieszkańców i tych turystów, którzy jeszcze nie opuścili okolic Bordeaux, przed bardzo szkodliwym dla zdrowia dymem. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu obszarów objętych pożarami proszone są, jeżeli poczują zapach dymu w powietrzu, o zamykanie okien w domach i hotelowych pokojach.
0: W sumie we Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, ewakuowano niemal 300 tysięcy osób. Dziś w Warszawie kolejne spotkania w ramach Polonia Camp. Do stolicy przyjechało 1500 Polaków mieszkających na co dzień za granicami naszego kraju. Jak przyznają, Polska zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci na lepsze, a młodzi ludzie chętnie tu wracają.
4: Znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość się przeprowadzić tutaj.
5: Teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać.
0: Mówiły Monika i Barbara z Chicago.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
0: A w faktach powracamy do problemu z kąpieliskami. Na oficjalnym kąpielisku musi być ratownik, a jego praca kosztuje, więc wiele samorządów nie wyznacza takich miejsc. Ale nie jest to jedyny problem, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR na Lubelszczyźnie.
7: Na niektórych akwenach jest za małe kąpielisko, bo poprzez oszczędności robimy dużo mniejsze. Ludzie się nie mieszczą na tym kąpielisku wyznaczonym i kąpią się i tak poza strefą wyznaczoną. Ryzykują oczywiście, no ale no, z braku dostępu do kąpieliska strzeżonego. Statystyki mówią jasno, że raczej osoby nie toną na kąpielisku strzeżonym, tylko poza nim.
0: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wyroby z drewna, biżuteria, paprykarz albo podpłomyki. W Szczecinie w ten weekend trwa jarmark jakubowy.
8: Podoba wam się na jarmarku?
9: Bardzo fajnie tu jest. Z dziadkiem jesteśmy, z babcią. Dużo ludzi. Przyjechałem ze Szwecji.
8: A jakie już stragany odwiedziłeś? Coś ci się spodobało?
9: No jagodzianki jadłem i osypki.
10: Paszę z dzika.
9: Jagodzianki były najlepsze.
0: Usłyszała wczoraj nasza reporterka Anna Pałamar, a dziś jarmark potrwa jeszcze do wieczora.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję. Po reklamie.
2: RMF FM Weekend.

0: Okej, Boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
1: Lecimy!
2: Klik, klik.
1: No, co jest?
2: Jak to się komputer zaciął? Masz Windows 95?
1: Kurczę, bo mi się kliknąłem, zmień nazwę dla jingla, a nie... O, nie.

0: Okej, Boomer, w RMF FM to właśnie tutaj odżywają wspomnienia z lat 90. i początku tych 00. Paulina Sawicka, Paweł Jaworcześ.
1: Cześć, już wiem co zrobiłem, to nie, że Windows 95, tylko nie nacisnąłem tego guziczka turbo na komputerze. Dlatego nie chciało odpalić.
0: Właśnie, to był ten tajemniczy guzik. Słuchajcie, za chwilę zrobimy przegląd Poloneza, weźmiemy go na kanał, tak?
1: Tak.
0: Tak. Po 30 latach, to jest naprawdę wyczyn. Będą też kasety VHS, wcześniej gra w plemiona, no i oczywiście stary, dobry Windows i magiczne guziki na komputerze.
1: Dobra, ale ja bym zaczął od plemion, bo tu nasi koledzy wpadli. Przemek Skowron, Damian Szalong, nasz producent, ale Szalong powiedziałem ładnie. Damian się aż uśmiechnął.
0: Po francusku.
1: Nagranie o grze w plemiona. Proszę, włączam wam mikrofony.
2: To my.
0: I to jest gra, dla której Przemysław Skowron wstawał o 4 nad ranem,
2: wiesz,
0: tak?
2: Wiesz co, to nie jest tak, bo tam atakujesz innych graczy, to jest taka gra strategiczna, i wioski innych graczy, i chodziło o to, żeby skoordynować ataki.
3: Atak idzie, wioskę.
2: Na przykład idzie 23 godziny z jednej wioski, ale 16 z drugiej.
0: Ale faktycznie 16 godzin?
2: Tak, 16 godzin, tak.
3: Ale to zależy, co było w tym ataku, bo jeżeli to byli tylko tam lekka kawaleria, to szybko jeździło.
2: A tak, jak szły katapulty, to długo. Teraz na przykład wchodził atak z katapultami, a drugi z lekką kawalerią po nim. To trzeba było skoordynować. W związku z czym ja którejś nocy miałem nastawiony budzik na 1:20, 2:30, 3:15, po czym wstałem o 4:50, a myślę, że miałem na poranek do roboty. Stwierdziłem, że to jest chore.
3: Ale co istotne, bo to wojsko jeszcze musi wrócić, jak zaatakuje, wrócić do swojej, żebyś mogła ponownie je wysłać.
2: Przecież jechałem z żoną nad morze, mówię, przepraszam cię, musimy się zatrzymać, ja się muszę podłączyć do internetu, bo muszę wysłać atak. Katapulty muszą pójść, wiesz. Stwierdziłem, że to jest porąbane, że przecież, a ja byłem poważnym redaktorem.
0: Ale chciałabym zobaczyć minę twojej żony, kiedy stajesz gdzieś
2: na rozdrożu. Tak, wyszłam za kretyna, wiesz, Jezu Boże.
3: Dopiero wtedy się zorientowała.
0: I wiecie co? Najlepsze były nazwy drużyn. Ja w ogóle nie znałam tej gry, bo ja znam te wszystkie, wiecie, jak były Nasza Klasa, te Farmville, bawiło się w Farmera. I tam też faktycznie trzeba było zasiać jakąś rzutkiewkę, czy tam kukurydzę, i trzeba było co jakiś czas wchodzić
3: to
0: i klikać.
3: Takie dziewczyńskie chyba.
0: Nie, no faceci też w to grali, ale tego plemion to nie znałam. I tam urzekły mnie nazwy drużyn. Pochwalcie się.
3: No, ja należałem do plemienia Smoczy Husar.
2: Smoczy Husar.
3: Tak było, a jak... jeszcze w innym, bo tam były też świata, w innym świecie też było plemię anonimowych biorców wiosek, w skrócie ABW.
2: Ja grałem w Świętym Jerzym i w Bractwie Krwi i Miecza, wiesz. Ale było na przykład plemię Akademia Pana Kleksa, APK, które w ogóle rządziło, wiesz. Oni chyba w ogóle któryś świat cały zdobyli dla siebie.
0: Akademia Pana Kleksa.
2: APK, no.
0: I wiecie, że to istnieje? Dzisiaj wyklikaliśmy chłopaki, dzisiaj mi pokazywali tą wioskę, te wioski.
3: 203 świat.
2: Tak, ja grałem na 26, a teraz jest 200 chyba któryś świat.
3: 203 i 4 tam było napisane, że wystartował, i ja grałem na 18.
0: Jestem ciekawa, czy ktoś kojarzycie tą grę, plemiona.
2: My tak.
0: Ja po prostu byłam, no naprawdę, nie kojarzyłam tego w ogóle, ale później przyszły czołgi, jeżeli chodzi o kolejny zapychacz czasu. Tylko to już były dużo późniejsze lata.
2: Tak, to już nie trzeba było wstawać w nocy.
0: Ale
3: to
0: też
3: nie grałem.
0: Albo trzeba było wstawać w nocy, żeby żona nie widziała, że grasz, tak?
2: Żona do dzisiaj nie wie, że ja mam na koncie 24 000 bitew rozegranych czołgiem, wiesz. Ale kupiła mi na przykład na imieniny, dostałem od żony radziecki niszczyciel 7 tieru, wiesz.
0: Ale tam w tej grze?
2: W grze dostałem, tak, że ona mi kupiła na imieniny czołg.
0: Ale jesteś szczęściarzem, wiesz.
3: A jaką masz kategorię wojskową?
2: Ale mówisz o prawdziwym życiu, czy tam o czołgach?
3: Widzę duże doświadczenie.
2: Nie, tam już wiesz. Teraz z daleka, raz opuśćmy jakiś film dokumentalny, to ci powiem, co za czołg jedzie, wiesz, tam na 6.
3: A to one są autentyczne, te czołgi, tak?
2: Tak, to są wszystko, wiesz. Wszystko są prawdziwe czołgi.
0: I grafika jest dużo lepsza niż w plemionach.
2: Teraz, no. W plemionach nie ma grafiki, tym, że to jest, ta gra ma 20 lat, ona jest starsza niż gadu-gadu, więc tam ciężko mówić o grafice.
3: Po plemionach wymyślili dopiero.
0: Ale wiecie, co jest najgorsze, że są gry, które wciągają fabularnie, a ta gra była po prostu brzydka, no.
3: No jak, no miałaś spichlerz.
2: Tak, nie był piękny
3: kopalnię
2: tam.
3: Kopalnię drewna, piękny. Czy tam jakiś tartak.
0: Kościół.
2: Piękny kościół.
3: Ale kościół
2: we
3: dopiero wszedł w 27 świecie chyba, więc to też było tak. No i był przede wszystkim tak zwany grubas. Był szlachcic, który przejmował wioski, a to...
0: Ale to się wysyłało tego szlachcica grubasa?
2: Tak, nie, na szlachcica się mówi o grubas, że jak idzie atak z grubasem, znaczy, że ci przejmują wioskę.
3: Tak, taki, no, bo tam każda jednostka miała szybkość przemieszczania inną, no i najszybsi byli białe koniki, zwiadowcy.
2: Tak, tak.
3: A jak tam właśnie szedł grubas, no to zakrywało o to, że ktoś ci przejmie wioskę.
2: Ale wiesz, to musiał na przykład, to nie pamiętam, czterech grubasów, albo ten sam grubas musiał 4 razy wejść do wioski w ataku, żeby ją przejąć. Tak. I teraz trzeba było tak kombinować, żeby przed wejściem tego 5. grubasa, żeby wysłać z innej wioski na przykład 1000 pikinierów, żeby ten grubas się zabił. Wiesz, to musiałaś mierzyć, bo z tej wioski szli 5 godzin, a z drugiej szli 16, więc naprawdę tam trzeba było kombinować.
3: To była taktyka,
2: kalkulatory, liczniki.
0: Tak, im się błyszczą oczy i mam obawy, że jakby wklikali te plemiona, to by znikną z anteny.
3: Radio przestanie grać.
0: No.
2: Uważajcie na tych złodziei czasu na gry komputerowe.
3: Jeszcze Heroesy trójki to też ciągnąć może.
0: Przemysław Skowron, Damian Szelong.
1: Bo tu nam wpadła też wiadomość z GG i to nie jest jedyna taka. Mam 17 lat i posiadam stary komputer z okolic 95 roku. Pracuję na właśnie Windows Millennium, czyli nie Windows 95. Niestety, czyli był przeinstalowany, wow. Niestety, ale nie mam karty graficznej i nie wiem, czy działa. No, na Windows Millennium to nigdy dobrze nic nie działało, także to może nie być efekt karty graficznej, tylko Windowsa. To był najgorszy Windows, jaki znałem. W sensie XP to już było coś, 98... bajka.
0: Okay.
1: Ale Millennium...
0: Ale faktycznie Millennium i to... Ja miałam Windows Millennium, bo tata kupił komputer, żeby pisać pracę magisterską. Mm-hmm. I wtedy właśnie tylko po to kupił komputer. My się oczywiście ucieszyliśmy, bo dzięki temu nie musieliśmy korzystać już z kawiarenek komputerowych. Bo zanim były internetowe, to w ogóle się korzystało z tych komputerowych.
1: I
0: chyba,
1: u was
0: znowu
1: potem była kawiarenka, bo znajomi przychodzili.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to był oczywiście komputer na czas. Mogliśmy na 25 minut pograć na komputerze. A wcześniej, ale to też było super błogosławieństwo, bo zanim my mieliśmy ten komputer, to moja sąsiadka miała. Sąsiadka była w moim wieku, brat tej sąsiadki był w wieku mojego brata, także mieliśmy ekipę do gier i graliśmy w różne takie rzeczy. Ale właśnie, mówiłeś coś o turbo guziku.
1: Tak, był taki guzik, może kojarzycie go się, a też, bo te komputery były stacjonarne, to nie, że laptopy, to pamiętam, że się włączało komputer kopniakiem, bo trzeba było tylko dużym palcem u nogi.
0: Coś ty robił z tym.
1: Dużym palcem u nogi trzeba było wtrapić w powera, a później jak on się wolno uruchamiał, trzeba było trochę żeby nogę podnieść i kopnąć jeszcze raz, żeby tam tu w turbo trafić.
0: Paweł, to nie była wina Windows Millennium, tylko kopniaków w komputerze, że ci to nie działało.
1: Nie, nie, nie. To był naprawdę ale pogadajmy o tym, co było fajne, czyli ten XP i ta słynna tapeta Idylla.
0: Jeżeli kojarzycie tą łąkę taką, w sensie tapetę, słynną tapetę z Windowsa, niebieskie niebo, zielona trawa. Co ciekawe, ja byłam w pobliżu tego miejsca, tylko nie chciałam nadrabiać drogi, właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie to zdjęcie było zrobione.
1: To było w Kalifornii,
0: robione. Tak, tak, tak, tak, tak. No szczęśliwie udało mi się tam pojechać i spełniłam swoje marzenie i później dopiero, jak już zjechałam z trasy, zauważyłam, że no musiałabym faktycznie kawałek nadrobić, ale byłam w okolicy łąki Windowsa. Ciekawe, czy było tak pięknie.
1: No to dobrze, że nie pojechałaś, bo ja wygooglałem i rzeczywiście ta łąka jest inna i tam rosną teraz winnice, czyli tego nie ma zielonego, tylko jest taka brunatna ziemia, takie kijki wbite i na tych kijkach pną się pnącza. Ale w każdym razie nie jest już to takie piękne. Nie ma tam tej czystej zieleni.
0: Bo to jest stare zdjęcie.
1: To jest zdjęcie z 96 roku. I to jest taka historia, że ten pan się nazywał Charles O'Reilly? O'Reilly? O'Rourke? Czy jakoś tak? Nie wiem, jak się to z angielski
0: wymawia.
1: Zostawię to wymawia, w każdym razie on przyjeżdżał tam, jechał do swojej dziewczyny w San Francisco i to była wczesna wiosna i zauważył po deszczach i ta łąka właśnie po deszczach, tak pierwszy raz tak w tym roku tak bujnęła tą zielenią i postanowił zatrzymać się i zrobić zdjęcie. On był fotografem, później to zdjęcie sprzedał Microsoftowi za $100,000. Około 400,000 złotych teraz. No ale to kiedyś
0: tak,
1: to
0: i prawa
1: było...
0: do wykorzystania tego zdjęcia. To jest najsłynniejsza łąka chyba na świecie.
1: Tak, ja na niej się w dzieciństwie najczęściej bawiłem.
0: I prawdopodobnie zostaje to uznane za najczęściej oglądane zdjęcie w historii ze względu na to, że było domyślną tapetą Windowsa XP. Każdy miał na starcie. Jak zmienił sobie później, mógł to zrobić, ale faktycznie na starcie.
1: To się zawsze wracało, bo to była najładniejsza.
0: Ładne, to
1: było
0: uspokajało.
1: Fajniejszych, tak. Można było wrzucać oczywiście zdjęcia swojej mamy, taty, tam rodzinne zdjęcia się wrzucało, to było coś wow. Albo pamiętam, że można by było to zdjęcie tak rozszerzyć, wtedy każdy miał taką plackowatą twarz jak patelnia, albo tak zwęzić i było 40 obok siebie zdjęć swojej dziewczyny.
0: Miałeś naprawdę coś takiego?
1: Miałem, ale zaraz to się kasowało, bo mnie szybko rzucały.
0: O, no tak, ale to był wyraz miłości.
1: Zostałem już przy tej łące.
0: Łąka była na tyle uniwersalna, ale właśnie, jak już jesteśmy przy randkach miłościach, które cię rzucały, To były takie historie z happy endem tutaj od naszych słuchaczy.
1: A, bo myślałam, że moja to nie, z tamtych lat to nie było happy endów.
0: No, u mnie też nie było, także piąteczka. Ale właśnie taki SMS wpadł od jednego z was. Będąc na misji w Afganistanie, oświadczyłem się przez GG i jesteśmy małżeństwem do dziś. I to brzmi jak wspaniała love story i proponuję tam zadzwonić.
1: Dobra, ja tu mam numer, będziemy kręcić.
0: Paulina, Paweł, RMF z tej strony, bo dzwonimy w sprawie SMS-a o twoich oświadczynach na GG.
1: Z Afganistanu.
4: Aha.
0: Mariusz, bo napisałeś nam taką wiadomość i chcieliśmy poznać szczegóły tej tajnej operacji GG.
4: Ojejku. Ale żeście mnie zaskoczyli. A to było tak, że tam akurat na piątej zmianie w Afganistanie w bazie Giro. I jedynym sposobem komunikowania się z drugą osobą to był chociaż ten internet, to było właśnie jeszcze te GG.
1: Okej, czyli rozumiem, że jesteś żołnierzem, czy byłeś wtedy tak żołnierzem, teraz nie wiem, czy jesteś dalej żołnierzem, tak? Wyjechałeś na misję do Afganistanu, to był który rok, 2001, czy to później
4: nie,
1: przez zmianę?
4: Nie, to był 2009 rok.
1: 2009 rok i tam mieliście kafejkę internetową taką dla żołnierzy w bazie?
4: Nie, znaczy tam mieliśmy postawiony router, więc w tej bazie było Wi-Fi, to była bardzo mała, bo miała 100 metrów na 100, więc każdy jakiś tam sobie złapał na swoim laptopie, więc mogliśmy mieć taką łączność, ale to była taka broń obusieczna, bo jak się tylko zaświeciło dostępne, więc zawsze tutaj ktoś chciał napisać, nie?
1: To jest też ta historia. A oświadczyłeś się swojej dziewczynie wtedy, tak? Która była w Polsce.
0: Bo to jest obecna żona, tak?
4: Tak, obecna moja żona. Jesteśmy po ślubie od tamtej pory i po prostu napisałem, czy zostanie moją żoną i czekałem minutę, dwie, odpisuję do niej i jak? Ona była w takim szoku, że nie wiedziała, co mi odcinać, szukała słów, ale w końcu napisała tak.
1: A wysłała jakąś emotikonkę, okejkę chociaż?
4: Oj, serduszko chyba to było, była naprawdę w szoku.
1: A pisałeś to chociaż na kolanach?
4: No muszę się przyznać, że należąco. Ślub był jeszcze lepszy przez przypadek, bo pojechaliśmy tylko po dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, bo chcieliśmy wziąć ślub w Bielsku-Białej, bo tam mieszkaliśmy, a dokumenty, miejsce zamieszkania mieliśmy bytom, więc tam są dokumenty. Pani się zapytała, a po co te dokumenty, a my mówimy, że chcemy wziąć ślub, a ona zapytała kiedy, a my choćby zaraz, a ona dobrze, to idę po naczelnika.
0: I naprawdę?
4: Po 20 minutach byliśmy małżeństwem, a to był 6 stycznia. Jeszcze wtedy był dzień pracujący wtedy i wszystkim oświadczyliśmy całej rodzinie, że ślubu nie będzie, rodzina w szoku, co się stało, a my powiedzieliśmy im, że już był. Także
1: przechodziliśmy obok i wzięliśmy ślub.
0: Tak, przechodziliśmy z tragarzami.
4: Nie mieliśmy tragarzy. Tragarze dostaliśmy z urzędu, takie dziepanie świadków. Zamiast wesela pojechaliśmy sobie do Tunezji.
0: Konkret facet.
1: Żołnierz, konkretnie, po prostu. Działa.
4: Tak, konkretnie.
1: Działa.
0: Chcemy ślub, bierzemy ślub, tak?
4: Tak, moja żona dłużej kupuje parówki, jak ja ile tam rzeczy, ale...
0: Aha, czyli twoja ukochana żona dłużej kupuje parówki, niż ty się też bierzesz ślub i się oświadczasz.
4: Niż ja ślub, niż ja wybieram samochód czy mieszkanie, ale się uzupełniamy.
1: Dziękujemy pięknie ci za tę historię.
4: Super, dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki.
0: Fajnie, że napisałeś, Mariusz. Cześć, hej.
5: Okej, boomer w RMF FM. Okej, boomer. Sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
0: Jak już jesteśmy przy SMS-ach miłosnych i GG, to dobra, był happy end, to teraz pora na może właśnie, może dzięki nam ta tajemnicza kobieta z wiadomości GG usłyszy o sobie i nie wiem, no.
1: Może to, a to może Maurycy jest. Kaśka! Jakiś wariat z GG do ciebie na dole.
0: Cię woła. Taka wiadomość od jednego z was. Znów nie mogę się zalogować na swoje GG, ale pamiętam, kto tam był na pierwszym miejscu na liście. I to była Kasieńka. Obraziła się na mnie lata temu, nie wiem o co. Kasiu, jeśli wiesz, o co chodzi, pozdrawiam i życzę ci wszystkiego najlepszego.
1: Ja obstawiam taką opcję, że albo nie odpisywał, albo nie odpisywał.
0: I za długo był na niewidocznym.
1: Oto!
0: Nie, ostatnio pytaliśmy was, czy są jeszcze gdzieś budki telefoniczne i okazuje się, że są w aresztach śledczych na kartę.
1: O.
0: Nie tylko w Londynie do fotografowania się, ale też właśnie w aresztach śledczych. Podobno takie coś funkcjonuje nadal na kartę, na impulsy albo pewnie na monety, ale tak, są. I właśnie w temacie jeszcze kart telefonicznych. Okazuje się, że wielu z was to kolekcjonuje. To też nie był jeden SMS, to nie była jedna wiadomość na GG. Dostaliśmy masę takich informacji, takich wiadomości od was, że hej, kolekcjonuję, mam 200 kart. Proszę bardzo, na przykład dawne hobby nadal żyje, ja zbieram polskie karty telefoniczne od ponad 25 lat, pisze do nas Krysia. Po drodze przerwa na szkołę, studia i powrót po latach. Chętnie przyjmę lub kupię to, czego mi brak. Polecam się do apelu na antenie. Także jeżeli ktoś chce sprzedać karty Krystynie, Krystyna czeka, będziemy pośrednikami.
1: Zużyte, rozumiem, może.
0: No raczej myślę, że nie przydadzą się jej inne, chyba że wybiera się do aresztu śledczego, to tak. To może kwestia tego.
1: A może właśnie, ona jest dealerem kart dla więźniów. Może mój kartonie Krystyny nie było w tym tygodniu. Cisza.
0: O, proszę bardzo, SMS, super sprawa. Cześć, Boomersi, oczywiście, że mam karty. W Łodzi była kolekcja zamków łódzkich. Przemek mówi, że ma 150 takich polskich kart. A Monika pisze, że ma całe pudełko po butach takich kart telefonicznych, bo kiedyś zbierała. A ktoś jeszcze napisał, że ma kartki na cukier i mięso. Więc nie te karty, ale...
1: Z nich dzwonić się nie dało.
0: Ale przydawały się do czegoś innego, na przykład na kolację. Ale jest jeden śmieszek, który robi sobie żarty z syna, który nie zna lat 90. i nie wiedział, do czego służyły karty. Ale może spróbujemy, żeby sam przyznał się do tego, co ona rozrabiał.
1: Czekaj, ja idę do budki telefonicznej.
0: Mam jeszcze dwa impulsy. Nie gadaj za dużo. Ciekawe właśnie, na ile jeden impuls wystarczał? To nie pamiętam, ale dzwoniłam do mamy. Halo. Na koloniach. Cześć, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, RMF FM z tej strony. Dzwoniłem w sprawie SMS-a, który wysłałeś, w sprawie kart.
6: Dominik, jakich kart?
0: Kart magnetycznych, telefonicznych. Pisałeś, że masz 20 takich kart. Właśnie.
1: Tak. Co tam syna wkręcałeś?
6: No to było tak, że po prostu przeglądaliśmy stare jakieś tam rzeczy wśród takich moich starych szpargołów i mój 12-letni syn zapytał się, co to są za karty, te, które tam widzi magnetyczna. Mówię, że kiedyś się zbierało takie rzeczy i że z racji tego, że on jakby nie do końca rozumiał, o co chodziło z tymi kartami telefonicznymi, dla niego to nie było na tym, to mu po prostu zwyczajnie wcisnąłem kit, że to były karty kredytowe.
0: I że tata był bogaty.
6: Tak, że tata będąc młodym był bogaty i zbierał te karty kredytowe. No i niestety łyknął to i do tej pory nie wyprowadziłem go z tego błędu.
0: Wiesz, co zawsze możesz powiedzieć? Synu, później bardzo cię kocham, później się urodziłeś i tata już przestał być taki bogaty.
1: Wydałem wszystko na ciebie. Zobacz, ile mnie kosztowałeś.
6: Dokładnie. No na przykład telefon, który tam to jest jakiś stary, taki był jeszcze z tarczą, ogarnął, że to jest telefon. Także to jest całkiem nieźle, że tutaj akurat nie było dla niego żadnym problemem, że telefon wiedział, że jest telefonem. Ale z kartami... No, co mam powiedzieć?
1: Ty co do tych telefonów na korbkę, to mnie jeszcze szlak trafił, jak dochodzisz do tej ostatniej cyfry i się pomyliłeś i trzeba od nowa skasować to i znowu. Trzeba...
6: Tak. Dokładnie tak było.
1: I od nowa kręcisz. Pozdrawiamy cię.
6: Dzięki, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Chciałbym o Polonezie teraz, bo to jest coś, co mnie wzruszyło. Jechałem samochodem do pracy i przede mną Polonez.
0: Ale ten taki Borewicz?
1: Ten taki Borewicz. Nawet nie Karo Plus, tylko właśnie taki. A nie wiem, Borewicz może miał Karo Plusa, albo nie, Karo miał. A w każdym razie ta podstawowa wersja Poloneza, jak on nacisnął gaz, jak te spaliny poszły mi na twarz, wiecie, na tę przednią szybę moją, nagle jak tak magicznym czymś, taka magiczny pył przeniósł mnie do lat 90. na moment. Chociaż zobaczyłem świat w tych kolorach, w których widziałem go w latach 90.
0: I teraz uwaga, kiedy byłam w szkole średniej, umawiałam się z takim chłopakiem, który od swojego dziadka dostał takiego Poloneza. I to był ten Polonez, czekaj, to niby nagaźnik, tylko nie wiem, jak to się nazywało. W sensie nie wystarczyło przekręcić kluczyka.
1: To miał sanie?
0: Tak, dziękuję. I to śrubki jednocześnie trzeba było. I pamiętam, że kiedyś dostałam ten samochód i musiałam skądś odebrać. Teraz nie pamiętam. I musiałam jechać tym autem.
1: O, ludzie.
0: No, ale to po prostu był wyczyn. Tak, na sanie, tak. Mm-hmm. To była taka koordynacja.
1: Ale to jest coś wyżej w tym, no nie? Że jak kiedyś miało się ubrania po starszym bracie, starszej siostrze, to samochód Poloneza miało się po ojcu albo po dziadku.
0: A telefon po mamie.
1: I też Polonez mówił o tobie, no nie? Bo w 98 roku bogacz. W 2008 biedak student, czyli po ojcu samochód albo po dziadku. W 2018 roku pasjonat, kolekcjoner.
0: Miłośnik klasyki.
1: O, właśnie. Tak, bardzo pięknie powiedziane. Ja miałem Poloneza Karo Plus po ojcu. Mój potrafił spalić 16 litrów na 100. Mhm. gdyby miał lufę, to by go wzięli do wojska jako czołg. Naprawdę, takie miał spalanie. Chciałem nakleić na jego nawet takie paski antynikotynowe, no nie, żeby chociaż mniej palił. Już wszystkiego próbowałem, ale to nie dało rady, to po prostu. Trzeba było się przyzwyczaić, że to kosztuje.
0: Ale właśnie to mi się podobało, co Paweł mi powiedział jeszcze przed nagraniem, że elektryka bazowała na fizyce kwantowej. Nigdy nie wiedziałeś, czy jak uruchomisz wycieraczki, nie przypadkiem nie włączą się światła awaryjne zamiast tego, czy podgrzewane były podgrzewane fotele faktycznie?
1: Wyobraźcie sobie, że miałem Karo Plus w wersji z podgrzewanymi przednimi fotelami. Ja to odkryłem dopiero przy 35 stopniach, jak był upał i chciałem włączyć, już nie pamiętam co, chyba spryskiwacze i wtedy tak, spryskiwacze jak włączałem tylnie, to mi się włączało przy okazji podgrzewanie foteli. Wiecie jak parzyło w poślady? 35 stopni, tam nie było klimy. Nie, klimy nie było, ale podgrzewane fotele były.
0: Przepraszam, klima była na korbkę.
1: No tak, trzeba było.
0: Szyby w dół i jedziemy. Cudowne. Mhm. Ja tylko naprawdę niewiele razy jechałam takim starym polonezem, ale to było coś. Do malucha bym wsiadła. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z was ma jeszcze malucha i czy nim jeździ, czy nim dojedzie kiedykolwiek do Krakowa, ale jak będziecie, to wpadnijcie, dajcie nam znać. Chętnie się przejedziemy.
1: Kilka maluchów widziałem tutaj na osiedlu.
0: Właśnie, kuzyn powiedział, że słuchał naszego, mój kuzyn Marcin, pozdrawiamy serdecznie, powiedział, że słuchał...
1: O, Marcin słuchał, bardzo fajnie, no.
0: ...naszego podcastu i powiedział, że przypomniał sobie, i to nie były lata 90, tylko było dużo później, ale właśnie takim maluchem wiózł pralkę z Bielska Białej do Dąbrowy Górniczej i zmieściło się, tylko musieli wyjąć tyle siedzenia. Jak auto podskakiwało, to ona też dotarła w całości i służyła jakiś czas.
1: Jest tu historia z radia. Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, kto taki. I że to nasz obecny prezes. Ale była taka sytuacja, że musiał gdzieś jechać autem i to był właśnie maluch i zepsuł się gaz w tym polonezie, w tym maluchu. I mieli takiego pana, który wszystko potrafił naprawić i go uratował, tylko że gaz miał zrobiony tak, że linka została z silnika przeciągnięta tak, jakby miał uchwyt taki, wiecie, jak jedziecie autobusem się trzymacie. I jak chciał dodać gazu, to musiał pociągnąć za ten uchwyt.
0: Naprawdę?
1: Tak. I w ten sposób dodawał gazu, jechał.
0: Bo silnik, dobrze pamiętam, był z tyłu.
1: Z tyłu był silnik, tak.
0: I ta linka szła przez całe auto.
1: Tak,
0: i taki był ciuch, ciuch.
1: Tak, tak. I zahaczała przy suficie i w dół i tak właśnie ciuch, ciuch. I dodawał gazu.
0: Człowiekowi wtedy naprawdę niewiele potrzeba było do szczęścia. Tak. Widzisz, pralkę przewiozłeś, rodzinę na wakacje do Bułgarii. Co jakiś czas, musimy się przyznać, wracamy do tematu podróży maluchem, czy podróży starymi samochodami, ale to są niesamowite wspomnienia, ile tam się zmieściło.
1: To były auta, które każdy mógł naprawić, zobaczcie.
0: Tak. No. I po prostu... Kocham tę historię. Także jeżeli macie, czekamy na więcej. 3322, będziemy na pewno jeszcze do tego wracać. A jeżeli już mówimy o takich bardzo starych rzeczach, to już nie tylko podróże, ale też podróże sentymentalne. Czyli tutaj mamy kasety VHS.
1: Trzeba młodemu pokoleniu wytłumaczyć. Wypożyczalnia kaset VHS to taki dzisiejszy Netflix czy Disney Plus, tylko że stacjonarnie.
0: Czyli idziecie, tam były różne kategorie też w wypożyczalniach, czyli były te nowości, były nieco starsze kasety, później już filmy na CD i wypożyczało się na przykład na 5 dni, na tydzień, w zależności były różne koszty.
1: Tak, chodzi o to, że trzeba było się przejść do tej wypożyczalni, znaleźć odpowiednią półkę, na tej półce odpowiednią pozycję i wtedy można było wziąć tę kasetę. Oczywiście tam w środku nie było jeszcze kasety, tylko było opakowanie po kasecie, szło się do pana, który wydawał to, ładował dopiero kasetę spod lady, żeby nikt nie ukradł czy coś.
0: I trzeba było oddać przewiniętą.
1: O,
0: bardzo
1: koniecznie.
0: Często, bo były do tego dopłaty.
1: Tak, i to było w ogóle faux pas, takie wiecie, nie oddałeś przewiniętej kasety, to tak jakby nie ustąpić staruszce w autobusie miejsca. Tak, coś takiego, no. A zamiast loginu do konta to były karty członkowskie i też trzeba było za to zapłacić.
0: Tak. I właśnie też to było tak, że na przykład jedne filmy można było się pomylić. Jedne filmy były na 5 dni, drugie na 7, któreś tam na dłużej. No, trzeba było pilnować terminu.
1: No, jak się pomyliłeś i wszedłeś w koszta, bo to były kary.
0: Tak.
1: To był dramat tamtych czasów. To jeszcze jedną rzecz wam powiemy, a propos tego, że tam bajki, no nie, że się wypożyczało. Starsze rodzeństwo w ten sposób ukrywało przed rodzicami filmy dla dorosłych. I oni w te opakowania... tam z jelonkiem Bambikiem.
0: Tak.
1: Chowali coś zupełnie innego.
0: Czyli nie. Miałeś gumisie na okładce?
1: Tak, a w środku była pani gumiś. Tak, na kasetach VHS. I w ten sposób, no bo rodzice nie oglądali bajek, no to pewnie zaglądali do tego. Wtedy tak, Sprytne. Ukrywali koledzy. Mhm. Wielu rodziców było bardzo zdziwionych, gdy na przykład chciało młodszemu rodzeństwu włączyć Jelonka Bambika. Wkłada tę kasetę, odpala. Ale to wtedy też wiedziałem, że rodzice tego starszego kolegi się domyślili, bo kolega potem przez tydzień nie mógł wychodzić na podwórko. U szlaba.
0: Czyli zorientowali się, że jakieś młodsze rodzeństwo po prostu miało przyspieszony kurs dorosłości.
1: Tak, tak. I pamiętam właśnie kiedyś taka mama z takiego mojego starszego kolegi mnie zawołała: Paweł, a czy Przemek nie pożyczał ci czasem jakiś bajek na kasecie?
0: Jelonka Bambi.
1: Wiesz, że nie. A potem mi Przemek opowiedział, o co chodziło.
0: Przyznał się.
1: Tak, tak, tak. A to jak słyszycie, zrobiło się tak już niezręcznie, będziemy
0: bardzo
1: kończyć.
0: Jak na weselu, jak wujek zaczyna żartować, to jest mniej więcej ten moment. Oczywiście.

0: mama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
7: Musimy trafić na dobrą promocję.
6: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
7: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
6: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl. Po reklamie.
10: Jest godzina 6:00, zaczynamy poranne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
11: Dzień dobry, zapraszam. Jak zaplanować swoją polityczną przyszłość? Takie pytanie zadają sobie politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wczoraj wieczorem samochód wjechał w tłum uczestników parady w Berlinie. Zginęła jedna osoba, kilka kolejnych walczy o życie. Przed nami ostatni dzień rajdu Polski, rozgrywanego na drogach województwa śląskiego. Liderem jest Finn T. Musuninen. Fakty o 6:00 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na autostradzie A2. Między węzłami Dąbie i Koło w kierunku Poznania zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Rozpoczęły się dyskusje o tym, jak zaplanować naszą polityczną przyszłość, deklarują politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, jego członkowie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak Komitet Polityczny PiS postawił warunek: albo stowarzyszenie, albo partia. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry, Kasprze. Od czego ten nowy polityczny rozdział rozpoczną zwolennicy Morawieckiego?
12: Zapewne od utworzenia sejmowego klubu. Rozmowy w tej sprawie mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus otwarcie nie chcą mówić o swoich planach, przyznają jednocześnie, że po rozpadzie nie spodziewali się ataków ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
13: Nie spodziewałem się i uważam, że to jest w ogóle niezbyt rozsądne używanie tego typu argumentacji. Słyszałem wczoraj serię takich wypowiedzi. Przepraszam, jakby są pewne granice absurdu.
12: Klub złożony ze stronników Morawieckiego stałby się trzecią siłą polityczną na wiejskiej i mógłby zawnioskować o powołanie wicemarszałka Sejmu. Jak na to zareaguje koalicja rządząca?
14: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium, już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
12: Mówiła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Przypomnijmy, 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim.
11: Teraz w faktach nowe informacje po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Niemiecka policja poinformowała, że zidentyfikowała podejrzanego, który ma być powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Wczoraj wieczorem samochód wjechał w tłum uczestników Christopher Street Day. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 17 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Policja podkreśla, że motyw ataku nadal jest wyjaśniany.
15: Poranne fakty RMF FM.
11: Sporo turystów na szlakach, ale także przy jednej z najpopularniejszych atrakcji bieszczadzkiej nad Soliną. W góry powróciły dobre warunki atmosferyczne, co bardzo chętnie wykorzystują przyjeżdżający w Bieszczady.
16: Pięknie. Odpoczywamy, także pogoda się nam udała, dla nas rewelacja.
17: Co tu jest wyjątkowego?
16: Przede wszystkim przyroda i spokój w sumie, jak na taki sezon, to spokojnie, fajnie.
17: No, wiele lat
18: Bieszczady w ogóle chyba przyciągają ludzi bardzo. Nasze pokolenie, nasz syn z rodziną też bardzo często są tutaj. Także wakacje też spędzają nieraz tu.
17: Nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że Bieszczady nie są piękne. Po prostu są. I jest gdzie wracać.
11: Nie usłyszał nad Soliną nasz reporter Paweł Konieczny. A dziś ostatni dzień rajdu Polski rozgrywanego na drogach województwa śląskiego. Liderem po sobotnim etapie jest Finn T. Musuninen. Najlepszy z Polaków Jakub Matulka zajmuje trzecie miejsce. Kibice tłumnie obserwują zmagania kierowców. Mogą to robić w specjalnie do tego wyznaczonych strefach. I wielu z nich odpowiednio się na to przygotowuje.
0: Trzeba czekać, więc musimy się przystosować. W plecach pełen przekąsek, woda, wszystko musi być.
19: Żeby obejrzeć to, co tu się wydarzy, jak wcześniej trzeba przejść.
20: My przybyliśmy w sumie tak jakoś 2 godziny wcześniej i tak wydaje mi się, że już parking był w połowie zapełniony.
21: Myślę, że jak ktoś jest bardziej doświadczony, to bez problemów zna najlepsze miejsca, więc jak sobie w dobrym miejscu siądzie, to może wszystko, zwłaszcza na takich zakrętach, w takiej części trasy, jak tutaj z takiego krzesełka zaobserwować. A jak ktoś chce być bardziej mobilny, jest kilka odcinków, to nawet takie krzesełko nie jest potrzebne. Każdy ma swój sposób, żeby to przeżywać.
19: A tu będzie dobrze widać?
21: Mam nadzieję, że tak. No i ufam organizatorom, że skoro jest tutaj ta strefa, to tym bardziej.
11: W jednej ze stref kibica był reporter RMF FM Marcin Buczek. Ode mnie to już wszystko na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję za uwagę. Na Fakty o 7 zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: I dziś wygląda na to, że oczywiście jest rześko z rana, jak to o 6 rano, jeszcze nie mamy upałów, mamy około 16-17 stopni, ale wkrótce, bo w okolicach godziny 10 będą już 24 stopnie, na przykład w Warszawie, 22 w Szczecinie, 23 w Gdańsku i 24 na południu w Katowicach, Kraków, Rzeszów, tam bardzo podobnie. I jeśli chodzi o słońce, to głównie południe i wschód, trochę chmur na zachodnim Pomorzu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Ja tak zajrzałam, jak będzie to godziny którejś, ale 14-15 to już około 30 stopni na termometrach, także wracają upały, kończy się lipcopad i tak. I będziemy teraz szukać sposobów na chłodzenie. Paulina Sawicka, dzień dobry, a jeśli chodzi o sposoby na wstawanie, to jest jeden najlepsza muzyka w RMF FM, 6 po 6, no i gramy.

poranny program RMF FM. Jest godzina 6:14 i słońce wychodzi. To jest bardzo dobry znak, jednak pojawiają się już ostrzeżenia przed upałami i sprawdzałam, pod koniec tygodnia będzie już mocno powyżej 30, więc na pewno uważajcie na siebie. Sposoby na ochładzanie do przypomnienia z czerwcowych upałów i damy radę, ale będzie pięknie. Korzystajmy z tych wakacji. Gra.

0: To tak do wstawania z RMF FM. Ten wieczór kawalerski z Poznania przejdzie do historii. Mam dla was super opowieść. Jeden z panów zażartował sobie na lotnisku. Klasyk, że ma w bagażu bombę. Finał, błyskawiczna interwencja Straży Granicznej i słony mandat. Pan co prawda poleciał, ale tylko do pokoju wyjaśnień na ławicy. Jeśli ten człowiek jest świadkiem na ślubie, to na miejscu pana młodego mocno bym się zastanowiła, czy na ślubie powierzyć mu obrączki.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
8: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
9: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
18: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
17: Bez cukru i glukozy.
18: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
17: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
18: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
17: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
18: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
17: Dziękuję.
19: Po reklamie.
5: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

Kierowca z Wielkopolski, jest utrudnienie na A2, to odcinek między węzłami Dąbie i Koło w kierunku Poznania i jeden z pasów zablokowany. Dalej można pojechać, ale jednak może się korkować nawet z samego rana, także uważajcie na siebie. A na trasę gramy wam tak, żeby troszeczkę poprawić nastrój, możecie do tego pośpiewać słowa, na pewno znacie już teraz Sanach i Vito Bambino w RMF FM.

spokojnie możecie to ustawić zamiast budzika. Marquez w RMF FM. Rynek owoców oszalał. Właśnie czytam na rmf24.pl, a ceny porzeczki, czarnej porzeczki zwłaszcza. Więc wiecie, żadne sztabki złota, nieruchomości, dzieła sztuki. Nie. Prawdziwym majątkiem rodowym stają się dzisiaj zapasy w piwnicy.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: To każda chwila staje się dziką przygodą.
9: Mamo, chcę pić.
10: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
11: Pewnie plusz.
9: Tak, chcę plusz.
10: Już kupuję. To najlepszy wybór.
11: Na 100%.
12: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
11: Plusz.
12: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
12: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
13: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Po reklamie.
16: 7 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Weryński.
17: Niemiecka policja szuka sprawcy wieczornego ataku na Paradę Równości w Berlinie. Poszukiwany napastnik wjechał autem w grupę ludzi. Nie żyje jedna osoba. We Francji nie ustaje fala pożarów. Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie Bordeaux, a w Kijowie ostrzał rakietowy. Rosyjskie pociski balistyczne spadały na stolicę Ukrainy. Jest 7, to poranne fakty RMF FM. Wypadek na autostradzie A2 w pobliżu Koła w Wielkopolsce. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Trwa policyjna obława w Niemczech po tym, jak samochód wjechał w tłum uczestników berlińskiej Parady Równości, w której uczestniczyło setki tysięcy osób. Auto uderzyło w drzewo w parku Tiergarten. Zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Z tego 3 osoby są w stanie zagrażającym życiu. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że zidentyfikowaliśmy już osobę podejrzaną o dokonanie tego czynu. Prowadzone są działania zmierzające do jej zatrzymania, jednak podejrzany nadal pozostaje na wolności. Jest on znany policji jako osoba związana ze środowiskiem islamistycznym w Berlinie. Poszukiwania prowadzone są z pełnym zaangażowaniem. Najprawdopodobniej jeszcze dziś, w ciągu najbliższych godzin, opublikujemy komunikat dotyczący poszukiwań tej osoby, powiedział rzecznik berlińskiej policji Florian Nat. Policja nie wyklucza, że w sprawę mogły być zamieszane także inne osoby. W całym Berlinie trwa zakrojona na szeroką skalę obława. Nie widać końca fali pożarów lasów we Francji. Najtrudniejsza sytuacja jest m.in. w okolicach Bordeaux, informuje paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
18: Ewakuowanych zostało już blisko ćwierć miliona osób. Szef francuskiego MSW Laurent Nunez sugeruje w wywiadzie dla tygodnika Le Journal du Dimanche, że to największa seria ewakuacji ludności we Francji od czasów II wojny światowej. W części Akwitanii wprowadzono najwyższy stopień alarmu przeciwpożarowego. Turystom i mieszkańcom zakazano korzystania z atlantyckich plaż. Zabroniono też wchodzenia do lasów. Rząd polecił wysłanie do tego regionu ponad 2,5 miliona maseczek, które mają chronić wczasowiczów mieszkańców przed szkodliwym dla zdrowia dymem. Ten ostatni z powodu silnego wiatru może atakować drogi oddechowe osób znajdujących się nawet relatywnie daleko od płomieni.
17: Wojska rosyjskie ostrzelały Kijów m.in. pociskami balistycznymi. W nocy w kilku miejscach w stolicy Ukrainy wybuchły pożary, informuje o poranku mer miasta Witalij Kliczko. Alarm związany z atakiem trwał około 50 minut. W piątek prezydent Zełenski ostrzegał, że w ciągu najbliższych 48 godzin prawdopodobne są nowe ataki rosyjskie. Wczoraj zaznaczył, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Władimir Putin przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji. Chodzi m.in. o przyjęcie do armii 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Kraj ten miałby też przekazać Rosji wyrzutnie rakiet balistycznych. Delikatny falstart mistrza Polski w Ekstraklasie. W pierwszej kolejce nowego sezonu Lech Poznań zremisował u siebie bezbramkowo z Krakowią. W innych spotkaniach gospodarze byli górą. W Zabrzu Górnik pokonał 2-1 Śląsk Wrocław.
19: Wszyscy wiedzieli, że przespaliśmy pierwszą połowę, że potrzebowaliśmy na siebie krzyczeć w przerwie i obudziliśmy się dopiero w przerwie, ale nie musi zawsze być najładniejsza ta piłka, ale musi tam być to, co pokazali chłopacy w tej drugiej połowie. Walczyli, biegali, mamy bardzo cenne zwycięstwo.
17: Podsumował trener ekipy z Zabrza Michał Gaszparik, a w Białymstoku tylko jeden gol, Jagiellonia wygrała z Koroną Kielce. W Szczecinie dziś ostatni dzień jarmarku jakubowego. Swoje wyroby prezentuje ponad 300 wystawców.
20: Co tutaj panie mają?
21: Mamy cały wybór suszonych roślin. Oprócz tego mamy cięte kwiaty.
20: A co się cieszy największą popularnością?
21: Tutaj ten czerwony wiecznik kulisty od lat cieszy się zainteresowaniem. Wszyscy pytają, co to za roślina, bo mało kto ją zna. My ją uprawiamy już prawie 30 lat, a ona jest wieczną nowością.
22: Najbardziej schodzi nam zielony śledź pieczony w piecu z pomidorami i cebulą. Bardzo dużo ludzie biorą na próbę, na drugi dzień wracają. Dokupują.
17: Usłyszała od sprzedających w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamer, a my słyszymy się w Faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszam o 8.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: W planach kolejny słoneczny dzień, delikatnie pochmurno może być w tej chwili na zachodnim Pomorzu, delikatnie także na zachodzie, ale tak to w większości kraju już słonko z samego rana. Jeżeli chodzi o to, co później, to w okolicach godziny 11 będziemy już około 27 stopni w centrum kraju, 25 na północy i 23 na południu. I tak wybije dziś 30.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Być może właśnie ten ktoś z was właśnie rozpoczyna urlop i jedzie na wakacje. Uważajcie tam po drodze, będziemy wam grać bardzo miło. Paulina Sawicka, cześć.

Super ten rozmów RMFM. Ulubiony nawyk Polaków przyspiesza starzenie mózgu, już czytałam. Chodzi o siedzenie przed telewizorem i to wpływa na kłopoty z pamięcią. Dziś akurat pogoda nam sprzyja, więc co? Z samego rana, jeśli tylko macie szansę, koniecznie spacer.

0: nastrojowo do powolnego wyjścia w dzień. Brian Adams w RMF FM. To poranny program RMF FM. Jeśli jedziecie autem z dzieciakami, to spodoba im się Dracula, to już za moment. I coś dla rodziców też będzie sentymentalnie. Polecamy się nawet na te długie trasy.
1: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
11: Musimy trafić na dobrą promocję.
10: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
11: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
10: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
2: Po reklamie.

Tym razem mamy informację dla kierowców w zachodniopomorskim. To S6, odcinek Koszalin-Kołobrzeg. I tutaj służby sprzątają jezdnię akurat, więc zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Bądźcie czujni, na pewno będziemy aktualizować te informacje. W faktach RMF FM też oczywiście sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Jesteśmy z wami cały czas.

Idealny przebój do przeciągania się i pobudki Roxy w RMF FM. Egipskie grobowce znów zaskakują. Zamiast złota czy biżuterii przy zmarłym odnaleziono zwoje z poematami Homera. Wygląda na to, że ten nawyk zabierania ze sobą czegoś do poczytania, no, ma już parę tysięcy lat.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek? Gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już dziś po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry!
4: Chcę pić!
5: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
11: Hi, this is Shakira.
12: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Po reklamie.
18: Jest godzina 8:00. Kierowcy, zróbcie głośniej. Zaczynamy Fakty RMF FM. Tomasz Waryński.
19: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Po wypadku zablokowana jest Krajowa 11 na Opolszczyźnie. Problemy też na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. A w faktach za chwilę powiemy o największych błędach kierowców. Wysoko na liście jest używanie telefonu w czasie jazdy. Poza tym niecodzienny i niebezpieczny gość nad włoskim jeziorem Garda. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 na Opolszczyźnie w miejscowości Bąków. To odcinek Kluczbor-Golesno. Zderzyły się dwa auta osobowe. Trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. O poranku problemy też na trasie S6 w Zachodniopomorskiem na odcinku Koszalin-Kołobrzeg. Autobus wjechał w bariery na pasie rozdziału i zjechał na pas awaryjny. Służby sprzątają jezdnię zanieczyszczoną połamanymi plastikami, dlatego spodziewajcie się utrudnień na jezdni w stronę Szczecina. Teraz zablokowany jest jeden pas. Powoli kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Część z nas już po urlopie, inni oczywiście nie mogą się doczekać wolnego. W faktach razem z policją mówimy o największych błędach kierowców. Wysoko na tej liście patrzenie w telefon podczas jazdy. Za to wykroczenie można dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
20: To dość popularne wykroczenie, czy włączamy nawigację, czy odtwarzamy muzykę, czy sprawdzamy wiadomości. Każde wzięcie telefonu w dłoń podczas jazdy jest wykroczeniem.
21: Dlaczego to groźne?
20: No przede wszystkim skupiamy się na tym, na czym powinniśmy, tylko nasz wzrok ląduje na telefonie, a nie na tym, co nas otacza. Łatwo wtedy przeoczyć sygnalizację świetlną, łatwo wtedy przeoczyć pieszego na przejściu czy rowerzystę. Tak naprawdę do tragedii może dojść bardzo szybko.
19: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeżeli jadąc na przykład 50 km na godzinę odwrócimy wzrok od drogi na zaledwie 2 sekundy, samochód w tym czasie pokona bez naszej kontroli niemal 28 metrów, zaznaczają policjanci. A co was najbardziej denerwuje na drodze? Dajcie nam znać. Nasz adres: fakty@rmf.fm.
3: A takie są fakty.
19: We wrześniu Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków w tym kraju ponad 5 lat spędził w więzieniu Aleksandra Łukaszenki. Podczas Polonia Camp w Warszawie opowiedział o swoich planach.
11: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu, tam są ludzie. I tak samo jak tu mnie pytają i namawiają do tego, żebym ja nie jechał, to kiedy rozmawiam z rodakami z Białorusi, to mnie pytają, to kiedy już ty wracasz? Wszystkie zainteresowane strony również są poinformowane, że ja wracam. No a jak już będę, no to Pan Bóg wie.
19: Mówił Andrzej Poczobut. Radio RMF FM jest patronem Polonia Camp, spotkania młodzieży polonijnej z całego świata. Już niebawem początek kolejnego rajdowego dnia. Przenosimy się więc na trasę 82. Rajdu Polski. O poranku na stanowisku Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
12: Dzień dobry. Rajdowe załogi już kilkadziesiąt minut temu wyjechały ze strefy serwisowej. Przed nimi pierwszy odcinek specjalny Przegibek, który ostatnio w polskich rajdach był obecny 27 lat temu. Zatem sportowo czasy prehistoryczne. No i to jest odcinek o zupełnie innej charakterystyce niż pozostałe.
21: Przegibek jest takim trochę wyścigiem górskim. Coś takiego, że trzeba się będzie bardzo przestawić. Szeroka droga, szybka w lesie, także na pewno to będzie trudne. Jeszcze rano, o poranku tam może być trochę tak przyciemnione w tym lesie.
12: Tak mówił mi Szymon Gospodarczyk. On oczywiście pilotuje Miko Marczyka. Panowie po sobotnich odcinkach na czwartym miejscu. Niespełna 11 sekund straty do lidera Fina Teemu Suninena.
22: Trzeba pamiętać, że Teemu Suninen jest tutaj pierwszy raz. Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo.
12: Dodaje Jakub Matulka. On wspólnie z Danielem Demurskim na miejscu trzecim. Przed Polakami jeszcze Włoch Andrea Mabellini. O czołowe lokaty powalczą dziś także Kajetan Kajetanowicz czy Jarosław Szeja. Zapowiada się ciekawa rajdowa niedziela. Z trasy 82. Rajdu Polski Patryk Serwański.
19: Na koniec o nietypowa sytuacja nad włoskim jeziorem Garda, chętnie odwiedzanym także przez polskich turystów. W okolicy poszukiwany jest waran papułaski, który prawdopodobnie uciekł z prywatnej hodowli. To bliski krewny popularnego warana z Komodo. W miejscu, gdzie był widziany, obowiązuje zakaz ruchu pieszego. Jego ugryzienie może być niebezpieczne, ponieważ waran ma gruczoły wydzielające toksyny.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: Dziewiętnastka już na termometrach w Warszawie, 20 stopni w Łodzi, 18 w Szczecinie, 19 w Lublinie i najchłodniej tutaj Suwałki, 17 stopni Celsjusza, czyli najchłodniej, to wcale nie tak chłodno, czyli już rzeźko przestaje być, jest to coraz bardziej ciepło. W okolicy już koło 11, 24 do 26 stopni, później powyżej 30, a jutro czekają nas już deszcze.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: Jeśli właśnie rozpoczynacie wolne, albo ten urlop będzie jakoś pod koniec przyszłego tygodnia, sprawdzę też tą prognozę nieco bardziej długoterminową. Czego się spodziewać, tego się dowiecie. Paulina Sawicka, dzień dobry. No to budzimy się razem z RMF FM. Jest 8:05. Purple Disco Machine już teraz.

0: Gramy w szczęśliwe numerki i to nie jest przypadek. To jedyna taka okazja dzisiaj w grze o nawet milion złotych. W minionym tygodniu mieliśmy 6 finałów z sejfami. Dlatego pierwszy szczęśliwy numerek to 6, a w finałowym tygodniu lipca zaplanowaliśmy aż 8 finałów. Więc jak się domyślacie, drugi szczęśliwy numerek to 8. Także jeśli macie 6 i 8 w numerze telefonu, to naprawdę zazdroszczę, bo każdy, kto wyśle SMS RMF pod 7474, dostaje 1100 szans. A kto ma 6 i 8 w swoim numerze telefonu, dostaje w tej chwili, w tym momencie, dwa razy więcej, czyli aż 2200 szans. Już jutro finał. I wy możecie być w losowaniu przed wszystkimi na bonusie już teraz. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm, a bonus trwa tylko 10 minut. Czas start. SMS RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
1: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
10: Musimy trafić na dobrą promocję.
9: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
10: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
9: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
11: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
12: Po reklamie.
13: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

Jeśli mamy tu kogoś, kto właśnie powoli parzy herbatę, zastanawia się, co na śniadanie, jak zaplanować dzień, to bo wolna niedziela, to możemy pozazdrościć, to w tle w takim razie dla wszystkich was najlepsza muzyka. RMF FM, Whitney Houston, jest 8:30. No to przeciągamy się i wchodzimy w ten dzień.

0: gada w ucho. Taylor Swift w RMF FM. Pogodowo, wiecie, jest pięknie z samego rana, tak? Dzisiaj powyżej 30, ale uważajcie, bo pod koniec dnia wtargnie front, wraz z nim chmury, deszcz i burze. I tak, wieczorem głównie na Pomorzu te burze, ale w nocy już, bo pada w całym kraju, jutro deszcz. A jeśli planujecie urlop właśnie na ten tydzień, to spokojnie. Od czwartku znów słonecznie i znów zaczną się wysokie temperatury. Także jeśli odkładaliście zakup przenośnej klimy na przykład, to teraz jest ten moment.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: Ciii, to nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

kojarzycie ten zapach zieleni z rana, jak jest jeszcze rześko, jeszcze nikt, mało osób się obudziło, jest 8:50, więc powoli miasto wstaje, ale na razie tylko powoli i jest taka chwila tylko dla was. Jeżeli macie taką okazję, to w tle Martin Garrix, Ed Sheeran w RMF FM.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
0: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
0: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
0: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
4: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie.
11: Tomasz Waryński w Studiu Faktów. Dzień dobry. Jest godzina 9 i zaczynamy drogowo.
12: Tak jest, na początek w Faktach. Dolny Śląsk i ważne informacje dla kierowców. Za godzinę ruszy protest mieszkańców na Krajowej Piątce między Wrocławiem a Jelenią Górą. Nie będzie szybkich zmian na rynku najmu krótkoterminowego. Sejm odłożył pracę nad ustawą, a o szczegółach reporter RMF FM. Za chwilę też fakty sportowe. Jest 9. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Spodziewajcie się utrudnień na drodze krajowej numer 5 w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. Przez kilka godzin mieszkańcy będą tam blokować ruch, spacerując co kilka minut po pasach. To główna trasa między Wrocławiem a Jelenią Górą. Protest ma się zacząć za godzinę, a już teraz w Faktach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, o co chodzi mieszkańcom?
13: To protest w obronie rzeki Bóbr. Pod koniec czerwca w pobliżu Pilchowic doszło do katastrofy ekologicznej. Przy remontowanej zabytkowej zaporze wymarło 12 ton ryb, a Bóbr został zanieczyszczony mułem z opróżnianego jeziora. Zdaniem mieszkańców to efekt zaniedbań.
14: Można było lepiej przygotować się do opuszczania wody. Jeśli dzisiaj prezes firmy mówi, że nie przewidzieli, to znaczy co nie przewidzieli? Czyli ktoś zawiódł.
13: W efekcie do dziś, a minął już blisko miesiąc, obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, a na przykład ze spływów kajakowych żyła cała okolica. Branża turystyczna notuje więc ogromne straty, turyści odwołują przyjazdy, dlatego dziś protestujący domagają się wyjaśnienia przyczyn katastrofy, odbudowy ekosystemu i wsparcia dla przedsiębiorców. Protest potrwa aż do 16:00.
12: Do Dopiero po wakacjach Sejm zajmie się projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Projekt ustawy rząd przyjął w połowie lipca, jednak w koalicji nadal trwają spory dotyczące jego ostatecznego kształtu. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry. Kacprze, kiedy zatem ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i w jakim kształcie?
10: Wszystko wskazuje na to, że Sejm zajmie się, tak jak mówiłeś, po wakacjach, bo w środę szefowie poszczególnych klubów parlamentarnych mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem, aby przedstawić propozycję zmian. Zrobi to m.in. Lewica.
15: Ta propozycja rządowa Lewicy na pewno nie satysfakcjonuje i myśmy już zapowiedzieli, że będziemy składać lewicowe poprawki.
10: Zapowiada Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, a te poprawki mają dać większe kompetencje samorządom i wspólnotom mieszkaniowym do decydowania o miejscu, gdzie można wynajmować mieszkania turystom. Tego samego chce Polska 2050, co nie podoba się wszystkim koalicjantom.
16: Ton taki agresywny, kłótliwy nadaje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która oskarża ministrów koalicyjnych o jakieś uleganie lobbystom. To jest naprawdę niepoważne.
10: Mówi posłanka Barbara Oliwiecka z Unii Centrum. W parlamencie jest też poselski projekt regulujący najem krótkoterminowy, jednak przepisy zaproponowane przez Polskę 2050 mrożone są w jednej z sejmowych komisji.
12: Dziś ważny dzień dla katowickiego Nikiszowca. Dla parafii na starym, robotniczym osiedlu to niedziela odpustowa. Od lat towarzyszy jej także organizowany tam jarmark u babci Anny.
3: To dla was święto dzisiaj tutaj?
17: Tak, bardzo. To już takie rodziny się spotykają, dzieci do rodziców przychodzą, taki obiad, nie, świąteczny.
3: Jest odpust, muszą być słodkości.
18: Jak najbardziej, same słodkości i same pyszności.
3: To co pani poleci?
18: No tak krótko mówiąc, to wszystko bym panu poleciła, bo wszystko mamy własnoręcznie wyrabiane, także warto by było spróbować.
3: Ale są też odpustowe lizaki, widzę.
18: Tak jest, tak. No musi być, no standard, czerwone serduszka, prawda? No musi tak być, no.
12: O poranku na katowickim Nikiszowcu był reporter RMF FM Marcin Buczek. W faktach na pewno będziemy tam dziś jeszcze zaglądać.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
12: A już teraz fakty sportowe. Patryk Cerwański.
23: Dzień dobry. Rajdowe emocje trwają od rana. Ostatni dzień 82. Rajdu Polski. 9. odcinek specjalny Przegibek. Ten fragment trasy pokonują teraz rajdowe załogi. No, czołówka rajdu już na mecie tego odcinka. Najszybszy w tej próbie Finn Teemu Suninen. On jest także liderem całego rajdu. Za jego plecami w klasyfikacji generalnej Jakub Matulka. 10 sekund straty i Mikołaj Marczyk. 12. Na czwarte miejsce spadł teraz Włoch Andrea Mabellini. Od rana oczywiście kibicom, kierowcom towarzyszą kibice.
24: Ja się cieszę, że mamy taki wspaniały doping tutaj na Śląsku, że jest właśnie rzesza tych fanów, co nas niesie, bo to widzę, te flagi, te race, to wszystko to, co jest przy trasie, naprawdę to jest niesamowite.
23: Tak mówił Jarosław Szeja, który teraz na Przegibku, no z kłopotami był bardzo blisko wypadnięcia z trasy, jest spora strata kilkunastosekundowa na tym odcinku. Nowy napastnik dał zwycięstwo Jagiellonii Białystok nad Koroną Kielce w Ekstraklasie. Nick Prelec z golem w 89 minucie, końcowy wynik 1-0, bezbramkowy remis w Poznaniu, Lech zagrał z Krakowią, no taki wynik można uznać za mały sukces gości.
25: Dobrze się przygotowaliśmy. Uważam, że zawodnicy wykonali to, co chcieliśmy wykonać w tym meczu taktycznie. Zawodnicy pokazali bardzo duży taki team spirit.
23: To trener Krakowi Bartosz Grzelak. W Zabrzu Górnik pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski też przyciągają w ten weekend uwagę kibiców. No tym bardziej, że zbliżają się mistrzostwa Europy w Birmingham. Wczoraj w Białymstoku ze zdobycia złotych medali cieszyły się na przykład Anita Włodarczyk w rzucie młotem czy Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. W biegu na 400 metrów najlepszy wynik w sezonie osiągnęła Natalia Bukowiecka.
26: Sezon best w takim momencie, więc myślę, że pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham.
23: Na Brazylijki i Turczynki powalczą dziś w finale Ligi Narodów Siatkarek. Zacięty bój w półfinale stoczyła Brazylia. Zwycięstwo nad reprezentacją Włoch po tiebreaku 3-2. W meczu Turcja-Chiny szybkie 3-0.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
11: Dzisiaj rusza zabawa Hotel Parawan w Stegnie. Na pewno tam zajrzymy, szukanie drugiej połówki i te sprawy. Do tego teksty waszych dzieci, po których czasem ciężko się podnieść z podłogi, a przede wszystkim najlepsza muzyka. I to jest właśnie poranny program w RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Witajcie, cześć. Na zegarach 7 minut po 9:00.

0: Sponsorem programu Dzieciaki bez Trzaki jest właściciel Orientarium Zoo Łódź.
1: A teraz Ania i 6-letni synek, a bohaterką jest pani z reklamy w telewizji.
2: Była taka pani, która żonglowała naleśnikami w patelni i on był taki strasznie przejęty i zdziwiony i mówi: taka starsza pani potrafi robić takie rzeczy, przecież ona już jest trochę stara, ma ze 30 lat. No już przemilczałam fakt, że ja jego mama mam 37, ale tak było właśnie.
1: Do Ani Spruszcza leci zestaw gadżetów od RMF FM, a na historię waszych bestrzaków cały czas czekamy na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest właściciel Orientarium Zoo Łódź.

0: Tu poranny program RMF FM, jest 9:23. Pamiętacie może hit Policeman Jamala? On bujał na niejednej imprezie lata temu, dlatego wrócimy trochę sentymentalnie. A z nowości będzie Teddy Swims. Mamy naprawdę bardzo dobrą playlistę dla tych z Was, przed którymi jest naprawdę bardzo długa wycieczka. Być może długa trasa za kółkiem. Cały czas jesteśmy z Wami.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z Wami.
5: Mamy dla Was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
7: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
12: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
13: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
12: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
13: Jeszcze możesz wziąć w wygodę.

0: są przeboje, do których nie da się nie bujać. Aerosmith w RMF FM za nami, a nasza ekipa jest już na plaży w Stegnie. Zaczynamy już za chwilę Hotel Parawan, czyli najromantyczniejszy moment tych wakacji. Mateusz Operchał na linii. Halo, halo, słyszymy się, cześć.
1: Jesteśmy, oczywiście, że jesteśmy, widzimy piękne polskie morze i już powoli się rozkręcamy, można powiedzieć, bo po 10:00, przypominam, wejście numer 67 w Stegnie, to tam rozegra się najbardziej romantyczna akcja. Zaaranżujemy, no chyba rzeczywiście najbardziej romantyczne kilka metrów kwadratowych w Polsce i będziemy łączyć singli w pary, więc jeśli macie ochotę jeszcze na wakacyjną, miłosną przygodę, no to jest idealny kierunek. Ja już tu obserwuję lata tutaj pan król Gibango w swojej egzotycznej koszuli, więc wszystko jest gotowe. Po 10:00 widzimy się, plaża w Stegnie, wejście numer 67.
0: Na pewno czekają na was nagrody i doskonała zabawa, a po południu turniej Gibango w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Nie możecie tego przegapić.

0: Taki hit rozkręca nam wszystkim poranek. Maroon 5, Christina Aguilera w RMF FM. To nazwisko na pewno znacie. Lukas Podolski, kiedyś piłkarz, teraz właściciel klubu. I on właśnie będzie gościem Grzegorza Krychowiaka po godzinie 10:00. I to będzie rozmowa nie tylko o piłce nożnej, ale też trochę o życiu. A już za moment Dawid Kwiatkowski z bardzo romantycznym przebojem.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
5: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach.

0: letnie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
10: RMF FM. Lato.
11: RMF FM. Lato.
12: To takie...

0: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już dziś po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Reklama.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Marian, kto jutro zmywa?
1: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
0: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
1: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
2: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Po reklamie.
8: Zaczynamy Fakty RMF FM o 10 w studiu Tomasz Weryński.
9: Niemiecka policja szuka domniemanego sprawcy sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie. W opublikowanym liście gończym ostrzega, że mężczyzna może być uzbrojony. O tym na początek. Potem w Faktach Dolny Śląsk. Na Krajowej Piątce w Kaczorowie rozpoczyna się protest mieszkańców. Dla kierowców oznacza to duże utrudnienia. Za moment również fakty sportowe RMF FM. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., który, jak podają niemieckie służby, był wcześniej notowany i miał związki ze środowiskiem islamistycznym. Przypomnijmy, sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Policja ostrzega, że mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu. Jestem ogromnie wdzięczny policjantom, strażakom i wszystkim służbom ratunkowym z Berlina, którzy bardzo szybko pojawili się na miejscu. Natychmiast ruszyli z pomocą rannym. Od razu rozpoczęli też śledztwo, by zatrzymać sprawcę lub sprawców. Mogę tylko powiedzieć, że Berlin jako miasto wolności i różnorodności pozostanie silny i będzie jasno bronił swoich wartości. Nie pozwolimy nikomu odebrać nam naszego stylu życia ani sposobu, w jaki żyjemy razem. Mówił Kai Wagner, burmistrz Berlina. W sobotnim ataku, jak informowaliśmy w Faktach, zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Kilka godzin, nawet do 16, może potrwać protest na trasie krajowej numer 5 w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. Jak wiecie z faktów, mieszkańcy będą przechodzić przez przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. Podczas remontu zapory w Pilchowicach i spuszczenia wody z jeziora doszło tam do zanieczyszczenia rzeki osadami. Lokalni przedsiębiorcy liczą straty, bo turyści odwołują przyjazdy.
10: Konsekwencje tego, jakie są w tej chwili, czyli to, że jesteśmy kolejny raz świadkami zabicia tej rzeki. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, że jest to XXI wiek, naprawdę jest to krok za daleko.
9: Mówił jeden z właścicieli gospodarstwa agroturystycznego. Krajowa Piątka to główna trasa między Wrocławiem a Jelenią Górą.
7: Wasze opinie w Faktach RMF FM.
9: Mnie osobiście denerwuje jazda kierowców dłuższy czas lewym pasem na drogach szybkiego ruchu, napisał do nas nasz słuchacz, pan Mirek. W Faktach mówimy dziś o tym, co najbardziej przeszkadza wam na drodze. Razem z policjantami ostrzegamy też przed brawurową jazdą za kierownicą. Z policyjnych statystyk za ubiegły rok wynika, że przekroczenie prędkości było na pierwszym miejscu wśród najczęstszych wykroczeń drogowych. Co was najbardziej denerwuje na trasie? Dajcie koniecznie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm. Mandatu za to co prawda nie ma, no ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej tego nie robić. Chodzi o jazdę rowerem w słuchawkach.
11: Słuch pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów. Jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta. Te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. To zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji akcji też się skraca. No i ostatnia kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio.
9: Mówił Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego. Na koniec faktów nasza wakacyjna akcja Hotel Parawan, podczas której łączymy singli w pary. Dziś czekamy na Was na plaży w Stegnie. Wejście numer 67.
12: Wystarczy rozpalić w sobie gotowość na KW, tak zwany kontakt wzrokowy z gorącym spojrzeniem przenikającym, głębokim, powodującym aż lekką zadyszkę i słodkie dreszcze. Odłóżmy marzenia na bok. Bierzmy się za robotę.
9: Zapraszał Piotr Pręgowski, którego dziś na pewno spotkacie na miejscu. Nie może Was zabraknąć na plaży w Stegnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
9: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
16: Na 82. rajdzie Polski trwa już kolejny odcinek specjalny. Kolejność startowa dziś na podstawie wczorajszych wyników. Na początek czołowa 15 w odwróconej kolejności, zatem po przejeździe 15 załóg, no wiemy, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej. Na razie 3 załogi na mecie tego odcinka, więc no, czołówka czeka jeszcze na starcie, więc nie wiemy, jak to teraz się ułoży. Natomiast przypomnę, dotychczas liderem rajdu Finn Teemu Suninen. 4 bramki padły wczoraj w Ekstraklasie, niewiele jak na 3 spotkania. Bez goli w starciu Lecha z Krakowią, Jagiellonia wygrała 1-0 z Koroną. W Zabrzu 3 trafienia, Górnik pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Dziś sezon rozpoczynają kolejne drużyny. W planach m.in. mecz Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Latem do obu tych drużyn trafili piłkarze znani z gry w narodowych barwach. Do Widzewa Karol Świderski, do Motoru Bartosz Bereszyński. Obrońca ciągle ma reprezentacyjne aspiracje.
17: Trener jakby nie zamyka mi drogi do reprezentacji. Jeżeli będą te występy na tyle dobre, żeby trener ocenił, że będę potrzebny drużynie, jest szansa na to powołanie. Ja czuję się bardzo dobrze fizycznie i moim celem jest to, żeby moje dzieci jeszcze mogły zobaczyć mnie w koszulce z orzełkiem na piersi na Stadionie Narodowym.
16: Drogą do spełnienia tego marzenia, no właśnie, dobra gra w barwach Motoru. W planach także mecze Rakowa Częstochowa z Wisłą Płock i Wisły Kraków z GKS-em Katowice. Dziś ostatni etap Tour de France. Peloton zafiniszuje na Polach Elizejskich w Paryżu. Tradycyjnie to będzie etap przyjaźni. Właściciel żółtej koszulki może już świętować zwycięstwo, choć oczywiście no, musi dojechać do linii mety. 3-tygodniowy wyścig jest popisem jednego aktora. Tadej Pogacar ma w klasyfikacji generalnej blisko 6,5 minuty przewagi. 2 medale to polski dorobek na Mistrzostwach Świata w kajakowym slalomie. Na podium w Oklahoma City stawali Michał Pasiut, który zdobył srebro, i Klaudia Zwolińska, która z USA przywiezie brąz.
18: Przywozimy 2 medale indywidualne, mamy też fajne wyniki na juniorskich, młodzieżowych imprezach. No czego chcieć więcej? No slalom błyszczy, rozwija się.
16: Podsumowała nasza zawodniczka.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
19: Charakter, hard ducha, pracowitość, lojalność, ale też po prostu dobre serce podzielone na dwa kraje. Wyjątkowo to nie o mnie. Tu Grzegorz Krychowiak i zaczynamy w stylu Krychowiaka. Dziś ze mną legenda piłki nożnej Łukasz Podolski. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie waszego ulubionego programu w RMF FM. Zaczynamy w stylu Krychowiaka. Dzisiaj w studiu Grzegorz Krychowiak i Lukas Podolski. Lukas, właśnie skończyłeś karierę piłkarską i zaczynasz karierę właściciela klubu.
1: Kiedy pojawił właśnie się ten pomysł, żeby objąć Górnika, stać się właścicielem?
2: To było chyba po drugim albo trzecim roku, jak grałem. Poczułem, że ten klub nie może być miejski, bo cały czas problemy. Cały czas obojętnie jaki trener by dyrektor albo prezes u nas, zawsze musiał biegać do miasta, do auta, do miasta i zapukać do gabinetu i zapytać, możemy zrobić ten transfer, możemy jechać na obóz, możemy to wydać. I sobie powiedziałem, tak powinna klub nie funkcjonować, powinny te ludzie, co są w zarządzie albo w marketingu, decydować, jak klub funkcjonuje. I zacząłem pomyśleć, jak to idzie zmienić i nacisnęliśmy, żeby ten klub był na sprzedaż. Było to duża praca, dużo spędzania po nocy, dużo kombinowania też z kibicami, żeby miasto docisnąć, żeby to się wydarzyło. No i przez te dwa i pół lata walki się to nareszcie udało.
1: Ja byłem na meczu Jagiellonia-Górnik i rozmawiałem z Bartkiem z Pałkiem. No. I on mi mówił, Poldi robi taką robotę. Sprowadził autobus z Niemiec, szatnie zmienił, spa, wszystko. Wprowadzasz na taki na bardzo wysoki poziom.
2: Wiesz, na początku jesteś piłkarzem, jest fokus tylko boisko i tak dalej, ale czułem, z tego klubu idzie więcej zrobić. Patrzę na tych kibiców, na ten stadion, mamy 3 boiska treningowe i tak dalej. Mówię, ta historia i ten klub tak nie żyje, te ludzie nie mają takiego smaku i gdzieś to, co stoi w miejscu. Powiedziałem, muszę coś zmienić. I zacząłem, powiedziałem, spróbuję przez moje kontakty coś załatwić. Kupiłem autobus i powiedziałem, dobra, to jest nasz autobus. Kupiłem drugi do akademii, powiedziałem, akademia też potrzebuje, dzieci muszą jechać gdzieś na wyjazdy. No i zacząłem. Siłownia, sauna, od nowa, dofuzjonowe ławki, podlewanie na boisko załatwiłem, obozy. Nie robiłem to, żeby sobie zrobić jakiś PR, bo mi to nie jest potrzebne, tylko żeby te ludzie, ten klub, te kibice mieli jakąś taką wiarę, że tu się coś zmienia i że idzie to zmienić. No i załatwiam to, żeby te ludzie, co u nas pracują, mieli dobrze.
0: Po muzycznej przerwie wrócimy do rozmowy o Górniku Zabrze.
3: Reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
2: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
3: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Przypominam, że słuchacie rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Lukasem Podolskim. W Górniku Zabrze spędziłeś swoje ostatnie 5 lat i dużo w niego zainwestowałeś.
1: Kiedy robiłeś te inwestycje, nie byłeś właścicielem jeszcze.
2: Nie.
1: Wszystkie inwestycje wychodziły z twojej kieszeni.
2: Tak. No ale wiesz, ja to robię, żeby jak mówiłem, dużo wspieram akademię, żeby tam dzieci mieli dobrze, dlatego tam też duże inwestycje i u nas, no żeby te warunki byli tak, żeby iść do przodu. No i jak dzisiaj stoję, to powiem sobie, słuchaj, no te inwestycje, co zrobiłeś, to się opłacali, no bo ja wyglądałem lepiej, klub wyglądał lepiej, wszystkie ludzie obok, gdzie są zadowolone i widać dzisiaj, oczywiście łatwo powiedzieć, bo wygraliśmy puchar i drugie miejsce w lidze, że wszystko jest fajne, ale no widać, że ta robota, co wkładałem i te inwestycje, to się na koniec opłaca jakoś. I fajnie, fajnie, że sobie udowodniłem, że idzie to zrobić jakoś, że przyszłem tu, było inaczej i teraz jest inaczej i przez ta praca, terminację i tak dalej udało się coś fajnego zrobić teraz.
1: Ciekawi mnie jeden okres w Górniku. Mateusz Antczak powiedział, początek roku był bardzo trudny dla Lukasa. Nie mówi tego, ale widziałem, to był w złym nastroju. Mm. To były obawy związane z zakończeniem kariery?
2: Czy nie powiem na to. Wiem, o co chodzi, te wszystkie faule, co byli jakieś tam ostre podejścia gdzieś na tym...
1: widziałem.
2: Może na koniec tak być, że czasami do siebie ciężko powiedzieć, że tak, że ktoś ma rację, że to było przez te skończę, czy nie i tak dalej. Może to wydarzyło się z tego, ale na koniec nie mam na to 100% opowiedzieć, co z tego było. No, może tak było, no, że cały czas myślisz, co robić, skończę, czy dalej grać. Dużo ludzi, wiesz, potem obok mówi ci, przestań, nie graj już, zostaw to, tak jak mój tata zawsze, nie, po co ci to, nie rób, już tyle zrobiłeś, zostaw to już. Potem też jeszcze był ten temat prywatyzacji, bo to nie było tak, że poddałem ofertę i parę tygodni później był klub sprzedany, tylko to był okres przez parę lat. I na pewno to miało jakiś wpływ na to, że na boisku i poza też byłem tak trochę inny, że za dużo myślałem, ale na 100% ci nie powiem, czy to z tego względu taki byłem na boisku.
0: A za chwilę z Lukasem pogadamy o tym, czy była szansa, żeby grał dla polskiej reprezentacji u boku Grzegorza Krychowiaka.

0: studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak i Lukas Podolski. Lukas jest legendą niemieckiej reprezentacji, rozegrał w niej 130 meczów. I zastanawiam się, czy była kiedyś szansa na to, żeby reprezentował jednak biało-czerwone barwy.
1: No był temat, był. Często byłem zawsze w Polsce, bo zawsze nasze wakacje byli w Polsce jako rodzice, zawsze było tak i zawsze jak tu byłem, to też jechałem gdzieś do Górnika, potem zacząłem grać w Kolonii, nazwisko oczywiście Podolski, grał w Kolonii, pierwsze mecze zagrał i tak dalej i zawsze jak byłem u babci, to zawsze gdzieś dziennikarze były tam. Też pamiętam, jak miałem 16, 17, to zawsze gdzieś tam dziennikarze koło babci zawsze byli, pytali o wywiad. No i potem jak zacząłem grać w Bundeslidze w Kolonii, to nagle się zgłosiła reprezentacja polska. No przyjechali tam do babci, kwiatusze fajnie, jak się podoba, nie? Kwiatki, żeby nawet musi mamusia albo babcia przekonać, nie?
2: Tak, wiadomo.
1: Potem wiesz, była ta koszulka, tu Podolski, 10 herb i tak dalej. Oczywiście się ucieszyłem i tak dalej, bo fajnie, no to pierwsze takie poważne zapytanie, a to nie reprezentacja juniorów, tylko pierwsza, nie? No i potem fajnie, tu jesteśmy w kontakcie i tak dalej. No i potem to jakiś ten temat potem zniknął i potem już nikt tak ogólnie nie pytał, albo robił takie presje i mnie tam gdzieś zaprosił do Warszawy, albo nie wiem, gdzie to kiedyś było, czy Polska miała jakieś biuro, albo jakiś związek, nie wiem, jak to w tych czasach było. Nigdy nie było takie, dawaj Łukasz, okej, zaprosimy ciebie, rodziców do Warszawy, chodź tu, pogadamy, masz tu jakąś umowę, pomożemy ci zrobić paszport polski, albo coś takiego, jak coś brakuje. No nigdy takiej sytuacji nie było, dlatego nigdy nie było dla mnie potem pomyśleć, co wybierze, no bo nigdy nie było tej propozycji z Polski. I teraz pytanie, jak by to było, co by potem, nie?
0: To jest trudna decyzja.
1: Ale ja myślę tak, teraz może powiedzieć, jakby Polska była w tych czasach taka przekonana i wiesz, jak to jest czasami, jak tak. Idziesz, chodź, jedziesz do Warszawy, wiesz, rodzice, tu pomożemy wam, tam, no wiesz, jak te czasy byli, to na pewno by była szansa, żeby grać dla Polski, no bo jak one by byli pierwsze, by zapytali, grasz reprezentacji Polski i byłoby zaproszenie na następny mecz towarzyski albo gdzieś tam, to po czemu nie? Na pewno. Ja na pewno jak dzisiaj tak stoję i myślę o tym, to na pewno by była szansa, żeby tam zagrać. Po czemu nie?
0: W stylu Krychowiaka wraca po muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
4: A super!
3: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozi
2: przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
7: Byle do lata.
8: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
9: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
7: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
12: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Godzina 11 i Studio Faktów w RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
18: Rumunia odpowiada na kolejne naruszenie swojego nieba. Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, a władze w Bukareszcie nie wykluczają protestu wobec Moskwy. Masowe przerwy w dostawach prądu w Gruzji. Służby sprawdzają, czy za awariami stoi sabotaż. W faktach zajrzymy w Bieszczady. Turyści korzystają z pięknej pogody.
19: Widoki, klimat, wszystko nam się podoba.
18: Na zegarze 11 to fakty RMF FM. Rumuńskie lotnictwo po raz trzeci w ciągu 3 dni interweniowało po naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju. Myśliwiec F-16 zestrzelił drona nad Morzem Czarnym w pobliżu granicy z Ukrainą. Prezydent Rumunii Nikusor Dan podkreślił, że jeśli potwierdzi się rosyjskie pochodzenie maszyny, Bukareszt złoży protest dyplomatyczny wobec Moskwy. Dodał też, że naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii, a tym samym NATO i Unii Europejskiej, jest nie do zaakceptowania. Gruzja wyjaśnia przyczyny masowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Doszło do nich w ostatni piątek oraz wczoraj. Władze Gruzji podejrzewają, że może chodzić o sabotaż. Sprawą zajęła się tamtejsza Służba Bezpieczeństwa Państwowego. Bez prądu były duże miasta, m.in. Tbilisi czy Batumi. W stolicy kraju wstrzymano ruch pociągów i metra. Przez kilka godzin brakowało też wody. 1500 uczestników z niemal 50 krajów. Dziś w Warszawie ostatni dzień Polonia Camp, czyli światowego spotkania młodej Polonii.
20: Cześć, nazywam się Michelle, jestem z Niemiec i przyjechałam tutaj pociągiem około 17 godzin.
21: Jechałem tutaj strasznie długo, 12 godzin. Bardzo szczęśliwe, że jestem znowu w Polsce, bardzo lubię ten kraj.
20: W Polsce czuję się dobrze, to jest kraj mojej rodziny, to jest kraj mojego pochodzenia.
18: A dziś w programie m.in. rok Andrzeja Wajdy, spotkanie z Grażyną Szapołowską i Andrzejem Pongowskim. Turyści opanowali Bieszczady. Na szlak wyruszyły tłumy, a odpoczywający pojawili się również nad Soliną.
19: Dużo pochodziliśmy po górach, bo spaliśmy wcześniej w Łuszczykach Dolnych, także te połoniny, wszystkie widoki, klimat, wszystko nam się podoba.
0: Teraz nad wodą?
19: Teraz nad wodą, tak, na koniec Solina, żeby zaliczyć tą właśnie tamę.
1: Jest bardzo ładnie, super, podoba nam się. 700 kilometrów z Poznania jesteśmy i bardzo fajnie na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Już od kilku lat planowaliśmy i mam nadzieję, że będzie udany urlop.
22: Przed chwilą, jak tam jakaś melodia dotarła tutaj do nas, to od razu zielone wzgórza nad Soliną przyszły na myśl.
23: Parę razy byliśmy nad morzem i odpuściliśmy sobie morze i przyjechaliśmy akurat tu zobaczyć, żeby zalew, tamę, a jak będzie, to zobaczymy. W grudniu pogoda dopisała.
24: No, jak to ktoś powiedział, że do Soliny się powraca i to jest prawda. Atrakcji jest dużo, można statkiem przepłynąć, pożyczyć rowerki wodne, odpocząć można blisko i nie szukamy niczego dalej.
18: Usłyszał od wypoczywających w Solinie reporter RMF FM Paweł Konieczny. Wakacje w pełni, osoby, które są jeszcze przed urlopem, z pewnością odliczają dni do odpoczynku. To być może też ostatni moment, żeby zadać sobie pytanie, czy jesteśmy przygotowani do podróży także od strony formalnej. Aby rozwiać te wątpliwości, warto przełączyć się teraz do radia RMF 24, gdzie rozpoczyna się program Marka Łabno, Lekarz Dyżurny. Marku, co u ciebie?
25: Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przygotujemy się pod kątem formalnym do wyjazdu wakacyjnego. Podpowiem, jakie ważne dla naszego zdrowia dokumenty warto zabrać ze sobą za granicę. Będzie kilka słów o realizacji polskich recept na obczyźnie i o recepcie transgranicznej. Podpytam też o cenę wskazówki w tym względzie rzecznika NFZ-u. Serdecznie zapraszam.
18: No, zatem zapraszamy po faktach do Radia RMF 24.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Przygotujcie się na prawdziwą sportową ucztę, bo właśnie zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka w RMF FM. Ze mną wciąż Łukasz Podolski. Nie Lukas, Łukasz. Pogadamy trochę o tym jego słynnym śląskim charakterku. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie RMF-u i rozmowy dwóch piłkarskich emerytów, Krychowiaka i Podolskiego. Jeden z nas jest mistrzem świata, zgadnijcie który. Czy to był najpiękniejszy moment w twojej sportowej karierze?
1: Zawsze będę pamiętać te mistrzostwa świata jak najlepsze. Nawet jak wygraliśmy tam 2-14 i tak dalej, to te całe stanowisko, wszystko co się wydarzyło, te stadiony, te ludzie, grać u siebie, jeszcze tak daleko graliśmy i tak dalej, to było wspaniałe, to było super.
2: Jakie to uczucie właśnie grać przed własną publicznością?
1: Nie, to jest pięknie, no to jest... Teraz nawet jak wczoraj patrzyłem ten mecz tam otwarcia mundialu i tak dalej, no to są jak pamiętam moje czasy, to jest coś wspaniałego. No nie ma lepszego poczucia. No jesteś dzień przed, masz trening na tym stadionie, potem wszystko jest zbrandowane, te muzyki i tak dalej, ten hymn, wychodzisz. To jest w ogóle takie całkiem inne poczucie.
2: Ta kwestia tej międzynarodowości na podwórkach, ona później była w reprezentacji Niemiec. Tam wielu zawodników grało nieurodzonych w Niemczech. Mesut Özil, tak. Dobrze powiedziałem? Powiedział, jestem Niemcem, kiedy wygrywamy, ale jestem imigrantem, kiedy przegrywamy.
1: Wiesz, u mnie takie sytuacje nigdy nie było. Nigdy nie było tak, że ktoś mi powiedział, bo on jest z Polski, albo coś takiego. Dla mnie nigdy nie było takiej sytuacji, bo od początku mówiłem też w mediach i zawsze gdzieś tam mówiłem, ja się urodziłem w Polsce, mam zawsze też polskie serce, w środku mam moją babcię kochane, mam rodzinę, która mieszka koło Zabrza. Bo czemu mam tylko powiedzieć, że jestem tym albo tym? Bo czemu nie można mieć dwa kraje w sercu? Po czemu nie można? Co to daje do tego? No, po czemu ludzie czasami więcej taką historię obok tego robią, jak jest? No, czemu kogoś zabronić być tam i tam, jak to czujesz, no. I dlatego ja z tym nigdy nie mam problemu, zawsze od początku to mówiłem, a jak komuś się nie podobało, no to nie, to niech mnie nie obserwuje, to niech mnie nie lajkuje, to niech nie spędza czas ze mną, to nie, no. Nie zmuszę każdego, żeby mnie kochał i żebym ze mną spędził czas, tylko zawsze mieć swoją drogę i swoje stanowisko i ja od początku to miałem.
0: Do rozmowy z Lukasem wracamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: trwa wyjątkowe niedzielne przedpołudnie w RMF FM. Studiu nadal Grzegorz Krychowiak i Lukas Podolski. Lukas, jak ty podchodziłeś do meczów przeciwko polskiej reprezentacji?
1: Na boisku normalnie, ale oczywiście poza boiskiem te dni przed meczem zawsze była duża euforia, dużo tematów, nie, dużo pisania, wywiadów, zawsze było pełno, konferencja i tak dalej. Wiedziałem, że tam jest dużo szumu obok tego, ale dla mnie ten mecz był zawsze, żeby wychodzić i wygrać. Dla mnie nie było na boisku, że teraz, nie wiem, byłem gdzieś tam nerwowy albo muszę grać, nie wiem, z hamulcem, tylko zawsze jest mecz, to dawaj, to jest przeciwnikiem, gramy o 3 punkty, to zawsze było moje podejście, ale zawsze się też cieszyłem na te mecze, zawsze było fajnie, wiesz, kolegów spotkać i potem zaczęło się, że wiesz, media polskie, że a Podolskiego trzeba wygrać z Niemcami i to mnie też zawsze nakręcało, żeby pokazać, nie, zrobiliście błąd, że tego Podolskiego nie zabraliście do orientacji, że nie spróbowaliście. Zawsze to gdzieś miałam w głowie, że mogliście o mnie walczyć, nie zrobiliście, to teraz nie płaczcie, tylko wam teraz pokażę, że zrobiliście błąd. I zawsze miałam taki charakter i podejście na boisku, żeby te mecze nie tylko z Polską wygrać, tylko ogólnie zawsze takie miałam podejście.
2: Stadion Narodowy miał jakąś specjalną otoczkę? Kiedy grałeś?
1: Ten wygrany wasz mecz 2-0, ja? Na pewno przyszło zaraz.
2: Historyczne pierwsze zwycięstwo przeciwko reprezentacji Niemiec.
1: Wiesz, zgadzam się, ale zawsze z tego trzeba wnioski wyciągnąć i wiesz, wygrasz, każdy się cieszy, ale no, co dalej, nie? Dobra, to niech z tego coś wyciągną i niech teraz budują na tym. To jest ważne, nie?
0: To jeszcze nie koniec. Do rozmowy z Lukasem wracamy za chwilę.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
5: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
5: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
4: Jutro po 15 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Łukasz Podolski. Najważniejsze pytanie zostawiłem sobie na koniec. Jak dobre są twoje kebaby?
1: No nie wiem, każdy musi sobie ocenić. Ja nikogo nie zmuszam. Ja też czasami jadę gdzieś, co zjem i powiem, ktoś mi powiedział, a super, idź tam zjeść coś i super, a mi w ogóle tego nie smakuje. To zależy od smaka, zależy od podejścia i tak dalej. I też w kebabie nie ma coś wyjątkowego, że tam jest ten kebab teraz ogólnie w Niemcach po jakości, potem w Polsce albo w innych krajach to widać, ale ogólnie w Niemcach ten kebab jest na bardzo dobrym poziomie i myślę, że ja też przez moją markę ten kebab, ten generację kebab trochę zmieniłem, bo poczułem, jak ja otworzyłem mój kebab, na początku to był w Niemcach taki kebab, o taki, pracowali tak Turek, takie jakości nie było tak, ten lokal tam wyglądał tak jak 50 lat temu. Ja pierwszy taki zmieniłem, że zrobiłem, wiesz, fajny design, fajna jakość, meble fajne, krzesełka, że możesz usiąść. Przedtem to było tylko kebab. Zamawiałeś do folii i albo
2: wychodziłeś
1: w autokarze, albo gdzieś szłeś i z tego zjadłeś.
2: Albo w tramwaju po imprezie tak, o 4 tak, czy 5 tak, nad ranem.
1: Tak. A teraz to się zrobiło taka restauracja, że masz taki feeling, nie? Że usiadasz, krzesełka. I ja to zmieniłem. Tam to prawie 8-9 lat temu to zmieniłem z moim pierwszym lokalem, wiesz, jakoś inna siatełka i tak dalej. I no, jestem z tego dumny, że ja zmieniłem ten mental i że dużo ludzi potem po moich śladach poszło też. Widzieli, a zobacz, ten Podolski to zmienił, my też musimy to zmienić.
0: Takie rozmowy mogłyby się nie kończyć. Jeśli chcecie posłuchać całej mojej rozmowy z Łukaszem Podolskim, szukajcie W stylu Krychowiaka na YouTubie. Tymczasem kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
1: Musimy trafić na dobrą promocję.
0: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%, a wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
1: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
0: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
2: Po reklamie. RMF FM.

0: reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
3: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
5: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kętach.
10: A może w Jaworznie.
11: Boże, jak się cieszę, super.
12: A ty tak. Ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz?
14: Zastanów się i...
3: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
17: Panie Pascalu, no jakby to...
16: A widziała pani?
17: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: Expert.pl.
1: Po reklamie.
2: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
3: Tydzień zmasowanych ataków na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podaje skalę rosyjskich uderzeń. Sygnalizuje również koreański zaciąg do rosyjskiej armii o sytuacji za naszą wschodnią granicą na początek. A potem napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran grozi, że wojna rozprzestrzeni się, jeśli Amerykanie wznowią ataki. W faktach zajrzymy też na trasę 82. rajdu Polski. Blisko 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i niemal 100 rakiet wystrzeliła Rosja w kierunku Ukrainy tylko w ciągu ostatniego tygodnia, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Minionej nocy rosyjska armia zaatakowała także 8 rakietami i 136 dronami. W Charkowie zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Prezydent Ukrainy skomentował również zapowiedzi sprowadzenia kolejnych żołnierzy północno-koreańskiego reżimu do walki na Ukrainie po rosyjskiej stronie.
4: My widzimy i współpracę Rosji.
3: Widzimy także pogłębiającą się współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić kolejne 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Od czerwca w obwodzie Woroneckim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Ponadto Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni pocisków balistycznych. To zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Rosja pomaga Korei uczyć się prowadzenia wojny, rozwijać uzbrojenie i zdobywać realne doświadczenie bojowe w jego użyciu. Wszystko to stanowi zagrożenie dla każdego państwa w Azji znajdującego się w zasięgu północno-koreańskich pocisków rakietowych. Mówił Wołodymyr Zełenski, który ponownie zaapelował do zachodnich partnerów o przyspieszenie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej i rakiet do ich zwalczania. Iran grozi rozszerzeniem wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone wznowią naloty na jego terytorium. Takie ostrzeżenie przekazała irańska armia po piątkowym ataku sił amerykańskich. Jednocześnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zatrzymaniu 6 statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormus. 3 niedzielne odcinki specjalne już za uczestnikami 82. rajdu Polski. Wydarzenia śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, no niezawodny, cały czas kierowca z Finlandii.
5: Dzień dobry. Temu Suninen na razie zmierza po zwycięstwo. Bardzo dobre tempo, natomiast niewiele ustępują mu nasze duety. 11 sekund straty mają Jakub Matulka i Daniel Dymurski. Oni też imponują od początku rajdu. Niespełna 5 sekund do drugiej lokaty tracą Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Oni o podium biją się z włoskim kierowcą Andreą Abellinim. No i te 4 załogi już z solidną przewagą nad resztą stawki. Teraz rajdówki zjeżdżają już do strefy zmiany opon w Jastrzębiu-Zdroju. To będzie zaledwie 15-minutowy serwis. Czas na szybki posiłek i wyjazd na ostatnią decydującą pętlę rajdu. W niej czekają jeszcze 4 odcinki specjalne. Z trasy 82. rajdu Polski, Patryk Serwański.
1: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
3: Dziś lato znów pokaże, na co je stać. Na Dolnym Śląsku miejscami nawet 32 stopnie mogą pokazać termometry. No nic dziwnego, że mieszkańcy szukają ochłody w wodzie. Na jeziorze Leśniańskim koło Lubania można na przykład popływać żaglówką.
6: Kapitanie, dokąd płyniemy?
7: Co, płyniemy po jeziorze Leśniańskim, przepływamy właśnie koło zamku. Fajny widok na niego od strony wody. Płyniemy pod zaporę leśniańską naszą, czyli jedno z takich naszych najstarszych, najbardziej znanych budowli.
6: Cisza, jest spokój, jest jak odpocząć, ale wy pewnie czekacie na turystów.
7: Tak, no czekamy, mamy przygotowany ośrodek. Klimat żeglarski, tak, dla nas to też jest ważne. Bardzo lubimy tutaj w klubie pływać. Powiedziałbym nawet, że jak w jakiejś bajce, patrząc na tutaj naszą scenerię.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od Mateusza Dudczaka z przystani żeglarskiej. Najpierw hotel Parawan, czyli łączenie singli na plaży w Stegni, a teraz już rajd po najlepszych smażalniach ryb w regionie. Nasza wakacyjna ekipa nie zwalnia tempa, zawsze również może liczyć na was, słuchacze RMF FM. Mateusz Opyrchał zabrał ze sobą no, dużą dawkę słodkości.
8: Zaczepił mnie jakiś gość, postukał po barku i mówi, że ma dla mnie przepyszne pączki i trzymam właśnie ogromną paczkę z pączkami. Maciek, od kiedy robisz takie piękności?
9: Od 2020 pierwszego roku, co sezon jesteśmy tutaj w Stegnie.
8: I mówią, że to najpyszniejsze pączki w okolicy.
9: Tak, średnia 5-0 mówi sama za siebie, także zapraszamy serdecznie.
3: Wakacyjna ekipa RMF FM jest w trasie, wypatrujcie jej na drogach, koniecznie pomachajcie. My słyszymy się w Faktach za niecałą godzinę, zapraszam was o 13:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A my słyszymy się już teraz. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 12:00. No oczywiście będziemy sprawdzać, podsumowywać hotel Parawan, ale będziemy też oczywiście sprawdzać te smażalnie, o których mówił Tomek, pod słońcem RMF FM. Tak nazywa się ten program.

0: Kiss Me.
1: No tak dzisiaj było, jeśli chodzi o Hotel Parawan, czyli łączyliśmy dzisiaj nad morzem ludzi w pary. Za chwilę wrócimy do tego tematu w RMF FM, ale jeśli chodzi o przeboje, które dają dużo słońca i które dają takie poczucie, że wakacje właśnie trwają, to właśnie to była jedna z nich. Kiss Me w RMF FM, 17 minut po 12. A co tam u was? Piszecie pod 3322. Cały czas jesteśmy z wami w kontakcie. No niektórzy tutaj właśnie wracają. Już z takim bólem serca i tutaj SMS pod 3322 od Romka. Nie dałoby się załatwić jeszcze tygodnia urlopu, właśnie wracamy. Słuchaj, no załatwić by się nie dało, ale możesz założyć, że przez cały tydzień będziesz pracował tak na pół gwizdka, czując jeszcze wakacje. Ewentualnie zrób sobie wolne, ale jakby coś, to na nas się nie powołuj. Nie mamy z tym nic wspólnego.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
7: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Marian, a gdzie mogę kupić?
13: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
1: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Tak zakręcam.

0: wiedzieć, gdzie...
1: Jasiek Piłowarczyk, Halo Houston, w RMF FM. Pół godziny nam zostało do godziny pierwszej. Czesi zakochali się w polskim wybrzeżu, właśnie czytam. To jest hit u naszych południowych sąsiadów. W latach 2020-2024 liczba noclegów wykupionych przez Czechów nad polskim morzem wzrosła 16-krotnie. Jak czytam, Czesi lubią tu przyjeżdżać, bo jest chłodniej.
2: No pewnie.
1: A my tego nie doceniamy. To jest po prostu czeska pogoda. Pozdrawiamy wszystkich Czechów nad polskim morzem. Jakby ktoś pytał, gofry z bitą śmietaną po czesku, wafle ze slechaćku. Może nad akcentem jeszcze muszę popracować. 29 minut i będzie pierwsza. A to może na takie leniwe popołudnie niedzielne. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Wera.

0: Takie rzeczy tylko w wakacje i tylko z RMF FM. Piotr Pręgowski, czyli król Gibango, ruszył właśnie z nami z RMF FM na plażę w Stegnie i przy wejściu 67 razem z księciem Gibango Mateuszem Opyrchałem zbierali singli, urządzali im takie szybkie schadzki. Słuchajcie, no podsłuchaliśmy, trochę nam się udało nagrać, jak te randki szybkie wyglądały. To jedna z nich.
1: Jak idzie randka?
2: Bardzo dobrze, jesteśmy sąsiadami.
1: Jak to sąsiadami?
3: Tak się jakoś okazało.
1: Ale gdzie mieszkacie?
3: W Suszu.
1: W Suszu mieszkacie obok siebie?
3: Prawie, trzy domy tam odległości od siebie.
1: Czyli jak was RMF połączy, to będziecie mieć blisko.
2: Tak, bardzo blisko.
4: Najgorsze jest to, że znam pani męża.
2: Randka nie wyszła.
1: Okej, no ale dopóki mąż o tym wie, to jest okej.
4: Ale się ogarniemy.
0: Się ogarniemy. No mam nadzieję, że chociaż mąż na grilla zaprosi. Pogoda sprzyja. A my oczywiście z królem Gibango również będziemy dzisiaj jeszcze i z Mateuszem Opyrchałem testować lokalne smażalnie. Bądźcie z nami z RMF FM.
5: Reklama.
6: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.
6: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowie.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: 13 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty, a fakty w RMF FM ma dla nas Tomasz Weryński.
15: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Są problemy w rejonie Wrocławia i na drodze krajowej 45 na Opolszczyźnie. Duży ruch na trasach w zachodniopomorskim. Tworzą się korki. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z czerwonymi flagami. Powodem wysokie fale i sinice. Poza tym tłumy na Nikiszowcu. Trwa jarmark u babci Anny i parafialny odpust. Zderzenie trzech samochodów osobowych na trasie A8 między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód. Na jezdni w kierunku Kudowej zablokowane są trzy pasy ruchu. Problemy też na drodze krajowej nr 45 między Opolem a Kluczborkiem. Samochód osobowy wypadł z jezdni w zawadzie na Opolszczyźnie. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Na drogach Pomorza Zachodniego tworzą się duże korki. Na ekspresowej S3 w kierunku Szczecina zatory ciągną się od węzła Goleniów Północ do Goleniowa Południe i mają około 7 km. Kolejne 2 km korka tworzą się przed węzłem Rzeźnica. Z kolei na autostradzie A6 w kierunku Berlina między węzłami Szczecin-Kijewo i Klucz kierowcy utkną w zatorach o łącznej długości około 5 km. Czerwone flagi dziś na wielu plażach nad Bałtykiem. Na ponad 20 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Najczęściej z powodu wysokich fal, m.in. w Rewalu, Trzęsaczu, Jastarni i Juracie. W Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim przyczyną są sinice. Sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia, dlatego warto śledzić komunikaty ratowników. Za kilka chwil początek ostatniej części rywalizacji w 82. rajdzie Polski. W strefie zmiany opon z naszymi kierowcami rozmawiał Patryk Serwański, wicelider rajdu Jakub Matulka. Czuje na plecach oddech rywali.
16: Gdyby w rajdach można było robić tak, że patrzysz w tylne lusterko i tam widzisz rywali, to Andrea Mabellini i Miko Marczyk byliby tuż za tobą.
17: Próbujemy jechać bardzo szybko, robimy co możemy. Kontrolujemy, powiedziałbym, tą przewagę, która jest bardzo mała. Temu Suninen jest przed nami lekko ponad 10 sekund, ale wydaje się, się bardzo daleko, te 10 sekund. Natomiast te 5 sekund za nami w odczuciu jest bardzo blisko.
15: Miko Marczyk na razie na trzecim miejscu.
16: Miko, na razie ta twoja walka o drugie miejsce z Kubą Matulką, z Andreą Mebelinim, no ozdobą tego rajdu, tniecie się na żyletki.
0: Każdy z nas, i Kuba, i Andrea, czasami my mamy lepsze odcinki, a czasami trochę tracimy. No mamy jakiś tam pomysł, jeżeli chodzi o ustawienie auta. Mam dość dużo motywacji i nie jadę na ostatnią pętlę po prostu się przejechać do mety, tylko postaram się zawalczyć, ale na co to wpłynie, to zobaczymy na mecie.
15: A przed kierowcami jeszcze 4 odcinki specjalne. Dla mieszkańców święto, a dla turystów atrakcja. Katowicki Nikiszowiec dziś pełen jest ludzi. No wszystko za sprawą jarmarku u babci Anny, organizowanego razem z odpustem w tamtejszej parafii. Na straganach mnóstwo wyrobów. Od słodkości przez rękodzieło czy odzież, a na obrazach kończąc.
8: Spoglądam na te pejzaże namalowane i myślę sobie, skąd znam te widoki.
18: No dokładnie, to są widoki tutaj z Nikisza, malowane przez uczestników plenerów malarskich razem z grupą Janowską i tych obrazów tutaj będzie więcej.
8: Kościół.
18: Tak jest.
8: Słynne podcienia. No oczywiście. I ta charakterystyczna róża.
18: Poczta. Tak jest. No wszystko zostało stworzone na potrzeby tego właśnie dzisiaj wydarzenia, także.
8: Świat się zmienia, a Nikisz ciągle jest atrakcyjny.
18: I mam nadzieję, że będzie, bo to jest takie nasze serduszko tutaj śląskie. Kiedyś było bardzo nieatrakcyjne i teraz dla odmiany wszystko poszło w tą stronę, że cieszymy się tym Nikiszem, że wygląda tak właśnie.
15: W katowickiej dzielnicy Nikiszowiec był reporter RMF FM Marcin Buczek. Jarmark potrwa do 20, a my w faktach odwiedzimy też dziś Szczecin.
19: Rękodzieła, wyroby rzemieślnicze, praca ludzkich rąk, piękne rzeczy.
15: No bo trwa tam z kolei jarmark jakubowy. Słyszymy się w faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszam o 14.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Piękne miejsca w Polsce. Tym się zajmujemy w RMF FM, bo w tych pięknych miejscach jesteście wy, najlepsi słuchacze pod słońcem, a tego słońca dzisiaj nie brakuje. 4 minuty po 13. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie.

nie ma miejsca jak dom mrozu w RMF FM. A może wam się właśnie marzy dom? To jest do ogarnięcia. Okrągły milion już jutro do wyciągnięcia z naszych sejfów. Ale to nie wszystko, bo w piątek wielki finał lipca i w piątek ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy, to jest minimum. Rekordowy 1 300 000 złotych albo SUVa Lexusa LBX, luksusowego SUVa klasy premium. Jedna z tych rzeczy na pewno do was trafi. 130 tysięcy, 1 300 000 albo SUV Lexus LBX. To w piątek, ale jednocześnie w tym momencie gracie właśnie w piątek i bierzecie udział w losowaniu jutrzejszym, kiedy ktoś z was wygra. Mam taką nadzieję. 1 000 000 złotych. I uwaga, przez 13 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1300 szans. Jak wejść do gry? RMF wyślijcie pod 7474. RMF 7474.

0: Stefano David, The First Time w RMF FM dla tych, którzy w trasie 21 minut po godzinie 13. Tłumy w Tatrach, pisze internet i dodaje, wszystkich łączy jedno, chcą odpocząć od tłumu. Co poszło nie tak? No najprawdopodobniej nie tak poszły tysiące ludzi.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Barbara, jaka piękna fryzura.
3: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
2: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
1: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert, nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Lato w górach? To ino na Kotelnicy. Bo cako tam na tobie Gravity Park, czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierę cię na panoramę Tatr. A na scycie? Karcma widokowoka posilisz się nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Z ceguły na białkataczańska.pl.
17: Po reklamie.
18: Z RMF FM najlepiej.

0: Hugo, moving to the sun w RMF FM, ale to jest numer, ale to jest tempo. Słuchacz Michał napisał: trzeba było to puścić wcześniej, jak ubijałem kotlety, byłoby łatwiej. Przemyślę to i następnym razem w niedzielę zagram wcześniej. Kto w trakcie obiadu, oczywiście smacznego. I właśnie tutaj pytanie, bo za chwilę zagram Meza i Kasie Wilk i Taba, Sakrum. Czy to jest dobry podkład do kotleta? Tego nie wiem, będziecie mogli sprawdzić już za moment, za chwilę wracamy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Byle to lata.
9: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
10: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
8: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Lato w RMF FM.
8: Lato w RMF FM.

0: mama.
1: Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.

0: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
0: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
2: Musimy trafić na dobrą promocję.
1: Przecież mówiłam Ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
2: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
1: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
3: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy godzinę 14. Czas poznać najważniejsze fakty. W studiu faktów Tomasz Beryński.
6: Czy będzie wniosek Stowarzyszenia Rozwój Plus o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie? Nie wyklucza tego Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Upalne niedzielne popołudnie niemal w całym kraju, ale wkrótce nad częścią Polski pojawią się burze, za moment ostrzeżenia synoptyków. Zaczynamy jednak od pilnej informacji z ostatniej chwili z trasy Rajdu Polski. Wypadek w czasie 82. Rajdu Polski, doszło do niego na jednym z odcinków specjalnych w okolicach wsi Zamarski. Reporter RMF FM Marcin Buczek zbiera informacje w tej sprawie. Marcinie, co ustaliłeś?
7: W czasie jazdy jeden z samochodów miał przewrócić się na dach. Następnie auto zapaliło się. Z wnętrza wyciągnięto dwie osoby. Wobec jednej z nich konieczna była reanimacja. Na miejsce wezwano cztery wozy strażackie oraz dwie grupy ratowników medycznych. To już trzeci wypadek w czasie tegorocznego rajdu. Wczoraj były dwa.
6: Na czołówkę rajdu ma za sobą już 12 odcinek specjalny. Pozycję lidera utrzymuje Teemu Suninen. Za jego plecami niezmiennie Jakub Matulka, który wygrał ten OS, oraz Mikołaj Marczyk, który zajmuje trzecią lokatę. Nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, poinformował europoseł Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według deklaracji byłego premiera Mateusza Morawieckiego stoi za nim 40 posłów. Na linii reporter RMF FM Marcin Kacper-Wróblewski.
8: Dzień dobry.
6: Witamy, Kacprze. Kiedy najwcześniej możemy poznać szczegóły dotyczące nowej siły w Sejmie?
8: Wszelkie decyzje członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego mają podjąć dopiero, gdy formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. A stanie się to we wtorek, gdy komitet partii zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób. To oznacza, że już w środę wniosek o utworzenie nowego klubu może trafić na biurko marszałka Sejmu.
9: Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych, ale nie chcę rozstrzygać ze swoich kolegów i koleżanki, bo we wtorek będą o tym dyskutować.
8: Nowy klub w Sejmie oznacza zmiany dla nas wszystkich, podkreśla Dariusz Wieczorek z Lewicy.
10: Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisji. Zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
8: Po rozpadzie PiS spadnie na drugie miejsce, jeśli chodzi o kluby z największą liczbą posłów, a formacja Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie przed PSL-em, Lewicą czy Konfederacją.
6: Kacper Wróblewski, dziękujemy. Po upalnym dniu czeka nas załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw na północnym zachodzie kraju. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się ulewne deszcze, grad oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km na godzinę. Jednocześnie do godziny 19 nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałem dla części południowej, zachodniej i centralnej Polski, no, gdzie temperatura może sięgnąć 32 stopni. Po 4 latach Wisła Kraków znów zagra w Ekstraklasie. Wieczorem w pierwszej kolejce Biała Gwiazda podejmie GKS Katowice.
11: Myślę, że z jednej strony jest na pewno ekscytacja i takie oczekiwania na pierwsze spotkanie, bo wróciliśmy do Ekstraklasy po kilku latach. To jest na pewno takie pierwsze odczucie, ale drugie to też jest taki spokój wewnętrzny i poczucie, że zespół jest gotowy do tej rywalizacji.
6: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Ekstraklasowy dzień zaczyna się już o 14.45 meczem Rakowa Częstochowa z Wisłą Płock. O 17.30 Widzew Łódź zmierzy się z Motorem Lublin. Tłumy oglądających przyciąga giełda staroci w Lublinie. Jedni tylko cieszą oczy, inni szukają inspiracji do urządzenia domu, jeszcze inni chcą powiększyć kolekcję.
4: Coś oryginalnego bym kupiła, a już nie mam gdzie postawić.
12: Taka duża kolekcja filiżanek w domu?
4: 200. Mąż kupił mi 2 serwantki jeszcze.
12: Kupuję meble, żeby pani miała tak, gdzie filiżanki stawiać.
4: Tak, coś wspaniałego.
12: Za czym się pan rozgląda?
13: Nowinki motoryzacyjne ze starych czasów. Mercedes. Kolekcjonuję części.
12: Składa pan Mercedesa?
13: Składa.
12: Co u pani dostanę?
14: Kolejki, kufry. Są wazony z PRL-u.
15: Starą porcelanę w znakomitej większości ze Śląska.
12: Te gramofony to jeszcze zadziałają?
16: Tak, działa. 61 rok i daje gwarancję na nie.
6: A giełdę staroci na Placu Zamkowym w Lublinie odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W Faktach za godzinę spotka się z wami Anna Wachowska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Piękne słońce. Prawie w całym kraju. No tam na północy podobno już się jakiś deszcz pojawia. To spróbujemy przegonić te chmury najlepszą muzyką. Muzyką najlepszą pod słońcem, bo to w końcu program pod słońcem RMF FM. No i będziemy dzisiaj testować ryby. To już za moment. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie.

0: Zara Larsson i Lush Life w RMF FM, 18 minut po godzinie 14. Jeśli chodzi o gości, którzy właśnie rządzą teraz nad polskim morzem i w okolicach, no to oczywiście król Gibango, Piotr Pręgowski, obok niego Mateusz Opyrchał, książę Gibango. No i właśnie, mają być testowane ryby, tak? Ale co będziecie testować?
1: Pierwszy przystanek na naszej pysznej rybkowej trasie.
2: Smażalnia Uzyty.
1: I przed nami okazy dorsz, halibut, Milena? Miruna.
2: Miruna i
1: sandacz.
2: Sandacz?
1: No oczywiście. On wygląda jak sandacz.
2: Od razu to wiedziałem.
1: Test smaku, koniecznie śledźcie, jak nam poszedł i która nam smakowała najbardziej. Chyba Milena.
2: Miruna.
0: Czy Milena, czy Miruna, to się jeszcze ustali. Test smażalni już za moment w RMF FM. Bądźcie z nami.
3: Reklama.
4: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
19: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
20: Lato w górach? To ino na Kotelnicy. Bo cako tam na tobie Gravity Park, czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierecie na panoramę Tatr. A na scycie? Karcma widokowo kaposiliście nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Z ceguły na białkataczańska.pl.
3: Po reklamie.
21: RMF FM. Lato.
22: RMF FM. Lato.

0: to jest piękna nowość. Somber. Jego nowość My Body Isn't Ready. 27 minut nam zostało do godziny 15. No i cytując słuchacza, który ostatnio do nas dzwonił.
1: Halo, witam. Jestem w Stegnie, na plaży. Stegnie, na plaży. Pozdrawiam.
0: No to w Stegnie jest też nasz król Gibango, Piotr Pręgowski, obok niego Mateusz Opyrchał i zaczynamy testy ryb ze smażalni. I są właśnie w smażalni uzyty. To jaka ryba na pierwszy ogień?
2: Pierwsza rybka dorsz, Piotruś, o, dobrze?
3: Bardzo dobrze.
2: To jest w ogóle ryba filet.
3: Też dobrze. A ty jak lubisz? Wkładasz do buzi ogonkiem czy łebkiem?
2: Ja widelcem.
3: Trzymaj. Trzymam. To ty mi to
2: dla ciebie, zobacz jak ci ukroiłem, no.
3: No, to teraz proszę bardzo. Teraz ty musisz zrewanżować.
2: Powiem tak.
3: Dawaj.
2: Nie lubię rybki, chyba że z tobą. Ha. Coś fantastycznego. Jest taka soczysta, no, pełna.
3: Nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać.
2: Mów co czujesz, trzymaj te emocje.
3: Czuję rozkosz, czuję zaspokojoną potrzebę dotyku, smaku.
2: Dorsz? Myślę, że na 10. Ile?
3: Nie dam rady 10. Ten kawałek, wiesz, my smakujemy, my nie możemy tego opychać.
2: Ale już oceniamy, nie, Piotrek, oceniamy. Na 10
3: nie bądź taki
2: dał.
3: Opyrchał. Przepraszam.
2: 8?
3: Wiesz co, może być 8.
2: 8, mocne 8.
0: To nie jest król Gibango, to jest książulo Gibango, biorąc pod uwagę te testy. Pierwszy test zaliczony, zaraz ruszamy dalej na następny test. Kąty rybackie. Śledźcie Instagrama RMFFM. Tam to wszystko. Do zobaczenia. A teraz Ania Dąbrowska do posłuchania.

0: Piękny SMS przyszedł pod 3322. Zdrzemnęłam się po południu, budzi mnie głos Tomkowicza w radiu. Pierwsza myśl, ile ja spałam, dzień dobry. Wystarczająco długo, spokojnie, to jeszcze nie poranek, nie będę straszył, na razie trwa piękne, niedzielne popołudnie. Jak robicie drzemkę, to nie na słońcu, znajdźcie trochę cienia, bo rzeczywiście tego słońca dzisiaj pod dostatkiem. A może tak właśnie do drzemki za chwilę. Scorpions, Wind of Change. Za moment wracamy z najlepszą muzyką, z muzyką najlepszą pod słońcem.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
6: Musimy trafić na dobrą promocję.
5: Przecież mówiłam Ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
6: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
5: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
14: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Krzyż? To Krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Krasz. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Krasza na Krasza.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kęta.
9: A może w Jaworznie.
10: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się kręcę.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
17: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Po reklamie.
21: Na zegarach 15 czas poznać najważniejsze fakty. A temat dla nas Anna Wachowska.
22: Jestem, zapraszam. Polacy ruszyli w drogę. Kilkukilometrowe korki na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na trasie S3 w kierunku Szczecina. Eksplozja w cieśninie Ormus. Tankowiec z ropą naftową wpłynął na minę. Te, co bzyczą i latają. Na koniec będzie o wakacyjnych fobiach. Uwaga kierowcy, problemy na Dolnym Śląsku. Motocyklista uderzył w bariery na węźle Legnica Południe na czwórce na zjeździe na trasę S3. I tam droga w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Utrudnienia także na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz w kierunku Berlina. Kilkukilometrowy zator także na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy utknęli w korku przed węzłem Rzęśnica w kierunku Szczecina z powodu dużego ruchu. Tankowiec z ropą naftową eksplodował w cieśninie Ormus. Jak przekazała irańska agencja Tasnim, statek wpłynął na minę po tym, jak opuścił trasę wyznaczoną przez Iran. W połowie przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy zakazujące trzymania psów na łańcuchach. Prezydent, przypominamy, podpisał ustawę w tej sprawie. Na linii faktów reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry. Wcześniej Karol Nawrocki zawetował podobne przepisy.
23: Tak.
22: Jaki kompromis osiągnięto w przypadku tej ustawy?
23: No, prezydent chciał zmian dotyczących trzymania psów w kojcach, o czym przypomina Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
24: Nierealne wymiary i kwestie do spełnienia w przypadku kojców, czy w przypadku rozdzielania tych kojców w przypadku sług w ciąży i tym podobnie.
23: W tej sprawie musieliśmy się dogadać, podkreśla Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.
25: On miał taki argument, że ludzi nie będzie stać na to, żeby były kojce. W tej chwili kojców w tej ustawie nie ma, ale są ogrodzenia, bo jakoś trzeba zabezpieczyć. Ogrodzenie jest zasadniczo droższe od tego kojca.
23: A tu warto podkreślić, że wspomniane kojce nie zniknęły z ustawy. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają utrzymywanie psa w kojcu. Jednak warunki trzymania ich w zamknięciu będzie określał minister rolnictwa rozporządzeniem. kolejkami. Wcześniej odpowiednie rozmiary były wpisane w ustawę, która wówczas nie uzyskała akceptacji prezydenta.
22: Kibice nie zawodzą w czasie 82. Rajdu Polski. Na każdym z odcinków wyznaczone są specjalne strefy do bezpiecznego obserwowania zmagań kierowców i wszędzie tam są tłumy kibiców.
8: Bardzo dobrze, bardzo się nam podoba. Hałas, prędkość, całe emocje.
9: Jedzie.
11: Wszedł zakręt, także mamy wszystko tak naprawdę. Ten łuk, który stosunkowo jest prosty, ale widzimy, że tak naprawdę Allen wziął go bardziej widowiskowo tak naprawdę. Wcześniej Suninen widać było tą koncentrację. Także jak po przejeździe Suninena widzę rzeczywiście, że te mikrosekundy się tutaj liczą i on je pokazuje.
9: A potem po zakręcie od razu prosta, czyli gaz do dechy.
11: Od razu prosta i gaz do dechy. Także stosunkowo prosty odcinek, ale rzeczywiście dla kibiców jakby, no wydaje mi się, że pokazuje wszystko.
22: Na jednym z rajdowych odcinków był reporter RMF FM Marcin Buczak.
12: Pytamy o fakty.
22: Lato pełne przygód, czy lato pełne lęków? Takie pytanie stawiamy na półmetku wakacji. Niektóre urlopowe fobie dezorganizują nasz letni wypoczynek, a czasami nawet utrudniają wyjazd.
13: Prawie każdy pacjent przychodzi i zaczyna tak. Pani doktor, ja wiem, że to jest głupie, ale boję się owadów, ale do tego stopnia, że no nie wyjdę do parku z dzieckiem, a ono prosi i tupta w przedpokoju i patrzy na mnie zdziwione. Albo boję się piasku.
20: Piasku też można się bać?
13: Przykry, obrzydliwy, piekący, drobiny piasku gdzieś włażą pod skarpetki i z czasem to odczucie zaczyna się łączyć z lękiem.
20: Przychodzą osoby z lękiem przed lataniem.
13: Lęk, który wiąże się z przemieszczaniem jakimkolwiek, podróżowaniem za granicę czy podróżowaniem do innego miasta. A nawet, jeżeli jest bardzo nasilony, to lęk przed przygotowywaniem się do podróży.
22: Wymienia psychiatra Karolina Grządziel w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą. Nasza dziennikarka postanowiła zmierzyć się z lękiem przed owadami i wybrała się do ogrodu pełnego kwiatów oraz, ale o tym w kolejnych faktach.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Piękna pogoda. Od samego rana dzisiaj nad całym krajem. No, z ważnych informacji rzeczywiście po południu może pojawić się deszcz i ten deszcz się pojawi nad samym morzem. I tak od Świnoujścia przez Koszalin po Słupsk i Trójmiasto ten deszcz się dzisiaj może pojawić. Natomiast na pozostałym obszarze 30 stopni i piękne, słoneczne lato.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: No właśnie, piękne, słoneczne lato, a tu niektórzy w korkach. Daniel Dyk, byle do lata. RMF w trasie. To my z muzycznym wsparciem dla tych, którym korki opóźniają powrót z turnusu. Savage Garden. I pamiętajcie, mogło być gorzej. Mogła w tych upałach jeszcze klima paść.

tą najlepszą pod słońcem brzmi program RMF FM w trasie. To właśnie wy w trasie, my też, gdzieś między morzem a Mazurami, letnia trasa RMF-u. Król Gibango od rana podbijał po morze, a po południu ma rozgibać Mikołajki. Połączymy się z nimi, żółto-niebieską ekipą, pewnie kilka razy, bo sporo się tam dzieje. Do tego będę miał dla was zaproszenia na rollercoastery, no i wieści z dróg, na bieżąco. A także to wszystko, co dla was tego niedzielnego popołudnia najważniejsze. Mrugam okiem do kierowców, tak, śledzę Ekstraklasę w Częstochowie bez bramek. A w ogóle co u was? Co na waszej trasie? Dajcie znać. 3322.

0: pum pum girl.
1: RMF FM w trasie, jest 15.26. Michał Zmierzowic napisał do nas: wracam z nadmorza Szczecin-Korki. Szacun dla wszystkich kierowców za to, że już odruchowo tworzą korytarze życia. Brawo, no będzie także nagroda od RMF-u. Zagramy do samochodów, które w tych korkach w Polsce utknęły. Wiemy o A6, wiemy na S3, tam korki mają po kilka kilometrów. Proponuję nie liczyć czasu w minutach, liczymy przebojami. To jest przyjemniejsze, no i później łatwiej relacjonować bliskim. A wiesz, staliśmy 5 piosenek z RMF-u. Zaraz Wiktor Waligura, a później Bryan Adams.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
18: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
15: Na zysk?
18: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
15: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
18: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
15: W takim razie kieruj mnie na zysk.
19: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
20: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
21: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
20: Ci, co ją znają, reagują.
21: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
22: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Barbara, jaka piękna fryzura.
15: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
24: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
25: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.
2: RMFFM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
3: I kolejne ważne info od Was. Gigantyczne korki na A1 w kierunku Gdańska. Dam znać morzu, że możecie się spóźnić.
4: Jeśli

Pierwsza kolejka Ekstraklasy, szybki raport. Raków Częstochowa, Wisła, Płock już mają przerwę. Pewnie w szatniach zaczyna się hydration break, bo gorąco, gorąco. Na boisku też sporo akcji i do przerwy 1-0 dla Płocka. 37 minuta, Marcin Fliss.

0: jak jej nie kochać. Zalia w RMF FM.
1: 3322 pytałem, co u was w trasie. Jedziemy na lotnisko, a tu taki korek. Jak można robić zwężenie pasów w środku sezonu wakacyjnego? To tylko w Polsce. To jakby wiadomość bez komentarza, prawda? Było pytanie, jak można, i była odpowiedź, tylko w Polsce. Ale może samolot też się spóźni przez prace drogowe i zdążycie.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara?
2: No.
3: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.

0: 100% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: Wisła Płock podwyższyła już 2-0 z Rakowem. Sport pojawi się także w faktach. Za moment. Sport rajdowy.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
5: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Marian, kto jutro zmywa?
6: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
5: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
6: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
7: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: Cii, to nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 16, więc dajmy głośniej. Radio samochodowe, posłuchajmy faktów RMF FM. W domach też. Anna Wachowska, zapraszam.
3: Informacje ważne dla kierowców z Małopolski i Śląska na początek faktów. To był islamistyczny zamach terrorystyczny. Minister spraw wewnętrznych Niemiec o ataku w czasie Parady Równości w Berlinie. Potem w faktach o wakacyjnych fobiach i przyjemnościach. Nasi dziennikarze w smażalni w Kątach Rybackich przeprowadzają wielki test ryb. Utrudnienia na małopolskim odcinku A4 przed węzłem Brzesko. Zderzyły się 3 samochody. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia także na S52 w Śląskiem. W pobliżu Skoczowa zepsuty samochód blokuje lewy pas w kierunku Cieszyna. Uważajcie. Wszystko wskazuje na to, że atak w czasie Parady Równości w Berlinie był islamistycznym zamachem terrorystycznym, poinformował minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Wiemy, że podejrzany Abdul L. uciekł. Oznacza to, że prowadzimy bardzo dużą obławę. Z udziałem wszystkich służb, zarówno tych z Berlina, jak i Policji Federalnej. Nie tylko w stolicy, ale i na wszystkich lotniskach, dworcach i granicach. W nocy sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum na alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta. 29 osób zostało rannych. Jakub Matulka wygrywa kolejny odcinek specjalny 82. rajdu Polski. Nasz kierowca umacnia się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Nadrobił teraz 3 sekundy do lidera, czyli Fina Temu Suninena. Na trzecim miejscu utrzymuje się Mikołaj Marczek. Za godzinę rusza ostatni odcinek specjalny. Połączymy się wtedy z wysłannikiem RMF FM.
4: Fakty na lato w RMF FM.
3: Te, co bzyczą i latają, wywołują gęsią skórkę, a nawet atak paniki. Owady obok podróży samolotem są najczęściej wymieniane jako źródło wakacyjnego lęku. Dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba, która również nie czuje się komfortowo w ich towarzystwie, postanowiła jednak lepiej poznać przeciwnika i wybrała się do ogrodu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
5: Pierwszym krokiem do pokonania lęku przed owadami może być krok do ogrodu.
6: Może najlepiej z dzieckiem, bo dzieci są zainteresowane, żeby im pokazać. To jest mrówka, to jest mucha, która udaje pszczołę.
5: Tu są jakieś takie malutkie owady.
6: Tu widzimy chrząszcza, która odwiedza kwiat dziewanny.
5: Tu chrząszcze jest duży, taki wychodzi, duże. Proszę zobaczyć.
6: Niektóre są bardzo duże, inne są małe, tak? A to już jest pluskwiak, tak? Jak się go zaniepokoi, wydziela taką substancję obronną, która ma taki charakterystyczny zapach.
5: No to właśnie, jak go polubić w tej sytuacji?
6: Wystarczy po prostu obserwować. Proszę, zwróciła, że on taki ma bardzo ładny wzorek. To jest właśnie taka mała pszczółka, bo to jest pszczoła samotna, tak?
5: Ona jest pszczoła? Myślałam, że to jest mucha.
6: Tak, jest taka czarna i pozorna. Jakbyśmy ją włożyli pod mikroskop, to byśmy zobaczyli, że ma takie żółte plamki.
3: Opowiadał i oprowadzał entomolog profesor Adam Tofilski, który podkreśla, że przestaniemy się bać, jeśli lepiej poznamy tajemniczy i fascynujący świat owadów. Więcej o wakacyjnych lękach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. A do tego tematu jeszcze dziś wrócimy w faktach. Wakacyjna ekipa RMF FM w trasie zakończyła już szybkie randki w ramach hotelu Parawan w Stegnie. Teraz czas na wielki test ryb w smażalni w Kątach Rybackich. Przeprowadzają go Piotr Pręgowski i Mateusz Operychał.
7: Od soczystej strony pójdziemy. Ale rzeczywiście każda ma zdecydowanie inny bukiet smakowy. Naprawdę. Dorsz taki bardziej, w cudzysłowie, męski, ofensywny.
8: Tak, ale konkretny, nie? Że wiesz, że to jest dorsz.
7: Dorsz jest oschły, ale tak, smaczny. Halibut soczysty i taki troszeczkę właśnie aromatyczny. Miruna też aromatyczna, no ale bądźmy brutalni. Ja sandacz najbardziej.
8: Bądźcie koniecznie razem z nami, razem z RMF FM.
7: Ale na pewno możecie spokojnie zjeść tu rybę i tutaj, jak to mówią, nie ma kitu.
3: Życzymy smacznego. Po 18:00 nasza radiowa ekipa dotrze do wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Tam Piotr Pręgowski poprowadzi turniej Gibanga. Będzie dużo pozytywnej energii. Jeśli jesteście w okolicy, to przybywajcie licznie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: No mam najnowszą prognozę pogody na poniedziałek i już wiemy, że właściwie najwięcej chmur skoncentruje się wzdłuż wschodniej granicy. Podlasie i Lubelszczyzna, tam momentami będzie właściwie całkowicie zachmurzone, szare takie niebo. Im bardziej na zachód, tym więcej przejaśnień się pojawi, ale podkreślam, jutro jest taki dzień, że właściwie wszędzie popada i tak od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, tu RMF FM w trasie. My wkrótce ponownie połączymy się z naszą żółtą, niebieską ekipą. Moim zdaniem, jak słuchałem w faktach, to zanosi się na kolejny certyfikat jakości dla kolejnej smażalni. Jestem ciekaw, czy on zostanie przyznany. A my gramy muzykę najlepszą pod słońcem.

0: Już wielu się przekonało, że to jest lato na bogato w RMF FM, a przed nami finałowy tydzień lipca. Jutro nagroda główna to 1 000 000 zł. To są świetne wieści, ale mam jeszcze świetniejsze. Bo teraz wchodzicie równocześnie do piątkowych 2 losowań. W piątek wielki finał lipca i ktoś z naszych słuchaczy, może ktoś z was, na pewno wygra rekordowe 1 300 000 zł lub 130 000 zł lub nowoczesnego żółtego SUV-a Lexusa LBX. No właśnie, lipiec się kończy i w lipcu na liście zwycięzców w RMF FM widzę bardzo wiele imion. Jest 4 Andrzejów, 3 Lucyny, 2 Karolów, 3 Katarzyny, 4 Krzysztofów, 2 Marie, 3 Tomaszów i wiele, wiele, wiele innych imion. I lista zwycięzców codziennie się wydłuża. Myślę, że teraz wasza kolej na to, żeby wpisać się na listę zwycięzców w lipcu. Zwłaszcza, że mam dla was coś specjalnego. Chcemy sprawdzić, jakie imię ma najwięcej szczęścia, więc teraz pod 7474 przyślijcie swoje imię. A przy okazji to będzie świetna okazja, żeby zagrać 10 minut. W tym czasie wpada po 1250 losów do poniedziałkowej i do piątkowej gry. 3 finały, no 3 razy możecie zostać milionerem. Do gry można też wejść na www.rmf.fm i sobie przy okazji obejrzeć tego Lexusa, który może właśnie do was trafi. 1250 losów. Tylko 10 minut. Ślemy imię pod 7474.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję.

0: Just that. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: RMFFM.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Jedziesz autem?
14: Jedź z RMF FM.
13: RMF.
14: W trasie.
13: Szczęśliwej drogi.

0: u nas duet, który jest jak Asterix i Obelix. Jak wpadają do smażalni ryb, to wszystkiego muszą spróbować. Mateusz Operchał i nasz król Gibango Piotr Pręgowski. W ostatnich faktach słyszeliśmy, że w Kętach Rybackich wam, panowie, bardzo smakowało. Wnioskuję, że będzie certyfikat RMF FM. To ja po prostu może zagram werble, a wy odznaczajcie.
1: Najedliśmy się, było przepysznie i czas na ten absolutnie najważniejszy moment, czyli znak jakości od RMF-u. Piotruś, na twoje ręce.
2: Dobrze.
1: Piotr Pręgowski, czyni honory.
2: Bardzo mi miło, w towarzystwie Mateusza, wiecie jakiego, Mateusza Wielkiego. Weź ty tam palcem przytrzymaj, żeby to była praca zespołowa. Jedź od środka.
1: Jest równo, masz poziomicę? Nie masz?
2: Mam w oczach.
1: Cudo.
2: I pamiętaj, że ryba lubi pływać.
1: No to spływamy do następnego przystanku.
0: Chłopaki, ja rozumiem, że najedzeli szczęśliwie rozkojarzeni, ale powiedzcie nam, gdzie ten przystanek.
1: Kierunek wioska żeglarska Mikołajki.
2: Tak jest, o. Widzimy się niebawem, czyli o której? Z grubsza?
1: Z grubsza wieczorem.
2: Teraz wieczory piękne, tajemnicze, troszkę się schłodziło, nie jest za zimno, za gorąco, akurat w sam raz. A przypomnij, jakie nagrody jeszcze wieziemy.
1: O, bilety na najważniejsze koncerty, mamy bilety na Briana Adamsa na Stanach, na męskie granie, na Andrea Bocellego. Mamy bilety dla tych najlepszych z was, którzy wezmą udział w turnieju Gibango.
2: No biletomat normalnie.
1: Do zobaczenia, wioska żeglarska Mikołajki.
0: Ja słyszałem, że w Mikołajkach spróbują ryby w mazurskim laboratorium smaku. No i ten konkurs Gibanga. Wpadnijcie do nas, jeśli jesteście w okolicy. No i śledźcie koniecznie relacje na Instagramie RMF FM.

nasze kolejne wiadomości od was pod 3-3-2-2. Lecę S6 między Słupskiem a Koszalinem. Pada sobie deszczyk. Gdzie to lato, co miało być takie gorące? Pozdrawiam, Mirek. No, powiem ci, Mirek, wszędzie słońce, tylko nie u ciebie. Może ktoś tu nie był za grzeczny.

0: Ekstraklasie. Aż 8 minut przedłużona druga połowa meczu Raków Wisła Płock. Był VAR, długo sprawdzono sytuację w polu karnym. W końcu sędzia wskazał na jedenastkę i Raków zmniejszył stratę. 1-2. Zapowiada się walka w ostatnich dwóch minutach spotkania jak na mundialu.
1: Reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
1: Na 100%!
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
1: Plusz?
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%!
5: Dziękuję!
1: Na zdrowie!
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Byle do lata.
10: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
11: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
9: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
20: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
21: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
22: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
25: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
26: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
28: Po reklamie.
0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Reklama.
4: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę
9: oryginalnego plusza.
10: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem.

0: niczym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Już prawie godzina 17, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie faktu w RMF FM i znów kierowcy dają głośniej i słuchają uważnie. Anna Wachowska.
6: Seria utrudnień na drogach. Prosimy o uwagę kierowców z Mazowsza, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego. Potem przeniesiemy się na trasę rajdu Polski. Tam za chwilę początek ostatniej części rywalizacji. Będziemy też na Podkarpaciu, gdzie smakosze skosztują ponad 150 tysięcy pierogów. Jedna osoba została ranna w wypadku na S2 w Warszawie. Pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko ciężarówka zderzyła się z 3 samochodami osobowymi. Zablokowane są 2 z 3 pasów w kierunku Terespola. Utrudnienia potrwają do 19. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Zalesie chodzi o odcinek Lublin-Lubartów. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedziecie tam wahadłowo, z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym na łódzkim odcinku A2. Kolizja miała miejsce między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Za kilka minut początek ostatniej części rywalizacji w 82. rajdzie Polski. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM śledzi od piątku wydarzenia na jego trasie. Łączymy się z Patrykiem. Dzień dobry. Ostatni odcinek specjalny ma dodatkowe znaczenie i wszystkim zależy tu na dobrym tempie.
7: Tak, bo to jest tak zwany power stage. Kierowcy walczą w nim o dodatkowe punkty, które trafiają bezpośrednio do klasyfikacji generalnej całego sezonu Mistrzostw Europy. 5 najszybszych załóg wywalczy dodatkowe punkty. No nie jest ich dużo. O wiele lepiej oczywiście punktowany jest sukces w całym rajdzie, ale każdy punkt na koniec sezonu może mieć duże znaczenie, więc no trzeba cisnąć, trzeba walczyć o jak najlepszy rezultat. Przypomnę, że liderem rajdu jest Finn Temu Suninen, 9 sekund traci do niego Jakub Matulka, 3. miejsce zajmuje na razie Mikołaj Marczyk. Z trasy 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
6: Porażka Rakowa Częstochowa na otwarcie sezonu Ekstraklasy. Kilkanaście minut temu częstochowianie przegrali na własnym stadionie z Wisłą Płock 1-2. Teraz przed nami mecz Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Początek za pół godziny.
8: Z należytą pokorą podchodzę do tego też pierwszego spotkania. Zaczynamy maraton, jakim jest sezon ligowy, który kończy się w maju dopiero przyszłego roku, więc jest to kawał ciężkiej pracy, systematycznej.
6: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. O 20.15 jeszcze mecz w Krakowie. Wisła po 4 latach wraca do Ekstraklasy. Nowy sezon rozpocznie od pojedynku z GKS-em Katowice.
9: Pyszne fakty w RMF FM.
6: Pyszne fakty z Tarnowca koło Jasła. Tam w ramach 16. Festiwalu Podkarpackich Smaków zostanie wydanych ponad 150 tysięcy pierogów. Ulepione specjały serwują miejscowe koła gospodyń wiejskich.
10: Jaki jest sekret tych pięknie wyglądających pierogów?
11: Proszę pana, to są pierożki z bobem w cieście szpinakowym. Przepyszne. Nasz patent, nasz przepis. Myślę, że każdemu będą smakować. Przepisu na pewno nie zdradzę, bo się nie zdradza swoich przepisów. Mamy pyszne ruskie z borówką, ze śliwką, z kapustą z mięsem.
12: Wystawiają się tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o pierogi, nasze koła gospodyń wiejskich. W tym roku jest ich 15. W ciągu tych 16 lat w jednym roku padł rekord 160 tysięcy pierogów i to tak oscyluje mniej więcej wokół tego.
6: Mówiły reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu przedstawicielka koła gospodyń wiejskich z Gąsówki oraz Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec. 16. Festiwal Podkarpackich Smaków Pierogi w Tarnowcu. Tarnowcu potrwa do wieczora. Nowe fakty w RMF FM o 18. W nich o 2 chłopcach, którzy otworzyli własny biznes. I to całkiem legalnie.
13: Biznes idzie nawet dobrze. Staramy się, żeby była lemoniada jak najlepsza. Jakoś się kręci.
6: Słyszymy się za niespełna godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. Fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Mówiłem, że jutro załamanie pogody, tak o 10 stopni spadnie temperatura i spadnie też deszcz właściwie w całym kraju, ale już od wtorku zacznie się poprawiać, już nawet 26 na Dolnym Śląsku się pojawi. Uwaga! Kolejna 30 na termometrach będzie już w środę, a w piątek 30 już będą w całym kraju, nawet nad morzem, miejscami aż 37 stopni Celsjusza.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Te upały 30 i więcej stopni to tak dobry tydzień potrwają. W ogóle sierpień zapowiada się bardzo gorąco, także kto marzył o takiej pogodzie, to mu się spełni na urlopie. RMF w trasie, witajcie, Daniel Dyk, bardzo serdecznie się cieszę, że jesteście z nami. No i zostańcie jeszcze chwilę, bo zaraz będą u nas zaproszenia na roller coastery.

Shakira. I jak się pojawiają takie rytmy, to oczywiście mi się pojawiają w głowie tematy piłkarskie. Właśnie w sieci trafiłem. PZPN zdradził, ile stracił na tym, że reprezentacja Polski nie awansowała na mundial, o którym tak nam pięknie śpiewała przed chwilą Shakira. Związek stracił około 60 milionów złotych. To jeszcze nic, ile stracił u nas kibiców.

0: zdrowiało. Prawdziwe powietrze Loka, RMF FM w trasie. No to zaraz do samochodów. Zapodam dwie moje ulubione Oliwie. Oliwia Dean i Oliwia Adams. Mam nadzieję, że to także ulubione Oliwie kierowców, albo może kogoś z tyłu na fotelikach i będzie śpiewał razem z nami. Na zegarze jest teraz 17:21. No to dorzucę jeszcze Skibę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Jutro po 15 w RMF FM.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr, 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowid.
22: Lato w górach? No ino na kotelnicy. Bo cako tam na tobie Gravity Park. Czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierę cię na panoramę Tatr. A na scycie? Karczma widokowo kaposiliście się nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Z cegoły na białkataczańska.pl.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
1: Wakacyjny weekend i RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Końcówka lipca i sierpień. To będzie lato, z jakiego słyną wakacje. W kolejny weekend aż 37 stopni na termometrach. Ja od razu widzę ten kolor czerwony, ostrzegawczy na mapach i alerty przed upałami. Może zagrajmy w kolory teraz, ale te przyjemniejsze, dobrze? Jakbyście mogli swój wakacyjny urlop określić jedną barwą, to jaką i dlaczego? Dajcie znać SMS-em pod 3322. Autorów najciekawszych odpowiedzi wyślę tam, gdzie może was schłodzić wiatr prędkości na rollercoasterach i strefa wodna ze zjeżdżalniami, no i zjeżdżalnia Arctic Fun. Mam podwójne zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. Przypominam zadanie, jakim kolorem określisz swoje wakacje? Dlaczego? 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
11: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Poproszę oryginalnego plusza.
19: Którego?
18: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
19: Oczywiście.
18: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
19: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
19: Oczywiście.
16: Dziękuję.
19: Poproszę...
20: Oryginalnego plusza?
19: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
20: Oczywiście.
19: Dziękuję.
16: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
21: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
21: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Po reklamie.
22: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor. Właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.

kolejny mecz w Ekstraklasie się rozpoczął. Przed chwilą dosłownie zamieszanie w polu karnym i wygląda na to, że po samobójczym trafieniu Motor Lublin obejmuje prowadzenie na stadionie Widzewa Łódź 1-0.

0: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
6: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: Wow.
17: A ty? Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
19: Zastanów się i...
20: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą

0: wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 18, więc przenosimy całą naszą uwagę do studia Faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
3: Jesteście w trasie? Noga z gazu. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych są utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Podróżujący koleją muszą uzbroić się w cierpliwość. Po awarii sieci trakcyjnej w Warszawie są opóźnienia w kursowaniu pociągów. Będzie też słońce, biznesplan i lemoniada. Ostrzegamy kierowców na S8 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Północ. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Uwaga podróżni! Z powodu awarii sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Olszynka Grochowska niektóre pociągi mogą być opóźnione. Jak informuje PKP Intercity, chodzi o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia. Pożar na terenie kopalni w Rędzinach w Śląskiem. Ogień objął kilkanaście metrów taśmociągu na powierzchni zakładu. Sytuacja jest opanowana, nie ma poszkodowanych. Na miejscu jest pięć strażackich zastępów. Finn Teemu Suninen wygrywa 82. rajd Polski. Najlepsze załogi już na mecie ostatniego, 15. odcinka specjalnego. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w Faktach. Patryku,
4: jestem.
3: Na podium dwie polskie załogi i to jest powód do zadowolenia.
4: Oczywiście, tak. Jakub Matulka i Daniel Dymur kończą rajd na drugim miejscu. To jest naprawdę świetny wynik dla Matulki. Bez wątpienia jeden z najlepszych występów w karierze. Trzymał tutaj naprawdę przez cały rajd świetne tempo. Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk lądują za to na najniższym stopniu podium, na miejscu trzecim. 2,5 sekundy. O tyle wyprzedzili Włocha Mabeliniego. To była też bardzo ciekawa, fascynująca walka. To jest też bardzo wartościowy rezultat naszego duetu. Do tego 5. Kajetan Kajetanowicz, 7. Adrian Rzeźnik, 8. Jarosław Szeja. No także na domowym rajdzie Polacy pokazali pazur. Czekamy teraz na ceremonię mety, wręczenie trofeów. Sprzed Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
3: A na pierwsze dziś wieczorne wydanie Faktów Sportowych RMF FM zapraszamy tuż po 20.
5: Upalne fakty RMF FM.
3: Gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, oni korzystają z okazji i robią biznes. Dwóch dziesięciolatków z Wrocławia sprzedaje w centrum miasta własnoręcznie zrobioną lemoniadę. Dla chłopców to sposób na zapełnienie skarbonki, a dla przechodniów szansa na ugaszenie pragnienia i ochłodę.
6: Chłopaki, jesteśmy przed waszym pięknym cytrynowym sklepikiem z lemoniadą. Jak idzie biznes, powiedzcie?
7: Biznes idzie nawet dobrze. Staramy się, żeby była lemoniada jak najlepsza. Jakoś się kręci.
6: Namawiacie do tego jakoś przechodniów, czy oni sami się zatrzymują, widząc was?
7: Czasami sami przechodzą, ale zazwyczaj się pytamy, żeby zauważyli nas jakoś.
6: Ile można zarobić na takim sprzedawaniu lemoniady? Jaką macie dniówkę?
7: Zarobić można różnie, ale nasz rekord jest 750 zł. Tak codziennie to zarabiamy po 200-100 zł.
6: No to powiem ci, że niektórzy by tobie takiej dniówki pozazdrościli, dorośli.
7: No, myślę, że tak.
3: Chłopców przepytała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. A wszystko odbywa się zupełnie legalnie. Główny inspektor sanitarny wydał opinię, z której wynika, że okazjonalna sprzedaż lemoniady przez dzieci nie wymaga rejestracji działalności ani nadzoru sanepidu. W Szczecinie dobiega końca jarmark jakubowy. Na ponad 300 straganach można znaleźć rękodzieło i lokalne przysmaki, a jest w czym wybierać.
8: Piękne rzeczy.
9: Przyjechaliśmy specjalnie.
10: A skąd?
9: Ze Szczecinka.
11: Dobra uważanki.
12: Ja jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolony. Zaskoczony nawet mogę powiedzieć, że jestem. Bardzo miło tutaj pospacerować, zobaczyć, co lokalni też przedsiębiorcy mają do zaoferowania. Fajna sprawa. Produkty rzemieślnicze, szczególnie porcelana, jest bardzo dużo stoisk.
9: Jeden magnesik z takim rękodziełem już sobie kupiłam, także zobaczymy, co jeszcze będzie fajnego i ciekawego.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Stoiska można odwiedzać jeszcze przez godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Chętnie wracam do pogody poniedziałkowej, ale wiem, że to bardzo ważne informacje. Jak już wrócicie do domu, jak już odeśpicie w czasy i wrócicie jutro do pracy, to będzie mniej żal wracać, dlatego że wszędzie będzie padało najmocniej na Podlasiu i na Lubelszczyźnie i na termometrach niebogato, tak 20 na Warmii, Mazurach i Wybrzeżu, 23 we Wrocławiu max. No dobra, bo są też prognozy, które mówią, że Tarnów i Rzeszów mogą mieć po 24 stopnie, ale tak jak mówię, no nie za bogato. Na to, za to jeśli chodzi o muzykę najlepszą pod słońcem, w tym programie jest jej bardzo dużo. Duke Dumont, Daniel Dyk, witajcie.

0: program RMF FM w trasie. Zaraz ponownie spotkamy się z królem Gibango. Mam sygnał, że tam się zaraz zacznie w Mikołajkach. 18:18 na zegarze. Pierwsza kolejka Ekstraklasy trwa, więc pilnujemy uważnie meczów. Stadion Widzewa zostawialiśmy, gdy przegrywał z Motorem Lublin 0-1. Jest już doliczony czas pierwszej połowy. No i Łodzianie prowadzą 2-1.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20:00. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20:00. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne akcje na ofertę Zobacz Jak Tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

RMF FM, muzyka najlepsza pod... A w ich przypadku pod księżycem. W końcu Maneskin znaczy światło księżyca. Tu program RMF w trasie. Nie pytam, jak się wraca z wczasów. Wiadomo, jakie nastroje, jeszcze do tego te korki. Może zamiast tego po prostu podrzucę do samochodów numer, który spodoba się wszystkim pokoleniom pasażerów. Bo jest tu i DJ Snake, i jest Justin Bieber.

0: I z ostatniej chwili kolejne utrudnienie. Tym razem ważna informacja dla kierowców jadących drogą numer 78 w Świętokrzyskiem. Tam w Kliszowie doszło do poważnego wypadku. Leci śmigłowiec LPR-u, policja kieruje ruchem. Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Są spore utrudnienia, więc no, noga z gazu, uważajmy, bądźmy czujni.
1: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Byle do lata.
6: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
7: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
5: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Mamo, chcę pić!
10: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
9: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%!
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
11: Plusz?
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%!
12: Dziękuję!
11: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
20: Lato w górach? To ino na kotelnicy. Bo cako tam na tobie Gravity Park, czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierę cię na panoramę Tatr. A na scycie? Karcma widokowoka posili się nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Szczegóły na białkataczańska.pl.
1: Po reklamie.
0: A ja obiecałem połączyć się z naszą żółto-niebieską ekipą. Trwa już ostatnie odliczanie do turnieju Gibanga w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Mateusz Perchał i Piotr Pręgowski, nasz król Gibanga, są już na miejscu. Witamy, panowie.
21: Jesteśmy dosłownie sekundę temu, otworzyliśmy drzwi naszego vana i wypłynęliśmy na Wioskę Żeglarską razem z Piotrkiem. No i oczywiście przed nami wielki finał, czyli wielkie Gibango. Kogo potrzebujemy, Piotrek?
22: Tak, wielkie rozwinięcie turnieju Gibango. Potrzebujemy ludzi, którzy chcą się trochę poruszać, którzy kochają taniec, którzy kochają zabawę i dobry nastrój. Oczywiście jesteśmy w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach.
21: Niech was tutaj zaprowadzi miłość. Zwycięskie pary wsiadają na naszą łódkę RMF-u. Czeka na nie ekskluzywny rejs. No i oczywiście wielki, wielki finał, czyli ognisko razem z nami. No do bladego świtu chyba.
22: Do bladego świtu, mam nadzieję. Pogoda dopisuje, słuchajcie, ani za gorąco, ani za zimno. Także zapraszamy serdecznie, naprawdę.
21: Wioska Żeglarska Mikołajki, do zobaczenia, czekamy.
0: Że mnie tam nie ma, ale mam nadzieję, że wy tam jesteście.
5: RMF FM. Lato.
2: RMF FM Lato.
3: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Ekstraklasa. Mocne otwarcie drugiej połowy i motor remisuje z Widzewem 2-2, a zaraz fakty RMF FM ważne dla kierowców.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
9: Hi, this is Shakira.
10: Dawid Kwiatkowski.
8: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
13: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
14: Na zysk?
13: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
14: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
13: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
14: W takim razie kieruj mnie na zysk.
15: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 19. W samochodach dajemy głośniej, żeby posłuchać faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
17: Dramatyczny wypadek w Świętokrzyskiem. Na drodze krajowej nr 78 zderzyły się cztery samochody osobowe. Cztery

0: osoby zostały ranne, wśród nich są dzieci. Atak za atak. Iran stawia ultimatum Stanom Zjednoczonym. Potem w faktach Chorzów i oczekiwanie na ceremonię zakończenia 82. rajdu Polski. Zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Świętokrzyskiem. W Kliszowie na trasie Jędrzejów - Kije doszło do wypadku 4 samochodów osobowych. Ranne zostały 4 osoby, wśród nich są dzieci. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia. Trwa akcja ratunkowa. Z utrudnieniami musicie się liczyć do 23. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W pobliżu Człuchowa, chodzi o odcinek Barkowo-Chojnice, zderzyły się 3 samochody osobowe. I tam jedziecie wahadłowo z utrudnieniami w miejscu wypadku. Musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Iran nie będzie atakował, dopóki Stany Zjednoczone także powstrzymają się od uderzeń. O takim ultimatum informuje agencja Reutera. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Mike Waltz podkreślał w wywiadzie dla Fox News, że prezydent Donald Trump chce, by doszło do negocjacji. Jak powiedział prezydent, jesteśmy w pełnej gotowości, a do regionu kierowane są kolejne zasoby wojskowe. Jednocześnie daje szansę rozmowom dyplomatycznym. Pozwala, by miały nieco przestrzeni. W ciągu ostatnich kilku tygodni, a szczególnie w ostatnich dniach, prowadziliśmy rozmowy z udziałem Omanu, Iranu oraz szeregu innych naszych negocjatorów na każdym szczeblu, od najwyższego politycznego po techniczne. 2 dni temu zakończyła się seria niemal codziennych wzajemnych ataków obu państw.
1: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
0: Za pół godziny w Chorzowie ceremonia zakończenia 82. rajdu Polski. Najlepsze załogi niebawem będą na miejscu. Puchary i butelki szampana już są przygotowane. Na miejscu jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM i jego gość.
2: A razem ze mną Karol Ferenc, który już za chwilę będzie prowadził ceremonię mety. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Powiedz, ile pucharów tutaj jest przygotowanych, bo widzę, że cały stół zastawiony gęsto.
3: Oj, bardzo gęsto, blisko 200 pucharów mamy dzisiaj do rozdania. Dla najlepszych załóg, dla tych, którzy walczyli i dla tych, którzy są na mecie.
2: No i oczywiście widzę też butelki szampana, to kolejny element nieodzowny.
3: Oczywiście tak, mamy ceremonię podium. Myślę, że będzie sporo radości dzisiaj wieczorem, także tutaj w Chorzowie.
2: Rajd cię zaskoczył? Wyniki, przebieg?
3: Był bardzo zacięty, to nas nie zaskoczyło. Cieszy mocna pozycja polskich zawodników. Cieszy to, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Może liczyliśmy, że wygra Polak, ale mamy 2 Polaków na podium. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Polecamy fakty sportowe w RMF FM, te tuż po 20. Wyspa Guam na Pacyfiku, znana z amerykańskich baz wojskowych, od dekad zmaga się z inwazją mangrowców brunatnych, nadrzewnych, jadowitych węży. Doprowadziły one do wyginięcia wielu rodzimych gatunków. Naukowcy wreszcie odkryli tajemnicę ich sukcesu i o niej Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
4: Gatunek ten pojawił się na wyspie po II wojnie światowej, prawdopodobnie na pokładzie samolotów transportowych. Od tego czasu mnożył się tak skutecznie, że populacja węży przekroczyła 10 tysięcy osobników na kilometr kwadratowy. Naukowcy byli przekonani, że ponieważ na początku było ich mało, powinny mieć bardzo ograniczone zdolności adaptacji. Badania z pomocą najnowszych technik analizy DNA wykazały jednak, że mangrowce wykształciły w swym genomie aż 19 tysięcy wariantów, z których kluczowe odpowiadają za odporność i zmysł węchu. To właśnie może tłumaczyć, jakim sposobem tak skutecznie przystosowały się do nowych warunków. Odkrycia te mają istotne znaczenie nie tylko dla walki z wężami, ale też dla ochrony innych zagrożonych gatunków. Okazuje się bowiem, że nawet populacje powstałe z niewielkiej liczby osobników mogą posiadać ukrytą elastyczność genetyczną, która daje im szansę przetrwania.
0: O inwazyjnych wężach, które opanowały Guam, przeczytacie na rmf24.pl, a my słyszymy się za niespełna godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To może taki szybki przegląd temperatury. Jutro, jak słyszeliśmy, do 23, maksymalnie 24 na południu i wszędzie pada. We wtorek to już nie wszędzie pada i nawet 26 we Wrocławiu. Pierwsza 30 nowego tygodnia pojawi się w środę, ale będzie samotna gdzieś tam w okolicach Wrocławia. Natomiast czwartek, no to 28 w Białymstoku, a wszędzie powyżej 30, nawet 36 we Wrocławiu. Muszę dodawać i przypominać, że w piątek jeszcze cieplej, to jest, się wydaje nieprawdopodobne, nawet 37 stopni. No i najważniejsze, także w Czasowicze nad Bałtykiem. Wreszcie poczują naprawdę duże ciepło. Może i Bałtyk się zagrzeje, kto wie. Dajmy mu szansę. Daniel Dyk, bardzo serdecznie witam, tu RMF FM w trasie i tu Laureen.

tej godzinie planuję połączyć się z królem Gibango, bo ciekawi mnie, jak idzie gibanie naszym słuchaczom w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Pozdrawiamy wszystkich, którzy się tam już dobrze bawią. 19:15 na zegarze, ale sami też mamy plany gibangowe, proszę bardzo. Aha. Kto pamięta szkolne dyskoteki z lat 80? Jak nasze nogi przypomną sobie ten rytm, no, tego się nie powstrzyma.

0: historyczna. Pierwsza kolejka Ekstraklasy, więc z uwagą pilnie, bardzo emocjonująco oglądamy te spotkania. Widzę w Łódź, co to jest za mecz? Nadal remisuje z Motorem Lublin po 2. 89 minuta, ale no, tego spotkania bym jeszcze nie rozstrzygnął. Tutaj minuta, dwie może zmienić wszystko. Raz atak z jednej, raz z drugiej strony. Kolejna groźna sytuacja. Gdyby się coś zmieniło, oczywiście dam znać.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%!
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
4: Plusz?
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%!
5: Dziękuję!
4: Na zdrowie!
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Wiesz co, Marian?
13: Mm?
12: Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara.
12: No.
13: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
16: Musimy trafić na dobrą promocję.
15: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
16: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
15: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
17: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: Ciii, to nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Po reklamie.
3: RMF FM najlepiej.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: goście się zastanawiali. DJ Goya, Jason Derulo i Melody. Tu Radio RMF FM. No właśnie, nasza ekipa, jak wiecie, jest na Mazurach. Jesteśmy ponownie w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Mateusz Opyrchał ponownie na łączach, ale nie sam.
1: Ale nie sam, bo ze zwycięzcami Gibanga prosimy o imiona. Hello!
2: Joanna.
3: Ala Zmrągowa.
2: Katarzyna Zmrągowa.
4: Jarek Biespodowski.
1: Ale ekipa, słuchajcie, pierwszy raz w Mikołajkach, widzę po twarzach i po ruchach, że nie.
2: Nie, już któryś kolejny raz.
1: Kto kogo namawia na wyjazd?
3: Chyba ja swoich przyjaciół z Bielska. Zgadza się.
1: Okej, czyli to jest zgrana paczka.
4: Dokładnie. Chcielibyśmy podziękować Ali i Danielowi za zaproszenie. Tak naprawdę byliśmy na pikniku country w Mrągowie, a przez przypadek trafiliśmy do Mikołajek na tak zwane gofry, nie?
1: Lubią muzykę, mają kocie ruchy, więc a propos tego turnieju, koncertu country, mamy dla was mega niespodziankę. Uwaga, bilety na zagraniczne koncerty zostały wręczone. Wielkie brawa! Zuciała!
2: Dziękujemy! Super!
1: Ale to nie koniec. Za chwilę wsiadamy na łódki RMF FM i płyniemy w stronę właśnie naszego ogniska wszyscy razem. Jesteście ciekawi, co tam będzie na miejscu?
4: Jasne.
1: Macie ochotę na kiełbaskę?
2: Oczywiście.
1: Słuchajcie, kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam ukochany Biel z Podlaski oraz moje dwie cudowne córki, Paulinka i Gabrysia, oraz ukochanego zięcia Dominika.
3: A ja swoich ukochanych chłopaków, męża Daniela i syna Adriana.
5: A ja pozdrawiam swoje koleżanki i kolegów z Mecu w Mrągowie i całe miasto oczywiście Mrągowo.
1: Jarek, żona pozdrowiła wszystkich.
4: Dokładnie, ja tylko chciałbym jeszcze dodatkowo pozdrowić wszystkich słuchaczy RMF-u.
1: Pozdrawiamy wszystkich, a to wszystko zobaczycie na Instagramie RMF FM.
0: Polecamy, to w ogóle był dzień pełen przygód, od morza po Mazury. Wszystkie te relacje czekają na naszych social mediach. Jesteście zaproszeni.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowi. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Wakacyjny weekend i...

0: song that makes the party going on.
1: DJ Bobo, ale zmieniam ton. Najgłośniejsze dzisiaj zdarzenie w Niemczech, atak na Paradę Równości. Poszukiwania sprawcy mają tragiczny finał. Szczegóły za moment w Faktach RMF FM o 20.
2: Reklama.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
4: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Słońce zaszło.
11: Ale energia może zostać.
10: Dlatego myślę o magazynie energii.
11: Dobry kierunek.
10: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
11: Właśnie tak.
10: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
11: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Dochodzi godzina 20. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM i najistotniejsze szczegóły zebrała dla nas Anna Wachowska.
14: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem. Są poszkodowani. Nowe fakty w sprawie zamachu w Berlinie. Podejrzany o atak w czasie Parady Równości został zastrzelony. Piłkarska ekstraklasa znów przy Rejmonta w Krakowie. Dziś pierwszy mecz Wisły po powrocie do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Za chwilę u nas fakty sportowe. Cztery osoby zostały poszkodowane w wypadku na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem. Jedną z nich do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W Kliszowie, chodzi o odcinek Jędrzejów-Chmielnik, przypominamy, zderzyły się trzy samochody osobowe.

0: Jeden z nich uderzył w drzewo. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Domniemany sprawca ataku w czasie Parady Równości w Berlinie zastrzelony przez policję. Doszło do tego podczas operacji służb na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy kraju. Wczoraj późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Warszawska prokuratura okręgowa zaskarżyła wyrok uniewinniający żołnierza, który oddał 12 strzałów na granicy z Białorusią. Mężczyzna jest oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz narażenie życia migrantów, innych żołnierzy i strażników granicznych. W faktach reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, powiedz, co będzie oceniał sąd.
1: Dzień dobry. Zdarzenia z marca 2024 roku, gdy na podlaskim odcinku granicy z Białorusią grupa imigrantów rozgięła stalową zaporę i przedostała się do Polski. Żołnierz oddał 12 strzałów, jak tłumaczył, ostrzegawczych, w powietrze. Zdaniem prokuratury przekroczył uprawnienia i mógł zabić lub okaleczyć imigrantów, i nie tylko ich, ale też znajdujących się obok żołnierzy i strażników granicznych, którzy zgodnie oświadczyli, że nie chcą ścigania żołnierza. O jego niewinności orzekł w maju Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie, a po apelacji od tego wyroku sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
0: Na ten powrót kibice Białej Gwiazdy czekali 4 lata. Po długim pobycie w pierwszej lidze Wisła Kraków rozegra już za niespełna kwadrans mecz z GKS-em Katowice w piłkarskiej ekstraklasie. Krakowscy kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy gwizdek.
2: 4 lata czekaliśmy na to, więc w końcu, że tak powiem, wróciliśmy tam, gdzie nasze miejsce.
3: Liczymy, że będzie wygrana, tak? Się odnajdziemy w tej ekstraklasie, tak jak się odnaleźliśmy w pierwszej lidze finalnie w ostatnim sezonie, i że będzie wyglądało to dość podobnie. Także liczymy na wygraną.
4: Uważamy, że na pewno się utrzymamy w ekstraklasie. Wszystkie te transfery, no to myślę, że spowodują to, że zostaniemy już na lata w ekstraklasie.
5: Pierwszy mecz się rządzi zawsze swoimi prawami. Pierwszy mecz Wisły w ekstraklasie po wielu latach. Wydaje mi się, że może być różnie. Może być tak, że pójdzie gładko, będzie dużo bramek, piękny mecz, a może być tak, że będzie ciężko.
0: Usłyszał od kibiców Białej Gwiazdy nasz reporter Paweł Konieczny. Już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
6: Wakacje z RMF FM.
0: Po Stegnie i Kątach Rybackich ekipa RMF FM odwiedziła Mazury. Mateusz Operchał i Piotr Pręgowski, jako znani koneserzy smażonych ryb, przetestowali mazurskie laboratorium smaku. Rozmawiał z nimi nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: Co my jedliśmy? Węgorza w formie sushi? No tak. Bajka!
8: Tak, fascynujące potrawy, piękne ozdoby, w ogóle świetnie to zaaranżowane, dobrana do tego porcelana. No i to, co nas najbardziej ujęło, ale nie odciągało naszej uwagi od sednum, to, że byliśmy na Pomorzu. W trakcie trochę bujało, tam oczywiście motorówki, za nami też popisy, żeby była większa fala, więc były jeszcze emocje dodatkowe.
9: Bo do tej smażalni tak. Można przypłynąć.
10: Można przypłynąć.
11: Ja nie wiedziałem nawet. To świetnie.
10: Czuliśmy się jak w Wenecji i to nie był przypadek, to było pregibango. To był trening w ogóle przed tym, co się będzie działo wieczorem tutaj w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach.
0: Po zjedzonej rybce wskazana była porcja ruchu. W naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach odbył się turniej gibanga. A to już zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Na wyjazdowe fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
14: Dobry wieczór, to są fakty sportowe z Chorzowa. Trwa tutaj ceremonia kończąca 82. rajd Polski. Wygrał go Finn Teemu Suninen. To był jego debiut na śląskich trasach i jak widać, no bardzo udany. Nawet jeśli wszystko wyglądało tak, że mieliśmy kontrolę i było nam łatwo, to cały czas musieliśmy jechać na limicie. Lokalni kierowcy tworzyli taką przyjemną presję. Podsumował mi Suninen. Niespełna 10 sekund stracili do zwycięzcy Jakub Matulka i Daniel Demurski.
15: Bardzo intensywna walka, to wszystko kręciło się wokół bardzo niewielu sekund przewagi, ale cieszę się, że w ciągu tego dnia byliśmy w stanie sobie wypracować jakiś bufor bezpieczeństwa.
16: Adrenalina trzymała, wytrzymaliśmy to całe ciśnienie, tempo. Nawet nie jestem tak bardzo zmęczony. Generalnie mógłbym jeszcze jutro jechać.
14: Tak mówiła nasza załoga. Trzecia lokata dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Ich komentarz usłyszycie w faktach sportowych za godzinę. Od wygranej sezon piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęła Wisła Płock. Pokonała w Częstochowie Raków 2-1. Czteroletnie oczekiwanie na Ekstraklasie za kilka minut zakończy się na stadionie Wisły Kraków. Biała Gwiazda ma przed sobą mecz z GKS-em Katowice. No, piłkarze długo czekali na takie spotkanie, ale nie są przemotywowani, przekonuje trener Mariusz Job.
17: Ja nie sądzę, żeby tu trzeba było jakoś specjalnie chłodzić głowy. Myślę, że my wiemy, na co nas stać, wiemy, czego chcemy, wiemy, w jaki sposób się przygotowywaliśmy. Myślę, że w zespole widzę koncentrację, ale widzę spokój.
14: Za to za nami już mecz w Łodzi. Widzew zagrał z Motorem Lublin. Skończyło się podziałem punktów i remisem 2-2. Turczynki wygrały Ligę Narodów Siatkarek. Powtórzyły tym samym sukces sprzed 3 lat. W finale reprezentacja Turcji wygrała 3-1 z Brazylią. Brązowe medale zdobyły Włoszki.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
18: Wyobraźmy sobie, Marcin, że nie jesteś w pracy, tylko jesteś na urlopie. I który dzień tygodnia chciałbyś usłyszeć, jeśli chodzi o pogodę?
19: Wytypujmy na przykład czwartek, bo to jest taki dobry dzień,
18: ale
19: żeby...
18: Ale cudownie trafiłeś. Nawet sobie nie zdajesz sprawy. Po tym deszczowym poniedziałku w czwartek prawie cała Polska będzie miała ponad 30 stopni Celsjusza. To jest pogoda dla wczasowiczów. W Białymstoku trochę ulgi, bo tam 28. No i lampa. W zachodniej połowie kraju to nawet nie wiem, czy jedna chmurka się pojawi na niebie. Nawet nad morzem 30
19: stopni. Czyli zmienimy trochę bliskie ci hasło, zamiast byle do piątku, to byle do czwartku, prawda?
18: No, może tak być, byle do czwartku. Tak naprawdę byle do środy, bo już wtedy pierwsza 30. Ale nad morzem 30 stopni, kiedyście to widzieli?
19: Ja chyba jeszcze nigdy nad morzem, jak byłem, to nie widziałem 30, więc powiem ci, że nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, żeby to sprawdzić.
18: To może się będzie zasłaniało parawanem przed nami tym razem.
19: Zapraszam, w takim razie ciepło. Gramy, nie gadamy, więc ja się wyłączam, a Daniel Dyk będzie korzystał z pięknego lipcowego wieczoru.
18: Tak
19: do
18: będzie.
19: Do usłyszenia.

hasło, ważna myśl, która płynie z tej piosenki. Mroza nie ma miejsca jak dom. Pewnie docenią to ci, którzy dużo lubią podróżować, ale też czasem czują się fajnie w swoich domowych klimatach. Polecamy tym, którzy no właśnie szukają jakiegoś fajnego, przytulnego miejsca. Nie ma miejsca jak dom, ale także nie ma miejsca jak RMF. U nas najlepsza muzyka. Wszystko to, o czym powinniście wiedzieć w niedzielny wieczór, znajdziecie u nas.

0: 22 minuty po godzinie 20. Tu RMF, tu program Gramy, nie gadamy. Będziemy oczywiście dawać wam znać w sytuacjach istotnych, zarówno jeśli chodzi o krajowe drogi, o inne tematy, także być może częściowo sportowe, bo przecież taki ważny mecz Ekstraklasy dziś w Krakowie. Wisła po raz pierwszy od wielu, wielu lat gra na swoim stadionie z GKS-em po powrocie do Ekstraklasy. Na razie w 3/4 minucie jest 0-0, a u nas także mnóstwo klasyki i takiej muzyki, którą fajnie się śpiewa w samochodzie. W życiu piękne są tylko chwile, już wkrótce Jam z Naiwnymi Pytaniami.
1: Reklama.
2: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
2: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
4: Plusz!
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%.
5: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Publis to notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
13: Hi, this is Shakira.
14: Dawid Kwiatkowski.
12: Publis to notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
17: Po reklamie.
18: To jest RMF FM.

melodia z pozytywnym przekazem w sam raz dla tych, którzy poczuli właśnie ten smak weekendu. Akurat dziś, być może jeszcze w obrębie tego czasu, kiedy nie ma urlopu, nie ma wakacji, nie ma przyjemności, ale przynajmniej dwa dni są po to, żeby jakoś fajnie je spędzić. To Coldplay i Beyoncé, a u nas właśnie dla tych, którzy czują jeszcze powiew latynoskiego klimatu, pojawi się ekspert od tych brzmień. Pan już w dobrym męskim wieku, ale ciągle z energią, która czasem bywa powodem zazdrości. Enrique Iglesias i słynny kawałek Be With You.

RMF jak zawsze dba o jakość waszej podróży, zwłaszcza tych samochodowych, bo przecież tam często jesteśmy w waszych autach. Cieszymy się, że możemy dać wam najlepszą muzykę, ale też ważne fakty i tematy, o których warto wiedzieć. Powiemy w faktach o 21:00, to już za niecały kwadrans, o utrudnieniach na drodze krajowej numer 78 w miejscowości Klisze. To świętokrzyskie, bo tam był wypadek. O szczegółach naszej dziennikarze. Ale wcześniej muzyczny zestaw dla tych, którzy odpoczywają. ATB, Ecstasy, podsiadło z Sezonem i Jackson z Heal the World.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama. Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
5: Musimy trafić na dobrą promocję.
4: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
5: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
4: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
1: Byle do lata.
10: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
11: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
1: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Marian, a gdzie mogę kupić?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
13: Słońce zaszło.
15: Ale energia może zostać.
13: Dlatego myślę o magazynie energii.
15: Dobry kierunek.
13: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
15: Właśnie tak.
13: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
15: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
16: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 21, zatem to jest dobry czas, by poznać aktualne fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
18: Nowe fakty w sprawie wypadku w Świętokrzyskiem. 5 osób zostało rannych, wśród nich są dzieci. 3 osoby są w stanie ciężkim. Ewakuacja 300 osób z akwaparku w Redzie. Powodem wyciek substancji do dezynfekcji. A na koniec wakacyjne fobie.
19: Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować.
18: To są fakty o 21. Pięć osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 78 w Kliszowie w Świętokrzyskiem.
20: Kierująca pojazdem marki Seat Toledo z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. W tym pojeździe podróżowało 5 osób, w tym 2 dzieci. Cała piątka została przetransportowana do szpitala.
18: Powiedział nam aspirant sztabowy Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji. Dzieci to 3-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka. Młodsze z nich zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga na odcinku między Jędrzejowem a Kijami jest zablokowana. Służby kierują auta na objazdy. 300 osób ewakuowano po tym, jak doszło do wycieku podchlorynu sodu nakrytej pływalni w Redzie w Pomorskiem. Substancja ta służy do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia. Kilkudziesięciu strażaków zabezpiecza miejsce wycieku i usuwa zagrożenie. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas Parady Równości w Berlinie został zastosowany.

0: zastrzelony przez policję na terenie ogródków działkowych w stolicy Niemiec. Podejrzany uzbrojony w broń białą ruszył w kierunku funkcjonariuszy. W związku z tym policja użyła broni palnej. W wyniku strzelaniny podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo reanimacji przeprowadzonej przez lekarzy pogotowia zmarł na miejscu. Relacjonuje Florian Nat z berlińskiej policji. Wczoraj późnym wieczorem 21-latek, sympatyk państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się parada równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Dni przyjaźni polsko-węgierskiej odbyły się w Szczewnicy. Wyjątkowe, bo przypadły w 150. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska, Józefa Szalaja, z pochodzenia Węgra.
1: Józef Szalaj, z takiego miasteczka, jaką była Szczewnica, stworzył kurort, który był słynny na całą Europę. To jemu zawdzięczamy i te wszystkie tutaj budynki. To on nadał ten charakter turystyczny spływowi Dunajcem. To za jego czasów te turystyczne spływy były pierwszy raz. On tutaj pobudował nam te parki. On był tym wizjonerem, który nie bał się też nakłonić naszych górali do przyjmowania tych gości, tych kuracjuszy.
0: Podkreślał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
2: Lato pełne faktów RMF FM.
0: Wakacyjne fobie pod lupą faktów. Niektórym trudno jest zaplanować wakacje ze strachu przed podróżą, choćby samolotem. Inni nie wyjdą na łąkę, bo boją się owadów. Są też osoby, które nie zrelaksują się na plaży, bo ich fobią jest piasek. Przed czym jeszcze odczuwacie lęk? Pytała o to Kamila Konturek-Zięba.
3: Przed owadami zdecydowanie. Jak to się objawia?
4: Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować i proszę mojego partnera, żeby je...
3: Odgonił
4: się ich, tak, tak.
3: I krzyk, odganianie?
4: Taka panika, takie bardziej obrzydzenie przed tym.
3: A jak sobie z tym radzić?
4: Zmierzyć się z tym, zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy to się pojawia.
3: Czego się pani boi?
5: Wysokości, przestrzeni.
3: A jak pani sobie radzi z tymi lękami w takim razie?
5: Nie wybieram się w wysokie góry.
3: Czego się pan boi?
6: Że będzie kiepska pogoda do końca sierpnia.
0: Tego ostatniego to i ja się boję. A o wakacyjnych lękach przeczytajcie koniecznie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Dobry wieczór, to są ponownie fakty sportowe z Chorzowa. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk po raz pierwszy w tym roku na podium rajdowych Mistrzostw Europy zajęli trzecie miejsce w 82. rajdzie Polski.
11: Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
12: Bardzo dobre takie, można powiedzieć, odbicie w tym sezonie, bo wreszcie mamy dobry rajd z dobrym wynikiem, dobry power stage, wszystko super, cały dobry weekend. To zawsze dodaje motywacji, takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja. No. Widzimy, że razem nam dobrze idzie.
10: Przypomnę, druga lokata Jakub Matulka i Daniel Dymurski. Wygrał tutaj Teemu Suninen. Przed chwilą zakończyła się już ceremonia mety. Wszystkie puchary już rozdane, szampany już też, korki od szampanów już wystrzeliły w górę. Kajetan Kajetanowicz kończy ten rajd na miejscu piątym. No aspiracje w przypadku takiego zawodnika, no oczywiście były większe.
13: Mieliśmy bardzo dużo przyjemności z jazdy. Trudno mi opisać jak wiele. I właśnie przed chwilą udzielając wywiadu powiedziałem, że kiedyś będzie mi tego brakować.
10: Podsumował Kajetanowicz. Na torze Hungaroring Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech triumfował Brytyjczyk Lando Norris. 12 zwycięstwo w karierze, ale dopiero pierwsze w tym sezonie. Podium uzupełnili Max Verstappen i Kimi Antonelli. Przez długi czas na drugim miejscu jechał Oscar Piastri, ale w jego bolidzie awaria skrzyni biegów i to go właśnie zatrzymało. Tadej Pogacar wygrywa Tour de France. Słoweniec z wielką pętlę wygrał już po raz piąty i jest dopiero piątym kolarzem w historii, który może pochwalić się takim osiągnięciem. Jak ostatni w latach 90. do tej krótkiej listy dopisał się Hiszpan Miguel Indurain. Ostatni etap z metą na Polach Elizejskich. Tutaj triumfował Holender Mathieu van der Poel. Na piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków gra z GKS-em Katowice. Kończy się pierwsza połowa. Na razie kibice, właśnie się skończyła już nawet. Na razie kibice nie oglądali goli, ale Wiślacy byli blisko. Kilka chwil temu piłka trafiła w słupek bramki GKS-u.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Jutro sprawiedliwie wszystkie regiony naszego kraju obdzielone temperaturą w okolicach 22 stopni. Też sprawiedliwie obdzielone chmurami oraz drobnym deszczem. To wszystko tak się będzie fajnie mieszać, może tak trochę przeplatać. Pytanie, która z tych opcji wygra. Chciałbym, żeby wygrało słońce, ale na to nie ma jeszcze dzisiaj 100% pewności. Tego oczywiście życzymy, przypominając, że już od czwartku będzie naprawdę bardzo gorąco. I znów wrócą te upały, choć może nie takie, jak były pod koniec czerwca, ale z pewnością takie, które w granicach 30 stopni sprawiają przyjemność tym, którzy lubią mieć na sobie mniej niż więcej. U nas 7 minut po godzinie 21. Gramy, nie gadamy. Najlepsza muzyka będzie Kowalska, będzie Milki, a teraz Adam Lambert. Ja się wyłączam, ale tu jestem. Marcin Jędrych, dzień dobry.

20 lat temu to już była popularna melodyjka do podróży i do samochodu. Dziś ponownie można ją w taki sposób właśnie potraktować. Milki, Just the way you are. U nas dziś w RMF FM ten niedzielny wieczór z pozdrowieniami dla tych, którzy w trasie, w podróży, być może w jakichś ważnych sprawach, choć to tylko jeszcze niedzielny czas. A jeśli potrzebujecie chwili wytchnienia, być może rozmarzenia się, poszukiwania jakiejś fajnej myśli na wieczór, to grupa Aerosmith z pewnością w tym pomoże. I don't wanna miss a thing właśnie teraz.

0: Polscy bohaterowie wrócili do gry. Wisła Kraków kontra GKS Katowice. 48 minuta meczu. Druga połowa się zaczęła. Na razie 0-0. U nas 25 po 21. Będzie Doda, John Parr i Keymaro.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kiedy poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Tomi Graj, krzyczą kibice Wisły w Krakowie. Wisła prowadzi 2-0 w 64 minucie meczu z GKS-em Katowice po bramkach Bożicza z karnego i Jordiego chwilę później jest głowy. No to dobrze, to jeśli chodzi o sport, mamy na razie temat ustalony, a jeśli chodzi o wspomnienia z lat 90. i przełomu XX i XXI wieku, to Britney Spears nam załatwia tę robotę. Już jest 3-0.

U nas już niebawem nowe fakty. To będzie wydanie o godzinie 22. W nich m.in. apel dotyczący krwiodawców. Poszukiwana jest krew, a zatem jeśli ktoś czuje taką potrzebę i możliwość, żeby podzielić się swoim najcenniejszym darem, to niech słucha faktów o 22. Także w nich... O sporcie, o trwającym meczu Ekstraklasy Wisła GKS Katowice. Na razie Wisła jednak prowadzi 2-0, bo jedna bramka, ta ostatnia, została przez sędziego anulowana. U nas jak zawsze najlepsza muzyka, wśród nich Chłopcy z Placu Broni się pojawią w utworze Kocham Wolność.

0: Reklama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchając RMF FM zawsze jesteście na bieżąco. Aktualne fakty, wszystko u nas. O 22:00 przed mikrofonem Anna Wachowska.
6: Polityczna przyszłość stronników Mateusza Morawieckiego. Możliwe, że w najbliższych dniach złożą wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Twoja krew może uratować życie. Ważny apel na półmetku wakacji. Będą też fakty sportowe, w nich rajd Polski i powrót do gry w piłkarskiej ekstraklasie Wisły Kraków. Nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, zapowiedział europoseł Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według deklaracji byłego premiera Mateusza Morawieckiego stoi za nim 40 posłów, informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
7: Członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego decyzję w sprawie utworzenia klubu podejmą dopiero, gdy formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzy się to we wtorek, wówczas komitet partii zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób i wtedy były premier i jego ludzie będą mogli założyć własny klub.
8: Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych, ale nie chcę rozstrzygać za swoich kolegów i koleżanki, bo we wtorek będą o tym dyskutować.
7: Dariusz Wieczorek z Lewicy zaznacza, że zmiany w Sejmie nie dotkną wyłącznie PiSu, ale też koalicji rządzącej.
9: Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
7: Po rozpadzie PiS spadnie na drugie miejsce, jeśli chodzi o kluby z największą liczbą posłów, a formacja Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie przed PSL-em, Lewicą czy Konfederacją.
6: Polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM. 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Polecamy tę rozmowę. Na półmetku wakacji potrzebna krew. W Polskę wyruszają mobilne punkty pobrań w poszukiwaniu dawców. Jeden z nich stanął obok kościoła w Świdniku na Lubelszczyźnie.
10: Świd barkuje właśnie w sezonie letnim. Sezon urlopowy, ludzie wyjeżdżają, są wypadki drogowe, są

0: zachorowania, a tych dawców zawsze jest mniej.
1: I dlatego trzeba wyjeżdżać po dawców.
0: Dlatego są te akcje robione.
1: Dużo się udało uzbierać?
0: 18 osób się zarejestrowało, 13 osób oddało.
1: 3 godziny?
0: 3 godziny. To co nam w sumie dało 5 litrów 850 ml, czyli 13
1: to
0: osób.
1: Dużo?
0: Powiem tak, jeden dawca to jest 3-4 osoby uratowane życia. To może pan sobie teraz przeliczyć. To nieźle.
2: Mówił Leszek Kasak, krwiodawca i organizator świdnickiej akcji, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
2: 3 astronautów wróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na pokładzie statku Sojuz MS-28, przekazała rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos, cytowana przez Reutersa. Statek wylądował w pobliżu miasta Rzeszkazgan w Kazachstanie. Załogę Sojuza tworzyli Rosjanin Siergiej Kut-Swierczkow, który był dowódcą misji, a także jego rodak Siergiej Mikajew i Amerykanin z NASA Christopher Williams. Przebywali oni na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Prezydent Czech w przebraniu fotoreportera sportowego obserwował wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Petr Pavel zabrał ze sobą kilka aparatów, a w trakcie rywalizacji kierowców miał na sobie kamizelkę akredytowanego fotografa. I jak się okazuje, nie pierwszy raz. Wcześniej incognito podziwiał choćby rajd Dakar, a kilka jego zdjęć w przebraniu trafiło do Narodowego Muzeum Techniki w Pradze. Prezydenta Czech pod przykrywką możecie zobaczyć na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na fakty sportowe z Chorzowa zaprasza Patryk Serwański.
7: Fińsko-polskie podium 82. rajdu Polski wygrał tutaj na Śląsku Temu Suninen. Drugie miejsce wywalczył Jakub Matulka. Na mecie miał dużo powodów do zadowolenia.
8: 6 odcinków padło naszym łupem, co robi na mnie wrażenie i myślę, że sobie w ciągu dzisiejszego dnia nie zdawałem sprawy, jak te odcinki nagle nam wpadają, ale po prostu mieliśmy dobry feeling w samochodzie, jechaliśmy szybko, tempo było bardzo wysokie.
7: No, przypomnę, pilotem Matulki Daniel Dymurski. Podium uzupełniła załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, a w czołówce też inni Polacy. 5. Kajetan Kajetanowicz, 7. Adrian Rzeźnik, 8. Jarosław Szeja. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy liderem jest Suninen, Marczyk awansował na 3. miejsce, Matulka jest teraz 5. Kibice Wisły Kraków mają wieczór, na jaki czekali 4 lata. Wisła w Ekstraklasie, do tego strzela bramki, no i jest blisko pokonania GKS-u Katowice, ale trzeba jeszcze w końcówce meczu popracować. Biała Gwiazda w drugiej połowie prowadzi teraz z Gieksą 2-1, to już jest 87. minuta gry. Remis meczu Widzewa Łódź z Motorem Lublin 2-2, a Widzew zyskał dziś także nowych piłkarzy. To Bośniak Jusuf Gazibegowicz, obrońca wypożyczony z FC Köln, oraz Grek Janis Papanikolaou, który w przeszłości przez 4 lata był zawodnikiem Rakowa. Na klub Częstochowy dziś też walczył o ekstraklasowe punkty, to nie była udana walka. Raków przegrał u siebie z Wisłą Płock 1-2. Nawciarze oczywiście zadowoleni.
9: Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. Nie było to łatwe spotkanie, o ile w pierwszej połowie nasza gra wyglądała całkiem nieźle. O tyle w drugiej połowie po prostu dobrą organizacją gry w defensywie, poświęceniem, można powiedzieć, że dowiedzieliśmy ten wynik do końca.
7: Tak mówił trener drużyny z Płocka Adam Majewski. Debiut w pierwszej lidze zaliczyła za to Unia Skierniewice. Na początek sezonu porażka ze Stalą Mielec 1-2.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: W ciągu najbliższych godzin temperatura od 14 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do nawet 19. Miejscami na południu w kolejnych godzinach, tak jak przypominam, jutro od 22 stopnie na większości terenu naszego kraju. Potem w kolejnych dniach podobnie, ale od czwartku nadchodzi upał, gorąco i bardzo wysoka temperatura, nawet powyżej 30 stopni. Ale na razie jeszcze taki spokojny niedzielny wieczór, czas odpoczynku, relaksu, mam nadzieję różnych przyjemności, które wam w te godziny towarzyszą, bo być może zaczynacie nowy tydzień urlopu, ale być może także tydzień obowiązków i pracy, no to poszukajcie tego muzycznego oddechu w naszym towarzystwie. Bo u nas już za chwilę słynny utwór Nareszcie, męskie granie orkiestra, ale wcześniej zawsze uspokajająca i utulająca Afryka. Wykonanie zespołu

0: Mroczne nagranie, ale pasuje do tej pory. Jak ktoś włączył głośno i sprawdził, jak jego głośniki to przetwarzają, to przekonał się, że to jest naprawdę muzyczny majstersztyk. Survive, Don Diablo i Emily Sande w RMF FM, a u nas prawie 20 minut po godzinie 22. Kolejna porcja muzycznych przyjemności dla was jest przygotowana. Purple Disco Machine i Jasiek Piwowarczyk.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.

0: gdzie.
1: Halo Houston, mamy problem. Słynne hasło, które przyleciało do nas no prosto z kosmosu podczas pamiętnej misji Apollo 13, która naprawdę miała wtedy problem, żeby wrócić na Ziemię. Okazało się fajnym pomysłem do stworzenia piosenki dla Jaśka Piwowarczyka. To właśnie Halo Houston w RMF FM. Halo słuchacze, jak się czujecie? Proponuję kolejną wycieczkę do lat 90. XX wieku. Wiemy doskonale, że w tamtych czasach muzyki powstało na tyle dużo, że warto po nią sięgać i chętnie ją można wspominać. Taki doktor Alban na przykład miał tam parę przebojów. Wśród nich to słynne Sing Hallelujah.

muzyczny, rytmiczny trans. Lady Gaga to słynny abrakadabra u nas. Ma jeszcze jeden klimacik. To już trochę zapomniany producent, bo przecież Timbaland miał swoje mocne chwile gdzieś tak, no prawie 20 lat temu. Ale kawałki się nie postarzały. The Way I Are.

jeden z tych numerów, który no, pewnie czeka na swoją popularność także na popliście. W kolejnych notowaniach być może słuchacze jurorzy poplisty uwzględnią no w 20. To Temple City, utwór zatytułowany Self-Aware, a u nas na 11 minut przed godziną 23. No to nie jest takie to ostateczne, finałowe odliczanie, ale jeżeli ktoś postanowił sobie, że dzisiaj przed początkiem nowego tygodnia, na przykład o 23.05 będzie już w łóżku, to właśnie ma tę szansę tego dokonać. Z grupą Europe, The Final Countdown. Właśnie lecimy.

0: Ogłoszenie RMFFM.
1: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMFFM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMFFM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Po 23 podcast Olgi Hering, a już teraz za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędryk, zapraszając na fakty o 23, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, zapraszam. Jest szansa na deeskalację konfliktu między USA a Iranem. Teheran jednak ostrożnie podchodzi do amerykańskiego wstrzymania ataków. Pożary we Francji wciąż wymykają się spod kontroli. Strażacy ostrzegają przed wyjątkowo niebezpiecznym zjawiskiem. Pierwszy miesiąc wakacji dobiega końca. Policja w faktach przypomina o błędach, które najczęściej prowadzą do tragedii. Waszyngton i Teheran sygnalizują gotowość do wstrzymania wzajemnych ataków. Według agencji Reutera Iran deklaruje, że nie będzie prowadził kolejnych uderzeń, jeśli Stany Zjednoczone utrzymają przerwę w bombardowaniach. A amerykańskie naloty, przypomnijmy, zostały wstrzymane po 13 dniach. Jak podają źródła Reutersa, doradcy prezydenta Donalda Trumpa ostrzegli, że wyczerpuje się lista celów, a dalsza kampania mogłaby nadmiernie uszczuplić zapasy amunicji. Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz przekazał, że decyzja ma dać więcej czasu dyplomacji. Jednocześnie źródła w Teheranie podkreślają, że Iran z rezerwą podchodzi do przerwy w walkach i traktuje ją raczej jako taktyczny manewr niż trwałą zmianę stanowiska Waszyngtonu. Pożary we Francji wciąż poza kontrolą. Strażacy walczą z żywiołem w departamencie Żyrondy, gdzie ogień zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Nad pożarem tworzy się tak zwana chmura burzowa pyrokumulonimbus, która już sama wytwarza silne wiatry i pioruny, dodatkowo podsycając ogień. Do tej pory spłonęło 240 domów, a rannych zostało 75 strażaków. Sytuację może pogorszyć. Prognozowano od wtorku powrót upałów. Temperatury na południowym zachodzie Francji mogą sięgnąć 40 stopni. Szczawnica upamiętniła 150. rocznicę śmierci swojego twórcy, Józefa Szalaja. W ciągu kilkudziesięciu lat z małej mieściny zrobił jedno z najsłynniejszych uzdrowisk ówczesnej Europy. Symbolem tego jest także cmentarz szalajowski, który został dzisiaj otwarty po renowacji, a na którym spoczywają kuracjusze z niemal całego kontynentu, mówi Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego.
5: Dzisiejsze nagrobki, które tam się znajdują, to są głównie nagrobki kuracjuszy. Górale, którzy też tam spoczywają, leżą pod jednym z drzew, drugim, trzecim, to były tylko takie kopczyki, bo nie było ich stać na tak piękne pomniki z piaskowca. Zresztą przechadzając się po tych alejkach możemy zobaczyć na niektórych nagrobkach jeszcze różne symbole zakładów kamieniarskich Kraków, również zagraniczne. No i sama kaplica, najważniejsze miejsce na cmentarzu, miejsce odnowione dzisiaj, ale tam znajduje się krypta. Do krypty będzie można już teraz wejść, zobaczyć piękne cynowe trumny.

0: My z pochówkiem właśnie naszego założyciela uzdrowiska.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: W faktach wracamy jeszcze do wydarzeń na 82. rajdzie Polska. Jeden z największych sukcesów w karierze odniósł na Śląsku Jakub Matulka. Zajął drugie miejsce. Z jego pilotem Danielem Dymurskim rozmawiał Patryk Serwański.
3: Ten wynik, no to będzie coś, co będziecie musieli trochę poświętować, bo to jest świetne i miejsce, i tempo, bo strata do Suninena, który no w tym sezonie jest po prostu świetny, jest nieduża.
4: Tak, to prawda. Tempo bardzo cieszy, bo mieliśmy kilka bardzo dobrych OS-ów. Właściwie myślę, że wszystkie były udane. Rzeczywiście to tempo było mocne w naszym wykonaniu, konkurencji też, więc tak naprawdę trzeba było do ostatniego momentu trzymać ciśnienie.
2: Rajd Polski wygrał wspomniany Temu Suninen. Trzecie miejsce dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Talent potwierdził na Śląsku także 19-letni Adrian Rzeźnik. Siódme miejsce młodego kierowcy.
5: Tempo jest naprawdę kosmiczne. OS-y są naprawdę wymagające, długie. Temperatura też była bardzo, bardzo wysoka. Daliśmy radę, fajnie, że jesteśmy na mecie, fajnie, że zebraliśmy doświadczenie, na pewno będziemy z niego korzystać.
2: Mówił na mecie Adrian Rzeźnik. Pierwszy miesiąc wakacji dobiega końca. Jedni wracają już z urlopów, inni dopiero co pakują walizki. A my w faktach RMF FM razem z policją sprawdzamy, jakie błędy kierowcy popełniają najczęściej. Jednym z najgroźniejszych jest patrzenie w telefon zamiast na drogę. Za to wykroczenie można dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
6: To dość popularne wykroczenie, czy włączamy nawigację, czy odtwarzamy muzykę, czy sprawdzamy wiadomości. Każde wzięcie telefonu w dłoń podczas jazdy jest wykroczeniem.
7: Dlaczego to groźne?
6: No przede wszystkim skupiamy się na tym, na czym powinniśmy, tylko nasz wzrok ląduje na telefonie, a nie na tym, co nas otacza. Łatwo wtedy przeoczyć sygnalizację świetlną, łatwo wtedy przeoczyć pieszego na przejściu, czy rowerzystę. Tak naprawdę do tragedii może dojść bardzo szybko.
2: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeżeli jadąc na przykład 50 km na godzinę, odwrócimy wzrok od drogi na zaledwie 2 sekundy. Samochód w tym czasie pokona bez naszej kontroli niemal 28 metrów, zaznaczają policjanci.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
9: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam w nowej serii Tajemnicze zaginięcia. Dziś przeniesiemy się do Minnesoty, gdzie bardzo dziwne zaginięcie Brandona Swansona wstrząsnęło lokalną społecznością i pozostaje niewyjaśnione do dziś. To opowieść o jednym niefortunnym wypadku, dramatycznych poszukiwaniach i ostatnim mrożącym krew w żyłach zdaniu, po którym zapadła głucha cisza.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek naszej nowej serii Tajemnicze Zaginięcia.
1: Olga Hering prezentuje Tajemnicze Zaginięcia w RMF FM.
0: Brandon Swanson przychodzi na świat 30 stycznia 1989 roku i dorasta w Marshall, niewielkim amerykańskim mieście w stanie Minnesota. Okolica jest bardzo sielska. Jego rodzinny dom otoczony jest polami, wiatrakami i prostymi drogami ciągnącymi się kilometrami przez równinny krajobraz środkowego zachodu. Brandon jest spokojnym, pogodnym chłopakiem. Jest niewysoki, szczupły, o brązowych włosach i niebieskich oczach. Interesuje się tym, co większość chłopaków w jego wieku: nowymi technologiami, elektroniką, a przede wszystkim nauką. To zamiłowanie prowadzi go po liceum na roczny program w Minnesota West Community and Technical College w miasteczku Canby, gdzie uczy się na kierunku, na którym zagłębia technologię turbin wiatrowych i energii odnawialnej. Z domu na uczelnię ma około 50 km w jedną stronę, ale trasę zna bardzo dobrze i nie należy ona do trudnych. Jeżeli chodzi o jego relacje rodzinne, to są bardzo bliskie. Jego mama, Annette, i tata, Brian, są troskliwi i rozsądni. Wychowują jeszcze młodszą siostrę Brandona i ani z jednym, ani z drugim dzieckiem nie mają żadnych problemów wychowawczych. Brandon to bardzo spokojny, młody człowiek. Nigdy nie pakuje się w żadne kłopoty, nie jest typem znikającego z domu buntownika. Lubi, gdy wszystko ma zaplanowane, ale nie oznacza to, że nie jest gotowy na zmiany, zwłaszcza, że te nadchodzą, bo dostał się do koledżu w Iowa, oddalonego o ponad 400 km od jego rodzinnego domu i po raz pierwszy w życiu ma zamieszkać sam. Jest 13 maja 2008 roku i właśnie dzisiaj Brandon kończy swój ostatni już rok na uczelni w Canby. Zabiera więc wszystkie swoje rzeczy, żegna się z prowadzącymi, a wieczorem planuje świętować zakończenie roku z resztą studentów. Nie ma to być nic wielkiego, tylko zwykłe spotkanie z okazji końca roku. W związku z tym wieczorem Brandon spotyka się ze znajomymi w okolicach miasta, gdzie bawi się na dwóch niewielkich imprezach. Przed północą Brandon jest już zmęczony i wybawiony, dlatego wsiada do swojego Chevroleta i rusza w stronę domu. Czeka go dobrze mu znana 50-kilometrowa trasa z Canby do Marshall i nic nie zapowiada, że ten wieczór będzie jednak inny niż wszystkie. Jest już po północy, czyli formalnie 14 maja 2008 roku. Brandon jedzie przez ciemne wiejskie okolice. Dookoła nie ma żywej duszy. Nie wiadomo, czy to ciemność, zmęczenie, alkohol, a może wszystko naraz, ale w pewnym momencie Brandon skręca nie tam, gdzie trzeba. Zamiast trzymać się głównej i dobrze znanej mu trasy, wybiera serię bocznych wiejskich dróżek. Gdzieś po drodze, jadąc jedną z gruntowych dróżek wśród pól, Brandon traci panowanie nad kierownicą i zjeżdża samochodem do rowu. Jego auto zsuwa się z krawędzi drogi i zawisa na skarpie w taki sposób, że podwozie zahacza o nasyp, a koła po jednej stronie tracą kontakt z ziemią. Silnik na całe szczęście jest sprawny, światła działają i oświetlają teren obok, ale jest jeden problem. Samochód utyka na dobre i nawet wciśnięcie gazu do dechy niczego nie daje. Najważniejsze jest jednak to, że Brandon jest cały i zdrowy. Wychodzi więc z auta, żeby na własne oczy sprawdzić, jak ma się sytuacja i jakby tu pomanewrować, żeby wyjechać autem z potrzasku, ale nic z tego. Chevrolet jest kompletnie unieruchomiony, a Brandon zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest sam, pośrodku niczego. Gdy rozgląda się, na horyzoncie nie widzi żadnych samochodów, domów czy chociażby świateł. Otaczają go tylko pola i mrok czarnej majowej nocy na równinach Minnesoty. Jest godzina 1:54, gdy Brandon wykonuje połączenie do swojego domu. Telefon po drugiej stronie odbiera jego ojciec, Brian, który słyszy spokojny głos swojego syna. Brandon przekazuje mu klarownie, że miał drobny wypadek. W ciemności wjechał samochodem do rowu, co prawda nic mu nie jest, ale nie może już ruszyć dalej. Niestety Brandon nie jest pewien, gdzie dokładnie się znajduje. Wydaje mu się, że jest gdzieś w pobliżu Lind, małego miasteczka, jakieś 11 kilometrów na południowy zachód od jego rodzinnego Marshall. Prosi więc, żeby rodzice przyjechali tam i pomogli mu wyciągnąć auto z rowu, albo przynajmniej zabrali go do domu. Brian budzi swoją żonę, Annette, i oboje postanawiają działać natychmiast. Ubierają się, wsiadają do swojego pick-upa i ruszają tam, gdzie ich synowi wydaje się, że jest. A skoro Brandon jest w pobliżu Lind, powinni szybko do niego dotrzeć. Ustalają więc, że jako że syn nie zna swojej dokładnej lokalizacji, będą cały czas rozmawiać przez komórkę, żeby łatwiej było się wzajemnie odnaleźć. Rodzice jadą więc tam, gdzie według słów syna mniej więcej powinien być, i zatrzymują się, a następnie trąbią, migają światłami i dopytują go przez telefon, czy chłopak ich słyszy, albo chociaż widzi ich reflektory. Brandon jednak jest zdziwiony, bo dookoła nie widzi żywej duszy i wszędzie panuje głucha cisza. Postanawia więc, że i on zatrąbi klaksonem i zacznie mrugać, ale jego rodzice także niczego nie widzą. Szybko staje się więc jasne, że są nie tam, gdzie trzeba. Podobna sytuacja powtarza się jeszcze kilka razy. Rodzice podjeżdżają w kolejne miejsca, a zagadka pod tytułem "Jesteśmy w tym samym miejscu, ale się nie widzimy" trwa w najlepsze. Jednak, gdy nic nie dają kolejne próby, Brandon proponuje, że zostawi samochód i pójdzie w stronę świateł, które widzi gdzieś tam w oddali. Jest przekonany, że to światła miasta i że te doprowadzą go do centrum Lind. Mówi więc rodzicom, żeby pojechali na parking miejscowego baru i tam na niego poczekali. Rodzice i syn cały czas są na linii. Czasem wymieniają jakieś zdania, ale wszyscy są zmęczeni późną porą i najczęściej po prostu milczą. W słuchawce cały czas słychać za to Brandona. Jego kroki, oddech, czasem jakiś komentarz odnośnie tego, co widzi. Mija już 47. minuta połączenia i to najwyższy czas, by wreszcie się odnaleźli. Brandon w pewnym momencie ożywia się. Mówi, że idzie wzdłuż jakiegoś płotu, a następnie dodaje, że słyszy wodę i że mija coś, co wydaje mu się żwirową drogą. Rodzice próbują cały czas łączyć te informacje z mapą, którą mają przed sobą, ale im dłużej trwa ten spacer, tym mniejszy ma to wszystko sens. Przecież chłopak powinien być już w mieście. Frustracja i zmęczenie narastają. Dochodzi godzina 2:30, gdy Brandon oznajmia rodzicom, że zbliża się do jakiejś drogi. Jest, słyszy ją, widzi światła. To moment, w którym w teorii powinni się zobaczyć, ale wtedy dzieje się coś, czego nikt nie potrafi do dziś sensownie wytłumaczyć. Przez telefon, który ojciec studenta trzyma przy uchu, słychać nagle, jak Brandon mówi: "O cholera!", po czym zapada cisza. Żadnego krzyku, żadnego trzasku, nic. Brandon po prostu milknie. Rodzice jeszcze przez chwilę mówią do słuchawki. Nawołują syna, pytają, co się stało, ale odpowiada im głucha cisza. W końcu dochodzą do wniosku, że może zerwał się zasięg albo zacięło się połączenie. Dlatego rozłączają się i próbują zadzwonić ponownie, ale Brandon już nie odbiera. Rodzice są rozdarci i zaczynają na gorąco analizować, co mogło się stać i jak pomóc. Może Brandon po prostu wpadł w jakąś dziurę, potknął się albo zgubił telefon. Może zaraz zadzwoni albo usłyszą, jak ich woła. Nie wiedzą też, co robić. Nie chcą go zostawiać tu samego, ale też nie wiedzą, gdzie go szukać. Brian i Annette przez kilka kolejnych godzin bezskutecznie próbują dodzwonić się do syna i jednocześnie jeżdżą po okolicy. Co jakiś czas zatrzymują się, wychodzą z auta, wołają syna po imieniu. Po 4 godzinach od ostatniej rozmowy, o 6:30 rano, są już zmęczeni, zdezorientowani i po prostu przerażeni, dlatego zgłaszają zaginięcie swojego syna na policji w Lind. Niestety, na miejscu spotykają się z reakcją, która nie jest zaskakującą w sprawach zaginięć młodych dorosłych. Funkcjonariusze początkowo sugerują wprost, że po ostatnim dniu zajęć 19-latek ma prawo nie wrócić na noc, że pewnie jest u znajomych i że jak się wyśpi, to wróci. Jednak rodzice nie odpuszczają. Upierają się, że syn nie jest typem osoby, która znika, bo ma taki kaprys. Poza tym, przecież rozmawiali z nim prawie godzinę. Chciał za wszelką cenę wrócić do domu, a połączenie zakończyło się nagłym okrzykiem. To nie jest przedłużenie sobie imprezy. Annette i Brian nie mają zamiaru wyjść z komisariatu, dopóki nie otrzymają pomocy, a ich stanowcze podejście działa, bo wreszcie sprawa ich syna zaczyna być traktowana poważniej. Już za chwilę wrócimy do tej tajemniczej historii, która od lat nie daje spokoju mieszkańcom Minnesoty. Zaginięcie Brandona Swansona to sprawa, która wciąż rodzi wiele pytań i budzi uzasadniony niepokój.

0: sama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
0: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Po reklamie.
16: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.

0: Witam ponownie. Tu Olga Herring i tajemnicze zaginięcia. Wracamy do historii zaginięcia Brandona Swansona, które wstrząsnęło społecznością Minnesoty. To sprawa, która od ponad dekady pozostaje niewyjaśniona i która przyprawia o gęsią skórkę.
1: To jest True Crime w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia.
0: Policja w Lynn przeszukuje miasteczko i okolice. Szuka 19-latka, jego samochodu, jakiegokolwiek śladu. Dostosowuje się też do wskazówek, jakie wczoraj przekazywał rodzicom, ale wszystko na nic. Do pomocy wzywają więc biuro szeryfa hrabstwa, a żeby zawęzić poszukiwania, śledczy sięgają po bilingi telefonu Brandona i wtedy odkrywają coś szokującego. Brandon wcale nie był pod Lynn. Jak się teraz okazuje, nic dziwnego, że wczoraj on i jego rodzice nie mogli się odnaleźć. Jego telefon logował się przez maszt oddalony na północny zachód w rejonie miasteczka Taunton przy drodze stanowej numer 68, czyli głównej trasie do Canby. To jakieś 40 kilometrów od Lynn i w zupełnie innym miejscu niż Brandon myślał, że jest. Szeryf zwraca uwagę na jeszcze jeden szczegół. Z tamtego rejonu widać czerwoną lampę na silosie zbożowym w Taunton. Możliwe, że to właśnie to światło Brandon wziął za światła miasta. Patrole ruszają w tamten rejon i bardzo szybko okazuje się, że to strzał w dziesiątkę, bo znajdują samochód chłopaka. Jego Chevrolet jest w rowie przy gruntowej drodze na granicy hrabstwa Lincoln, jakieś 1,5 kilometra na północ od drogi 68. Dokładnie tak, jak Brandon to opisywał. Auto zawieszone jest na skarpie, z kołami po jednej stronie w powietrzu i bez uszkodzeń świadczących o poważnym wypadku. Teraz poszukiwania ruszają na poważnie. Tyle, że w kompletnie innym miejscu niż to, w którym tej nocy błądzili jego rodzice, co oznacza jedno – są wiele godzin do tyłu. Teren wokół auta zostaje otoczony, a policja, strażacy, ochotnicy, a później także wyspecjalizowane ekipy – wszyscy przeczesują okolice. Z pobliskiego hrabstwa sprowadzone zostają także psy tropiące, które razem ze swoimi przewodnikami ruszają do miejsca, w którym stał samochód 19-latka. Psy łapią trop. Prowadzą najpierw wzdłuż polnych dróg na północny zachód do opuszczonego gospodarstwa, a potem wzdłuż niewielkiej rzeki, aż do punktu, w którym trop wydaje się schodzić do wody. Trasa pokrywa się z tym, co Brandon relacjonował swoim rodzicom przez telefon. Jest tu płot, pola, odgłos wody. To około 5 kilometrów od zawieszonego na skarpie samochodu. W tym momencie rodzi się więc pierwsza hipoteza. Co jeśli w ciemności Brandon wpadł do rzeki? To realne obawy. Dlatego nad wodę ruszają łodzie stanowego Departamentu Zasobów Naturalnych i zakładane zostają zapory. Wynika to z tego, że w tych dniach woda jest wysoka i rwąca, a w niektórych miejscach głęboka nawet na 3 metry. I kiedy wielu zakłada, że Brandon mógł zostać porwany przez rwący nurt, pojawia się jeden szczegół, który może obalić tę teorię. Bo psy tropiące wcale nie zatrzymują się nad wodą, a przechodzą na drugi brzeg i podejmują trop dalej, wzdłuż rzeki, aż do żwirowej drogi prowadzącej na północ. Czyżby jednak 19-latek wpadł do wody, ale może i mokry i zziębnięty wyszedł z niej? To pytanie pozostaje niestety bez odpowiedzi, bo mijają kolejne dni poszukiwań, które zamieniają się w tygodnie, a mimo intensywnego, codziennego przeczesywania okolicy, Brandon przepada jak kamień w wodę. Przeszukane zostają setki hektarów pól, rowy i zagajników. Z powietrza Brandona szukają wyposażone w kamery termowizyjne śmigłowce i drony, a na ziemi tyraliery poszukujących sprawdzają każdy skrawek. Mimo tak ogromnego zaangażowania i prac na wielką skalę, nie znajdują niczego. Ani Brandona, ani nawet kurtki, buta, jakiegokolwiek śladu jego obecności. Jesienią na terenie poszukiwań pojawiają się przewodnicy z certyfikowanymi psami, ale wyszkolonymi wyłącznie do wykrywania ludzkich zwłok. A ten krok znowu rodzi zamęt w tej już i tak bardzo zagmatwanej sprawie. Bo okazuje się, że psy prowadzą swoich przewodników dalej, poza rzekę, do maszyn rolniczych, znajdujących się na terenie jednej z okolicznych prywatnych farm. W tym momencie nadzieja na przełom staje się żywa jak nigdy, ale gaśnie równie szybko, bo właściciel posesji kategorycznie zabrania dalszego przeszukiwania należącej do niego ziemi. Argumentuje to obawą przed zniszczeniem upraw w okresie wegetacji. I chociaż wydaje się to absurdalne, to jego sprzeciw blokuje wszelkie działania. Jako że psy nie wskazały, że jest to miejsce, gdzie znajdują się zwłoki, a jedynie wskazały na zapach Brandona na ciągnikach, prokurator nie może wydać niezbędnego nakazu rewizji i trop pola i rolniczych maszyn tutaj się urywa. To koniec. Nie można zrobić nic więcej. Co więc wydarzyło się tamtej nocy i gdzie jest Brandon? Najbardziej prawdopodobna wydaje się ta wersja, która mówi o tym, że Brandon, idąc przez ciemność, dotarł do brzegu rzeki, potknął się, wpadł do wysokiej, rwącej wody, a następnie stracił przytomność i utonął. Za tą wersją przemawiają wysoki stan wody tamtej nocy i trop psów prowadzący do brzegu. Przeciw niej fakt, że rzekę i okoliczne cieki przeszukiwano wielokrotnie, także później, przy niższych stanach wody i nigdy nie znaleziono żadnych szczątków. Nie jest to też specjalnie duża rzeka, która mogłaby przez tyle czasu skrywać mroczną tajemnicę. Dla wielu specjalistów brak ciała jest co najmniej zastanawiający, a dla niektórych wręcz wykluczający. Druga wersja zakłada, że Brandon rzeczywiście wpadł do wody, ale tak jak wskazały psy, wyszedł z niej i przemoczony, wychłodzony długim nocnym marszem, doznał hipotermii i gdzieś na polu upadł i zmarł z wyziębienia. Tylko że jak to możliwe, że nikt nie natrafił na zwłoki, a po latach choćby na fragment kości, ubrania czy buta? Nie da się więc wykluczyć tych mroczniejszych hipotez, że Brandon przemoczony i zagubiony dotarł w końcu do jakiegoś gospodarstwa albo drogi i próbując łapać tak zwanego stopa, natknął się na niewłaściwą osobę. Szeryf przyznaje w jednym z wywiadów z mediami, że nie można wykluczyć, że ktoś czekał w ciemności. Nie można też wykluczyć teorii o rolniku, która zakłada, że Brandon mógł zginąć przypadkowo lub celowo przez na przykład broniącego swojej posesji farmera. Chłopak, idąc w całkowitej ciemności, na skróty, przez pola, mógł zostać wzięty za intruza. Mogło też wydarzyć się coś innego. Jeśli tamtej nocy Brandon zasłabł albo zmęczony położył się spać, mógł ulec śmiertelnemu wypadkowi z udziałem maszyn rolniczych. Podejrzenia te wzmacnia oczywiście fakt, że psy tropiące doprowadziły śledczych na jedną z farm, a konkretniej do pługów, i że były to psy reagujące na zapach ludzkich zwłok, a nie ludzi żywych. Tylko że to wszystko wciąż teorie, a żadnej nie sposób potwierdzić lub wykluczyć, bo Brandona jak nie było, tak nie ma. Jego zrozpaczeni rodzice nie mogą pogodzić się z tym, że wszystko było dobrze, że przecież byli na linii i zaraz mieli się zobaczyć. Boli ich także fakt, że musieli długo przekonywać policję, że ich dorosły syn naprawdę zaginął. Przez to udowadnianie swojej racji stracili bezcenny czas, który był kluczowy, by rozwiązać zagadkę. Niestety, mimo pracy setek wolontariuszy, nie odnaleziono ani jego ciała, ani żadnego śladu jego obecności w danym miejscu. Poszukiwania z czasem przesunęły się z okolic rzeki w stronę jej dopływu. Prowadzono je latami, mobilizując poszukujących po żniwach, po roztopach czy przed kolejnym siewem. Do 2011 roku przeczesano ponad 300 km², a rok wcześniej sprawę jako wiodąca jednostka przejęło Stanowe Biuro do Spraw Kryminalnych, uruchamiając linię dla informatorów. Do 2015 roku na linię tę spłynęło około 90 tropów i wszystkie zweryfikowano, niestety negatywnie. Mimo że dziś minęło już 18 lat od zaginięcia Brandona, jego sprawa pozostaje oficjalnie otwarta. Co jakiś czas prowadzone są nowe, mniejsze poszukiwania w wytypowanych punktach, głównie tam, gdzie wskazują eksperci od map i hydrologii. Rodzice Brandona mówią dziś o swoim synu z ogromnym smutkiem, ale też nie mają złudzeń. Pogodzili się z tym, że najpewniej nie żyje, ale ta niewiedza i minimalna iskierka nadziei nie pozwala zamknąć bolesnego rozdziału. Tym, czego naprawdę chcą, jest odnalezienie choćby fragmentu jego ciała, po to, by móc go pochować, postawić nagrobek z jego imieniem, mieć miejsce, w którym mogliby zapalić świeczkę i po prostu być blisko. W ich wspomnieniach dominuje też okrutna świadomość, że przez 47 minut słuchali swojego dziecka, próbowali do niego dotrzeć i byli przekonani, że za moment zobaczą jego sylwetkę w światłach reflektorów. Ale wszystko to przepadło. Został im tylko jeden, wyrwany z kontekstu okrzyk i cisza, która boleśnie trwa do dzisiaj. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku programu Tajemnicze Zaginięcia i słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się północ i zbliża się także kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Obława po strzelaninie pod Płockiem. Ranny 41-latek trafił do szpitala. Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Doszło tam do wydzielenia chloru. Politycy zgromadzeni w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego planują polityczną przyszłość. W tym tygodniu decyzję, co dalej po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością. Fakty rozpoczynamy od informacji o postrzelonym mężczyźnie w Koszylówce pod Płockiem. Policja poszukuje sprawcy, który według wstępnych ustaleń oddał strzał z przejeżdżającego samochodu. Do zdarzenia doszło po południu na ulicy Jeziornej. Ranny został 41-letni mężczyzna, który trafił do szpitala. Na miejscu pracują policjanci i grupa dochodzeniowo-śledcza. Zabezpieczone są ślady, a śledczy ustalają okoliczności zdarzenia i sprawcę ataku. Ewakuacja w akwaparku Reda. Z obiektu ewakuowano ponad 400 osób. Po tym jak podczas obsługi instalacji do uzdatniania wody doszło do reakcji chemicznej i wydzielenia chloru. Według Straży Pożarnej najprawdopodobniej był to błąd technika, który dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchloranem sodu. Pracownik zatruł się oparami i trafił do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Iran zapowiada odwet po ukraińskim ataku na Morzu Kaspijskim. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że uderzenie ukraińskiego drona w statek handlowy, tu cytat, nie może pozostać bez odpowiedzi. Teheran twierdzi, że zginął jeden marynarz, a jednostka miała charakter cywilny. Ukraina tymczasem przekazała wcześniej, że zaatakowała na Morzu Kaspijskim okręt wojenny oraz statki przewożące sprzęt wojskowy z Iranu do Rosji. Rozpoczęły się dyskusje o tym, jak zaplanować naszą polityczną przyszłość, deklarują politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jego członkowie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak Komitet Polityczny PiS postawił warunek albo stowarzyszenie, albo partia. Teraz z nami Kasper Wróblewski. Powiedz, od czego ten nowy polityczny rozdział rozpoczną zwolennicy Morawieckiego?
3: Zapewne od utworzenia sejmowego klubu. Rozmowy w tej sprawie mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus otwarcie nie chcą mówić o swoich planach, przyznają jednocześnie, że po rozpadzie nie spodziewali się ataków ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
4: Nie spodziewałem się i uważam, że to jest w ogóle niezbyt rozsądne używanie tego typu argumentacji. Słyszałem wczoraj serię takich wypowiedzi. Przepraszam, jakby są pewne granice absurdu.
3: Klub złożony ze stronników Morawieckiego stałby się trzecią siłą polityczną na Wiejskiej i mógłby zawnioskować o powołanie wicemarszałka Sejmu. Jak na to zareaguje koalicja rządząca?
5: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium. Już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
3: Mówiła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Przypomnijmy, 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Fakty na sportowo.
2: Formuła 1 wróci do Malezji. Odwołany z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie Grand Prix Bahrainu odbędzie się 4 października na torze Sepang. Obiekt po raz ostatni gościł kierowców Formuły 1 w 2020.

0: 2017 roku. Organizatorzy podkreślają, że dzięki zmianie udało się utrzymać pełny kalendarz sezonu liczący 23 wyścigi. Grand Prix Malezji ma być jednorazowym zastępstwem za rundę w Bahrajnie. Kibice mocno dopingowali kierowców w czasie tegorocznego rajdu Polski. Gromadzili się wzdłuż rajdowych tras, ale najwięcej sympatyków rajdowego sportu pojawiło się w wyznaczonych strefach kibica. Na każdym odcinku specjalnym było po kilka takich stref.
1: Można powiedzieć, i tyle go widzieliśmy.
2: Można.
1: To co w tym jest fascynującego, że chce się stać i oglądać?
2: To jest kwestia chyba patrzenia się, jak oni to robią, że jednak nie wypadają sobie drogi przy tej prędkości. Chyba to jest najbardziej fascynujące, nie?
3: Dla mnie to jest taka fascynacja po prostu. Ja od dłuższego czasu już kibicuję. Mam na stronie internetowej rajdu, mam też obecne czasy, to jak oni sobie jadą i jakoś to wspomagam tym to czekanie tutaj.
1: A potem przejazd.
3: Jest głośno, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
1: Ale warto, rozumiem.
3: Warto, jak najbardziej.
0: A z kibicami na jednym z odcinków specjalnych Rajdu Polski rozmawiał Marcin Buczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Randkę z gwiazdą w RMF FM.
6: I dziś na tę randkę zaprosiłam Igora Herbuta. To jest człowiek skrajności, artystyczna dusza z łobuzerskim uśmiechem. Kiedyś śpiewał Napraw mnie. No właśnie, myślicie, że to serce ciągle jest w kawałkach? Sprawdźmy. Ola Filipek, zapraszam.

0: to zapraszam na randkę z gwiazdą. Dziś do studia RMF FM miłosnym krokiem wszedł Igor Herbut. Dajcie głośniej.
1: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. Ola Filipek zaprasza na randki z gwiazdami.
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Jestem Ola.
2: Ja jestem Igor, bardzo miło.
0: Chodzę na randki z gwiazdami.
2: To nie wiem, co tutaj robisz.
0: Kiedy byłeś na randce ostatnio?
2: Jakiś czas temu, no.
0: Jakiś czas temu?
2: Jakiś czas temu. Ja polecam randki z samym sobą. To też jest w ogóle
0: to
2: fajne.
0: To też jest bardzo dobre, bo zapominamy o tym, że prawdziwa miłość zaczyna się od siebie.
2: Trochę tak, ale to jest super frazesowo brzmi to, ale naprawdę to jest ekstra istotne. Super istotne.
0: Tak mi się wydaje. Jeśli nie kochasz siebie, to jak masz pokochać kogoś innego?
2: No możesz chociażby nawet się polubić lekko. Już
0: wystarczy.
2: Spokojnie z tą miłością, nie? Jakby wiadomo. Jakby nie byliśmy skrajni, ale no zacznijmy się lubić po prostu. Spróbujmy spędzać czas z samym sobą. Nie?
0: Potrafisz spędzać czas sam ze sobą?
2: Teraz jest to mój taki jeden z najważniejszych celów.
0: Uczysz się. To gdzieś siebie sam zabrałeś ostatnio na randkę.
2: Zabrałem z siebie sam na randkę ostatnio na kanapę z książką i po tej książce zabrałem siebie na serial i potem usiadłem z sobą do fortepianu. I to było naprawdę dwa dni, w których miałem taki spokój po prostu sam ze sobą. Poważnie. Bardzo rzadko mi się to zdarza, żeby mieć po prostu dwa dni dla samego siebie.
0: Okej. Co ci to dało? Taka refleksja jakoś cię naszła?
2: Decyzje, które teraz będę podejmował. Taki stempel po prostu decyzyjny. Aha. Bardzo tego potrzebowałem, bardzo. Takiego zapytania siebie w trzeźwym myśleniu po prostu i w spokoju. Co następne zrobić? Taki jest to w ogóle czas teraz. Ponoć ziemia się zmienia.
0: Tak
2: ponoć
0: słyszałam.
2: Częstotliwość się zmienia, wszystko się zmienia.
0: 2025, rok przełomowy dla wielu ludzi.
2: Poważnie, a tak naprawdę jest.
0: Randkowanie w czasach nagłego wzrostu popularności lemona. Było? Ostre?
2: Nie było w ogóle. Bo mnie jedna usiedliła i po prostu nie chodziłem na randki.
0: Ta, o której piosenki my wszystkie słuchamy i myślimy, że to o nas.
2: Interpretacja jest otwarta.
0: Wiadomo, to sztuka. Mhm. Ale imprezowanie było mocne?
2: Mocne. Bardzo mocne było.
0: Kusiło was życie?
2: Ja bardzo lubię do teraz imprezować. Bardzo.
0: Naprawdę?
2: Mhm. Siedzę do śniadania. Jakiekolwiek ono jest, czy na słono, czy na słodko.
0: Okej. Okay. Myślałam, że szczerze mówiąc, tak na podstawie tego twojego wizerunku dzisiejszego, no jesteś bad boyem trochę.
2: Ja?
0: Tak, masz.
2: Nie, ja się po prostu skóry ubrałem, dlatego tak się wygląda.
0: Vibe. Chłopaka. Może nie bad boya, takiego łobuza.
2: No łobuza, owszem.
0: Czyli gdybyś dziś miał do wyboru Netflix and chill, albo gruba impreza z kolegami, to gruba impreza z kolegami.
2: No gruba impreza z kolegami, to nie jest tak. Ja po prostu to jest bardzo złożone. Imprezy fajnie, tylko kiedy się czujesz bezpiecznie, nie? Bo w moim przypadku, no to już nie są te czasy mojej młodości, gdzie po prostu mogłem sobie robić co chcę i potem to nie trafiło, wiesz, wszędzie.
0: No tak, dzisiaj jesteś ojcem.
2: No, ojcem i ktoś tam może mnie kojarzyć.
0: Dzieci.
2: Na przykład, nie? Ktoś tam może mnie kojarzyć skądś.
0: No tak.
2: I po prostu, no nie wiem, no jak... Nie mówię o wyrzucaniu telewizorów przez okno czy tam czymś. Chociaż faktycznie Lemon no jest na kilku listach czarnych hoteli.
0: Naprawdę?
2: No jest, no.
0: Gdzie cię nie chcą przyjąć?
2: No głównie, no nie powiem, bo...
0: Nie, no ja muszę to wiedzieć, to jest randka, gdybyśmy mieli jechać na przykład razem na wakacje. To chcę wiedzieć, które kierunki odpadają.
2: Wszędzie znajdę jakieś miejsce, gdzie będziesz się dobrze czuła, nie martw się o to.
0: No dziękuję ci bardzo.
2: Co, damy radę. Myślę taką sytuację. Straszne to było, ale no tak to tak jest, no tak zdradzę, no niech będzie. Zawsze po koncertach, jakkolwiek one nie są. Mam taką zasadę, że po tamtym zdarzeniu, że siadamy sobie do takiego dużego stołu, po prostu wiesz, tam jajka w majonezie, śledziki, no jest kolacyjka, taka wigilia, prawda? Zawsze. Ale mieliśmy raz taką sytuację dawno temu, że siedzieliśmy sobie i coś tam sobie imprezowaliśmy, i nagle chłopy wszystkie zgłodniały, a udostępnili nam ekipa jakieś takie miejsce, gdzie w restauracji, nie? No jest 5 nad ranem. To było strasznie chamskie, przepraszam bardzo serdecznie, ale chłopcy zgłodniały, wszyscy zgłodniali. No i mówię, kurczę, nie wiem, to szukamy jakiegoś jedzonka, nie było nigdzie niczego, więc poszli na kuchnię i była sobota. I no i wszystko, co było na śniadanie niedzielne.
0: Nie.
2: Wszystko zostało po prostu, no, my zrobiliśmy śniadanie.
0: Mm-hmm.
2: No i wyobraź sobie, ekipa wstaje, hotelowa cała, wszyscy, i po prostu nie ma co gościom dać, człowieku.
0: Was mogli dać na tacy.
2: Mogli,
0: no,
2: wtedy chcieli.
0: Koncert.
2: Wtedy chcieli nam dać. Znaczy nas po prostu, no tak jak po prostu pokroić po prostu nas i podać tym ludziom, więc no już tego nie robimy, ale no w tym hotelu już też tego nie zrobimy, bo jesteśmy właśnie tam na tej czarnej liście, więc...
0: To dlatego, jeśli chodzi o listy koncertowe Lemona, można na przykład uniknąć niektórych miast. Na przykład, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego u nich nie gracie, to jest odpowiedź.
2: Powiedzmy, tak sobie kiedyś myślałem, jak zaczynałem grać, że chciałbym zagrać we wszystkich miastach, które mają kod pocztowy, człowieku. Mhm. Więc no jeszcze to przede mną.
0: Damy radę. Ja wam te trasy zorganizuję, ale najpierw randka, ona się jeszcze nie skończyła. Igor Herbut wraca do nas za chwilę.

0: randkujemy sobie z gwiazdami w RMF FM. Dziś u nas Igor Herbut. O co twoim zdaniem warto zapytać człowieka na pierwszej randce, żeby najlepiej go poznać?
1: Gdzie odpoczywasz na przykład, no nie?
2: Albo no tak, to jest ostatnio dla ciebie istotne.
1: No, odpoczywanie. To bym ciebie zapytał, gdzie odpoczywasz, no nie? Gdzie się czujesz dobrze po prostu sam ze sobą.
2: A dla ciebie jako dla muzyka jest istotne, czy druga osoba też żyje muzyką?
1: Nie ma to znaczenia. Oczywiście pomaga fakt, czy podoba ci się moja muzyka, czy nie. Nie? Mhm. Bo to...
2: Ty, a byłbyś w stanie związać się ze swoją fanką na przykład?
1: Tak.
2: Naprawdę?
1: Mhm.
2: Nie bałbyś się, że...
1: Nie psychofanką, ale fanką. Dużo jest takich sytuacji chyba.
2: Podrywają ci dziewczyny po koncertach?
1: Tak.
2: Lubisz to?
1: Czasami.
2: Bo mam wrażenie, że był taki czas, że miałeś opinię... Może nie kobieciarza, ale flirciarza.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Kiedy taką opinię miałem?
2: No nie wiem, takie chodzą słuchy.
1: Gdzie, po waszych
2: nie, że lubisz rozmawiać z ludźmi i jesteś bardzo otwarty. Być może ludzie często...
1: A, mylą to sytuację.
2: Mylą to,
1: jest otwarty,
2: sytuację.
1: To prawda. Mhm. Myślę, że tak. Myślę, że to może być przez to. I są otwarte ludzie, bo ja jestem ciekawy ludzi bardzo. Jestem w ogóle też ciekawski z natury. Taki mam konstrukt. Mhm. Do wszystkiego, do świata i do ludzi. I faktycznie może być to jakoś odbierane. Też mój taki defekt trochę, bo ja mam taki defekt społeczny, mhm, że nie za bardzo umiem rozmawiać z ludźmi i też po prostu zachowywać się, dlatego przez muzykę mi jest łatwiej rozmawiać. Mhm. Jakbym chciał na przykład, żebyś mnie zrozumiała, to bym nie... To, no oczywiście chciałbym ci pokazać moje ulubione miejsca jedzeniowe.
2: Okay.
1: Po prostu, czy tam po prostu jakiś taki spokój i pewną, na przykład, nie wiem, takie pewne miejsce, gdzie mogłabyś po prostu ze mną, nie wiem, popatrzeć na kaczki. Mhm. I wtedy bym ci powiedział, że kaczki mają naszą maskę psa.
2: Widziałam gdzieś tego mema takiego.
1: Tak.
2: Faktycznie.
1: No widzisz. A potem, żebyś mnie tak bardziej poznała, no to wiedz, jakim jestem, naprawdę, mhm, no to zabrałbym cię na moje solo. Na mój koncert solowy. Mhm. No i potem może byśmy pogadali sobie na backstage'u, no.
2: Czyli twoje piosenki solowe są bardziej zwierciadłem twojej duszy niż piosenki Lemona? Czy muzyka, którą przekazujesz?
1: Krótka odpowiedź tak,
2: okay.
1: Długa odpowiedź nie.
2: Wystarczy. Ale dziwi mnie, że twierdzisz, że nie potrafisz rozmawiać z ludźmi. Akurat faktycznie masz, sprawiasz wrażenie osoby bardzo, tak jak mówisz, otwartej. To jest jakaś maska?
1: Nie, nie mam masek. Nie umiem.
2: Nie umiesz maski?
1: Nie umiem maski, właśnie.
2: Okej.
1: Okay. To jest pewien problem, że dajesz mi teraz, nie będę ten mówił.
2: A w maski jest... psa?
1: Maska psa. To jest...
2: Potrafisz?
1: Tak, bo ona jest takim, taką trochę maską, dla mnie się kojarzy z humorem. Z... No takim... No i często chyba uderzam w żart po prostu. Jak się denerwuję albo po prostu jak coś mnie przytłacza, albo jest coś dla mnie, nie wiem, ważniejsze niż sądzę, że powinno, albo w ogóle po prostu ważniejsze. No to uderzam w żart. Wtedy po prostu się zachowuję jak głupek.
2: To też jest potrzebne.
1: To wtedy możesz się zorientować, że okej, no to coś jest poważnego wokół, nie?
2: Okej. Okay.
1: Cokolwiek to jest, czy to jakieś emocje, uczucie, czy po prostu jakiś temat.
2: Psy czy koty?
1: Psy.
2: To dobrze, bo mam psa.
1: Ja miałem psa, dwa psy, ale u siebie w domu. Mhm. A zresztą ostatnio wspominałem, właśnie Joko.
2: A druga ono.
1: Saba, ale... No wtedy miał Sabę.
2: Ciągle.
1: Ale Saba dożyła 18 lat swoich.
2: Wow!
1: Miała ponad 80 jakieś tam, nie? Mhm. I zawsze była brama otwarta.
2: Okej. Okay.
1: I ona w dzień swojej śmierci wyszła i... No żeby nie widzieć, nie? Nie chciała, żebyśmy patrzyli na jej śmierć. I doszła tam do CPN-u, wiesz gdzie, nie? Tam...
2: Dowiem się, jak mnie zaprosisz.
1: Bardzo ładne.
2: W rodzinne
1: bardzo ładne
2: strony.
1: Umiesz to. Bardzo ładne. Tak, bo się zawstydziłem, czekaj. I ona tam padła i ją na łapkach zaniosłem do domu. Jakiś tam, kawałeczek. No i dziadek ją gdzieś tam pochował, nawet nie wiemy gdzie, bo nawet nie chce powiedzieć, nie? Bo to wiesz, mama by pewnie jeździła w to miejsce cały czas. Wiesz co?
2: No tak. Nie sądziłam, że pytanie o psy i koty stanie się takie poważne i filozoficzne, ale mam jeszcze parę innych pytań do Igora Herbuta w zanadrzu. To randka z gwiazdą w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: To jest Randka z Gwiazdą w RMF FM. O miłości i o życiu rozmawiam dzisiaj z Igorem Herbutem. Igor, czy łobuz kocha mocniej?
1: Zapytam, patrząc na twój wizerunek.
2: Moich kolegów?
1: I moich kolegów.
2: Jestem wrażliwą osobą bardzo. I lubię się łechtać po prostu różnymi sytuacjami, które też czasami sam tworzę. I one są od jasnych do super ciemnych. Więc no po prostu lubię tę skrajność. Bycie z łobuzem jest na pewno trudne. Łobuzem, to jest bardzo dziwne słowo. Ale z osobą wrażliwą, czy po prostu jakimś tam artystą, może powiedzmy, z artystą, to chyba najbardziej. No jest trudne, na pewno. No,
1: miałam o to pytać, czy to jest wyzwanie.
2: Super trudne. No to jest chyba szczery po prostu, nie? Skrajny jest. Lubi się, jak mu się coś pokaże, jak żyć czasami, jak czuć, ale też musi mieć zaufanie w tym, że z drugiej strony, że jest wolny po prostu w eksplorowaniu. Po prostu swojej drogi, swoich emocji i poznawaniu siebie. Możesz ogarnąć rozumem wiele rzeczy, ale serca cholery nie oszukasz, nie? To jest... Też ostatnio przeczytałem, że trochę tak jest, że serce pojawiło się najpierw przed naszą głową, wiesz, masz USG, kobiety w ciąży i jak już tam się wszystko pojawia, no to jest taka czarna plama i taki jasny punkt migający, nie? Po prostu jak jakaś taka gwiazda na totalnie czarnym niebie jest gwiazda i to jest to serducho, nie? Które tak po prostu...
1: A ty wiesz, o czym mówisz, przecież jesteś ojcem.
2: Ja to wiedziałem. No. I to było niewiarygodne. To było po prostu, to było jedno z najpiękniejszych po prostu krajobrazów, jakie widziałem w moim życiu. Fantastyczna sytuacja. Więc to serce jest najpierw, więc trochę jak nie wiesz czego słuchać, to chyba jednak to serducho wygrywa, nie?
1: I zastanawiam się szczerze, no bo ja nie mam dzieci. Chyba, że się faktycznie zwiążemy, to mogę zostać macochą.
2: Ja ładne dzieci robię. Dziecko.
1: Zmieniło to twoje postrzeganie miłości?
3: Krótkie pytanie zadajesz, nie mogę zjeść.
1: Nie, no zjedz sobie na spokojnie. Zastanawiam się, czy krótkie czego nauczyło cię to o miłości. Czy ta miłość jest inna?
2: Jest. Myślę, że to jest miłość. Jesteś w stanie absolutnie za tego człowieka poświęcić swoje życie. To, że po prostu są historie na świecie, że ktoś pokonuje jakieś swoje bariery i fizyczne, i emocjonalne, i po prostu życiowe dla dziecka, no to jest absolutnie realne.
1: To jest uczucie, które redefiniuje twoje relacje z innymi ludźmi? Nawet niekoniecznie myślę o partnerze, partnerce, tylko po prostu stawia przed tobą pytania o emocje w stosunku do świata.
2: Bardzo dużo pytań i bardzo dużo określeń stawia przed samym sobą, ponieważ jak widzisz białą kartkę, którą jest po prostu ten człowiek i swoją zapisaną, nabazgraną w różnym trybie, no to absolutnie jesteś w stanie spojrzeć na to w jakiś sposób z dystansu i spróbować coś naprawić na pewno. Zredefiniować i... No i po prostu być, starać się po prostu trochę być lepszym człowiekiem. I teraz co to znaczy? Jeżeli chcesz dla niego najlepiej, no to powinieneś zacząć od siebie, od tej kartki, nie? Po prostu najpierw siebie spróbować poukładać, żeby być najlepszą wersją po prostu dla tego człowieka, żeby cię już spieprzyć po prostu.
1: Na tej kartce swojej?
2: Czy ja dużo napisałem?
1: Czy pokreśliłeś sporo na swojej kartce, bo wykreślałeś rzeczy?
2: Bardzo, skreśliłem trochę rzeczy, nigdy niczego nie wymazałem.
1: Czy wyciągnąłeś jakąś lekcję z tych czasów, kiedy imprezy rządziły twoim życiem?
2: Mówisz to tak, jakbym to było dokonane i zamknięte.
1: No nie wiem, może tak, może te drzwi się z powrotem otworzyły, nie mówię, że nie, ale każde doświadczenie w naszym życiu, tak jak mówisz, zostawia ślad na kartce, nawet jeśli coś wykreślimy. Rozumiem, że wykreśliłeś czasy imprezowania, ale napisałeś z powrotem na tej karteczce.
2: Nie, no trochę to po prostu, wiesz, też sytuacja, znaczy to jest niebezpieczne ogólnie, nie? To jest, warto to sprawdzić wszystko, bo napuszczają różne granice i no i żeby coś pisać albo żeby zrozumieć siebie, żeby po prostu pójść dalej, no to musisz upaść. No nie ma takiej opcji, no musisz przejść, znaczy nie polecam absolutnie tego, ale jeżeli tego chcesz, jeżeli jesteś w tym, jeżeli chcesz się w jakiś sposób, w ten sposób rozwinąć, czy po prostu pogłębić, no to musisz zajrzeć tam do tego ciemnego miejsca, nie? Uważam, że nie jesteśmy w stanie poznać siebie.
1: I te doświadczenia składają się potem na szczere teksty. O tym, czym jest miłość dla artysty, pogadamy z Igorem Herbutem za chwilę. We'll be right back.

0: Dziś w RMF FM zabrałam Was na randkę z Igorem Herbutem. Sporo o życiu, sporo o miłości. Zostańmy przy niej. Miłość to jest taki motor napędowy dla tekściarzy, dla muzyków, dla artystów?
1: Miłość ma różne formy, bardzo.
2: No właśnie, jaka miłość najbardziej inspiruje? Ty masz sporo tekstów o takiej trudnej miłości.
1: Powiedzmy, że doświadczyłem ich kilka różnych rodzajów. No i ostatnio też o tym rozmawiałem sam ze sobą i z pianem. I myślę, że to się pojawi. Ciężko rozmawiać jest o muzyce, bardzo. No i piszę drugie solo. Piszę drugi album solowy.
2: Nareszcie.
1: I on będzie, no dzięki. I on będzie inny trochę. I tam będzie kilka rodzajów miłości, powiedzmy. Nie mogę się doczekać, jak to pokażę ludziom, którzy na to czekają.
2: Myślisz, że to jest to podstawowe uczucie, które nas w życiu napędza?
1: Miłość?
2: No. Żyjemy dla miłości? Czy da się żyć bez miłości? Jeju, jak filozoficznie.
1: Czy da się żyć bez miłości?
2: Bez wody się
1: tylko
2: nie da.
1: Czym jest miłość, nie? No to jest właśnie to. To jest kwestia interpretacji bardzo. To istnieje romantyczna miłość. Wiadomo, uniesienia romantyczne, obsesja to też jest miłość. Miłość to też strach, miłość to przyjaźń, miłość to uwielbienie, miłość to zauroczenie, miłość to...
2: Jeden związek to często są różne etapy tej miłości.
1: Tak, nie? Miłość to, nie wiem, puszczenie kogoś, miłość to po prostu właśnie ten twój złapanie się i nigdy nie puszczenie tego. No to jest, myślę, że ogólnie to jest dobre słowo na różne rodzaje emocji, które potrafimy nazwać i których nie potrafimy nazwać.
2: Ty masz na Instagramie Aigorek?
1: Aigorek,
2: A i to od miłości?
1: A i to od miłości też.
2: Kierujesz się tą miłością w życiu? Od zawsze?
1: Widzisz,
2: to tak po prostu wyszło i zostało.
1: Nie, jak widzisz, bo Aigor ogólnie to jest to Frankenstein, nie? Czy tam pomysły Frankenstein i tak dalej. Aigor, ale on był taki, wiesz, wrażliwy.
2: Okej. Okay.
1: No, ale faktycznie Aj to jest miłość. Zresztą Kai, mój syn. Aj to miłość też. Kai to jest ocean. Ocean miłości. Kai. Więc gdzieś ta miłość ciągle jest w tym wszystkim. Typ muzie, czy po prostu, no we wszystkim, nie?
2: A wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy wolisz budować wszystko?
1: Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Okej. Okay. Kiedy możemy się spodziewać tej nowej płyty?
1: No plan jest taki, że w grudniu, przypominając, że jestem dinozaurem i starym człowiekiem, mam 35 lat, 17 grudnia. I chciałem chyba ogłosić pre-order, zamówienie tego. Gram taką fajną straskę kilku koncertów, takich dużych koncertów solowych. To jest ja i fortepian. To jest taka bardzo intymna. Zapraszam cię serdecznie.
2: Będę w pierwszym rzędzie.
1: Po tym właśnie, po tej trasie chyba ogłoszę ten album. Zobaczymy, bo piszę go. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Tam coś tam zagram nowego już. No ładne są te rzeczy. Znaczy dla mnie są ładne rzeczy. Mam nadzieję, że ktoś tam się też w tym odnajdzie. Nie?
2: Często ci się zdarza, że ludzie mają swoje miłosne historie związane z twoją muzyką w tle? Mówią ci o tym?
1: Tak, bardzo sporo. Sporo gdzieś tam to w jakiś sposób dziwny ma znaczenie, nie? Dla tych ludzi wszystkich. Czy nie wszystkich, ale dla dużo osób. No i też często się zdarza... Ja nigdy nie byłem na terapii. Nigdy nie sięgałem po taką pomoc. Scena jest trochę taką formą terapii dla mnie. Autoterapii w ogóle, do szukania czy życia. Ale często się zdarza, że ktoś mi pisze, że o, przepracowaliśmy twoją piosenkę albo twoje teksty.
2: Nice.
1: Albo dzięki po prostu temu, że na przykład słuchaliśmy tego albo po prostu w jakiś sposób to analizowaliśmy, no to mi pomogło. I też w ogóle jest taka jedna znana dość artystka, nie będę kto mówił kto, ale dość znana artystka, wrażliwa, super, w ogóle zdolna i tak dalej, która też mi ostatnio powiedziała, że no ten utwór po prostu z moją terapeutką po prostu, no mi bardzo pomógł. Ja mówię, kurczę, naprawdę? I to dość jest zabawne, ponieważ ja mam też dużo smutku w sobie i w ogóle dużo takich problemów różnych, takich nierozwiązanych, chociaż staram się. No i to jest dość zabawne, bo trochę jak szewc bez butów chodzi, nie? Że wiesz, terapeuta mojego terapeuty, powiedz sobie mojego piosenki, wiesz co chodzi.
2: Wiem.
1: Wiesz, nie,
2: że,
1: o, no to musisz
2: kogoś?
1: Posłuchać sobie, to bym był taką osobą, to nie, tylko o, musisz posłuchać sobie tej piosenki. No ci pomoże, nie? A no ja ją napisałem.
2: Jeszcze jedna rzecz, zanim skończymy naszą randkę. Jakie są twoje języki miłości? Jak wyrażasz miłość, nie mówiąc kocham?
1: Wydaje mi się, język miłości to jest wspólne jedzonko też jest ekstra, nie?
2: Fajnie.
1: No.
2: Może jeszcze kokosankę.
1: Wciąż poznaję nowe kolory miłości, nie? To jest ekstra. Nie wiem, czy w ogóle w tym roku totalnie nowych kilka, w ogóle zupełnie niespodziewanych. Fajnie. Polecam.
2: Jak wyznać miłość po łemkowsku?
1: Jak wyznać miłość po łemkowsku?
2: Szczerze.
1: Bardzo ładnie. Szczerze. U mnie się mówiło po prostu kocham cię albo kocham tebe.
2: Kocham tebe.
1: Kocham te. Bardzo tebe kocham. O,
2: słuchajcie,
1: bardzo tebe kocham.
2: Igor tak Herbut wyznał mi miłość. Możemy kończyć tę randkę.
1: Dobra.
2: Fajnie było.
1: Dziękuję, mi było fajnie. Trochę za dużo gadałem. Ty za mało.
2: Lubię słuchać.
1: Ja lubię słuchać też. Następnym razem.
3: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. To były Randki z Gwiazdami.
0: I to już koniec naszej romantycznej opowieści na dziś. To jest koniec Randki z Gwiazdami. Przypominam, że kolejna już w poniedziałek o 23:00. Kto to będzie? Jeszcze nie zdradzę. A teraz koniecznie wbijcie na YouTube RMF Show i zobaczcie cały ten odcinek.

0: Na radiowym zegarze zbliża się już godzina pierwsza. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Katastrofalna sytuacja pożarowa we Francji. Niemal 250 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów i inne miasta. Ukraina w Gorłówkę. W Kaczorowie na Dolnym Śląsku mieszkańcy protestowali, blokując ruch na głównej trasie między Wrocławiem a Jelenią Górą. Chcą wyjaśnień w sprawie rzeki Bóbr. Na początek tych faktów jednak ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze ekspresowej S3 między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Północ na wysokości miejscowości Renice w kierunku Szczecina. Po zderzeniu dwóch samochodów zapalił się jeden z pojazdów. Jezdnia jest tam aktualnie całkowicie zablokowana. Służby zalecają objazd od węzła Gorzów Wielkopolski Północ starą drogą krajową nr 3 do węzła Myślibórz. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Pożary we Francji obejmują coraz większy obszar. Od początku roku ogień strawił już 115 tysięcy hektarów, poinformował tamtejszy minister spraw wewnętrznych. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w departamencie Żyrondy, gdzie pożar objął już 42 tysiące hektarów i wciąż się rozprzestrzenia. Z zagrożonych terenów ewakuowano dotąd niemal 250 tysięcy osób. W związku z pożarami zatrzymano 3 osoby, a na dziś prezydent Emmanuel Macron zwołał sztab kryzysowy. Kolejna fala rosyjskich ataków na Ukrainę. W nocnym ostrzale rakietowym i dronowym celem był m.in. Kijów, gdzie ranne zostały 3 osoby. W ciągu dnia Rosja uderzyła także w Czernichów, Charków, Zaporoże i Słowiańsk. Łącznie zginęło co najmniej 6 osób, w tym 9-letnie dziecko. Z kolei rosyjskie władze okupacyjne podały, że w ukraińskim ataku dronowym na Gorłówkę w obwodzie donieckim zginęły 4 osoby. Obie strony zaprzeczają, by celowo atakowały ludność cywilną.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Kaczorowie na Dolnym Śląsku mieszkańcy przez kilka godzin blokowali ruch, spacerując co kilka minut po pasach. To główna trasa między Wrocławiem a Jelenią Górą. O co im chodziło? To sprawdzała reporterka RMF FM.
2: To protest w obronie rzeki Bóbr. Pod koniec czerwca w pobliżu Pilchowic doszło do katastrofy ekologicznej. Przy remontowanej zabytkowej zaporze wymarło 12 ton ryb, a Bóbr został zanieczyszczony mułem z opróżnianego jeziora. Zdaniem mieszkańców to efekt zaniedbań.
3: Można było lepiej przygotować się do opuszczania wody. Jeśli dzisiaj prezes firmy mówi, że nie przewidzieli, to znaczy co nie przewidzieli? Czyli ktoś zawiódł.
2: W efekcie do dziś, a minął już blisko miesiąc, obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, a na przykład ze spływów kajakowych żyła cała okolica. Branża turystyczna notuje więc ogromne straty. Turyści odwołują przyjazdy, dlatego protestujący domagają się wyjaśnienia przyczyn katastrofy, odbudowy ekosystemu i wsparcia dla przedsiębiorców.
0: A w Kaczorowie na Dolnym Śląsku była Martyna Czerwińska. 1500 uczestników z niemal 50 krajów. W ten weekend w Warszawie zorganizowano Polonia Camp, czyli światowe spotkanie młodej Polonii.
4: Cześć, nazywam się Michelle, jestem z Niemiec i przyjechałam tutaj pociągiem około 17 godzin.
5: Jechałem tutaj strasznie długo, 12 godzin. Bardzo się cieszę, że jestem znowu w Polsce, bardzo lubię ten kraj.
4: W Polsce czuję się dobrze, to jest kraj mojej rodziny, to jest kraj mojego pochodzenia.
0: W faktach wracamy teraz do pytania, co najbardziej przeszkadza wam na drodze. Często słuchacze zwracali nam wczoraj uwagę na rowerzystów melomanów. Mandatu za to co prawda nie ma, ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej tego nie robić. Chodzi o jazdę rowerem w

0: słuchawkach.
1: Słuch pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów. Jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta. Te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. To zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji też się skraca. No i ostatnia kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio.
2: Ostrzegał Michał Wolny z lubelskiego Porozumienia Rowerowego.
3: Sport w faktach RMF FM.
2: Chwilę temu Suninen wygrał 82. rajd Polski. Na podium także dwie polskie załogi. Jakub Matulka z pilotem Danielem Dymurskim oraz Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. W czołowej dziesiątce łącznie aż 5 biało-czerwonych duetów. Z rajdowcami na mecie imprezy w Chorzowie rozmawiał Patryk Serwański.
4: Jakub Matulka, drugie miejsce dowiezione do samego końca. Naciskali rywale, doświadczeni, utytułowani, a ty to obroniłeś, to też jest umiejętne.
5: Tak, jak naciskali, była bardzo intensywna walka, to wszystko kręciło się wokół bardzo niewielu sekund przewagi, ale cieszę się, że w ciągu tego dnia byliśmy w stanie sobie wypracować jakiś bufor bezpieczeństwa i na power stage'u mogliśmy pojechać troszkę spokojniej i trochę tego czasu oddać. Także no ten power stage nie był dla nas z Danielem łatwy, ale dowieźliśmy to i jestem naprawdę szczęśliwy.
4: Wiesz, drugie miejsce to jedno, ale zwycięstwa na poszczególnych OS-ach to też jest coś, co buduje. Ty już miałeś zwycięstwo na OS-ie w przeszłości, ale tutaj kilka tych zwycięstw ten weekend, no to też jest taki mocny stempel do tego drugiego miejsca.
5: Tak, tak, oczywiście. No, z tego co wiem, to 6 odcinków padło naszym łupem, co no, robi na mnie wrażenie i myślę, że sobie w ciągu dzisiejszego dnia nie zdawałem sprawy, jak te odcinki nagle nam wpadają, ale po prostu mieliśmy dobry feeling w samochodzie, jechaliśmy szybko, wydawało się, że pod kontrolą, nie było jakichś dużych akcji, ale no muszę przyznać, że tempo było bardzo wysokie.
4: Temu Suninen mówi, że okej, no z jednej strony wydaje się, że kontrolowałem, że miałem tę przewagę, ale mówi, nie było tak łatwo, lokalni kierowcy cisnęli, ta presja była dla niego wyczuwalna.
5: Tak, tak, właśnie powiedział mi, że no to wystarczył jeden błąd, prawda, jedno przestrzelenie, obrót i ta przewaga od razu by spadła do zera.
4: Teraz troszeczkę czasu pewnie, żeby trochę poświętować, pocieszyć się tym, odpocząć, ale no myślimy już o rajdzie Barum oczywiście. Wiem, że to jeszcze na gorąco pytanie, ale myślę, że też pojedziesz do Czech już z innym nastawieniem, z inną świadomością, że no stać cię naprawdę na dużo.
5: Tak, na pewno. Myślę, że to będzie bardzo duży zastrzyk pewności siebie. Ale zobaczymy, no Ride Barum to jest Ride Barum, to jest tak, że no tutaj tego doświadczenia mam dużo na tym rajdzie. Na rajdzie Barum też już byłem parę razy, ale no na pewno nie mogę porównywać tego doświadczenia do lokalnych kierowców z Czech. Ale wiem, że już w zeszłym roku byliśmy w stanie tam generować dobre tempo i jestem pewny, że jestem w stanie generować dobre tempo w tym roku. Czy bardzo dobre, jak tutaj? Tego nie wiem.
4: Jakąś nagrodę sobie sam dasz za ten rajd?
5: Dzisiaj odpoczynek i może piwo.
4: Daniel Dymurski, Daniel, dojechaliście na miejscu drugim, Kuba szczęśliwy, ty też uśmiechnięty, widzę błysk w oku, także zmęczenie pewnie jest, ale adrenalina trzymała.
6: Adrenalina trzymała, trzymaliśmy to całe ciśnienie, tempo, nawet nie jestem tak bardzo zmęczony. Generalnie mógłbym jeszcze jutro jechać, więc tak przynajmniej się teraz czuję.
4: No ale pewnie ten wynik, no to będzie coś, co będziecie musieli trochę poświętować, bo to jest świetne i miejsce, i tempo, bo strata do Suninena, który no, w tym sezonie jest po prostu świetny, jest nieduża.
6: Tak, to prawda. To tempo bardzo cieszy, bo mieliśmy kilka bardzo dobrych OS-ów. Właściwie myślę, że wszystkie były udane. Niektóre nawet bardzo, bo wygraliśmy kilka, więc rzeczywiście to tempo było mocne w naszym wykonaniu. Konkurencji też, więc tak naprawdę trzeba było do ostatniego momentu trzymać ciśnienie i nawet na power stage'u, tak? Ta przewaga troszeczkę nad Miko była, ale wiedzieliśmy, że to nie jest tak, że możemy sobie odpuścić, więc staraliśmy się jechać bardzo szybko, w niebezpiecznych miejscach, wiadomo, z pewną dozą ostrożności, natomiast no, trzeba było trzymać do końca tempo przy takiej konkurencji, kiedy każdy jest, że tak powiem, w rytmie i ciśnie.
4: Mikołaj Marczyk, Mikołaj, ja zawsze wyznaję zasadę, że podium w sporcie to jest zawsze coś fajnego. Czy też się zgadzasz, że to trzecie miejsce to jest już coś, co cię satysfakcjonuje?
7: No absolutnie, trzeba to docenić. To nasz czwarty rajd Polski w historii na podium. Oczywiście nasze apetyty myślę, że mogły być jeszcze większe. Bardzo mi zależało, żeby Polak wygrał ten rajd i można powiedzieć, że możemy być naprawdę dumni z tego, jak zaprezentowaliśmy się jako polskie załogi. Natomiast no, wielkie gratulacje dla Timo Soninena. Był tak naprawdę trochę poza zasięgiem, pokazał taką klasę światową i mam wrażenie kontrolował nas. Natomiast no, zaszczyt będzie stanąć na podium z Kubą Matulką i Danielem Dymurskim, bo to był absolutnie weekend Kuby, myślę bardzo ważny w jego rozwoju, najlepszy rajd w życiu i miło się na to patrzyło i trudno się konkurowało, także chylę czoła. Dodatkowo robi na mnie wrażenie to, jak dojrzale i pewnie jedzie Adrian Rzeźnik, który ma dopiero 19 lat i wspaniały czas i perspektywa przed nim. Z mojej perspektywy, jak ścigałem się na odcinkach specjalnych, również w naprawdę świetnej formie Kajetan z Maćkiem, bo takie 0,2 sekundy na kilometrze to jest naprawdę też bardzo szybko i blisko topu, więc myślę, że to był dobry rajd za nami. Zabrakło tego, żeby Polak wygrał, ale wrócimy tu w przyszłym roku i będziemy znowu próbować.
4: Z punktu widzenia takiego prestiżu między kierowcami, to, że wyprzedziłeś ostatecznie Mabeliniego ze 2,5 sekundy, ma znaczenie?
7: Nie myślę pod kątem prestiżu, szczerze powiedziawszy, czy to ma znaczenie. No chciałem oczywiście dojechać na podium, walczymy też w całych mistrzostwach Europy. Zdobyliśmy dodatkowe 4 punkty na Power Stage'u. W ten sposób awansujemy po tym rajdzie z 11 pozycji na podium. Jesteśmy w tej chwili na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy po 4 rajdach. No nic, no i musimy walczyć. Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
4: Szymon Gospodarczyk, jesteś na tym trzecim miejscu. Jakbyś ty to opisał, to był ciężki rajd z punktu widzenia pilota, czy klasyczny?
0: Nie, powiedziałbym, że był ciężki pod takim względem trzymania ciśnienia, bo nie wiem, czy widziałeś, jakie są wyniki, że tak naprawdę to podium jest tam w 10-12 sekundach, więc...
4: Oczywiście, że widziałem.
0: Więc ta presja przez te 3 dni była taka wysoka, no, że trzeba było utrzymać to tempo, nie popełnić żadnego błędu, bo no, tutaj błąd nawet na 3 sekundy był, ważył bardzo dużo, więc na pewno pod tym względem to było trudne. Rajd był trudny pod takim względem, dużo zdarzeń było po drodze, więc to wszystko różnie wpływa na mental kierowcy i pilota, więc z tym sobie długo nie mogliśmy poradzić, z tym wypadkiem wczorajszym Dominika Sirieckiego, ale jak widać wróciliśmy w dobrym tempie i to też jest dla nas bardzo dobre takie, można powiedzieć, odbicie w tym sezonie, bo wreszcie mamy dobry rajd z dobrym wynikiem, dobry power stage, wszystko super, cały dobry weekend.
4: No i właściwie Miko mówi podobnie, że takie przełamanie, coś takiego, czego potrzebowaliście w tym sezonie, żeby być może nakręcić się na to, co przed wami.
0: No dokładnie, to zawsze dodaje motywacji, dodaje takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja, no. Widzimy, że razem nam dobrze idzie, że potrafimy nawet w różnych momentach sobie poradzić, także jestem bardzo zadowolony z tego rajdu. Cieszy mnie też, że Kuba Matulka pojechał bardzo dobry rajd z Lopezem, bo jemu też się w sumie należało. Cały sezon miał taki pod górkę, a teraz u siebie jest nowym królem tutaj na Śląsku, także wielkie gratulacje też dla nich.
4: Kajetan Kajetanowicz, myślę, że twoich ambicji piąte miejsce nie spełnia jednak. Ty jesteś gościem, który zawsze walczy o najwyższe cele. To nie jest zły wynik, ale pewnie liczyłeś na trochę więcej. Tak sobie to wyobrażam. Może mnie wyprowadzisz z błędu.
8: Oczywiście, to jest sport i wiemy o tym. To jest sport techniczny, detale decydują o wyniku. Mój feeling na początku rajdu nie był zbyt dobry, więc musieliśmy się piąć, nawet chyba z drugiej dechy. No, zakończyliśmy na 5. miejscu, chyba nie jest źle. Dla mnie ważne jest to, że coraz lepiej czułem się w samochodzie, że kibice są ze mną na dobre i na złe, bo tak powinno być i że mieliśmy bardzo dużo przyjemności z jazdy. Trudno mi opisać jak wiele i właśnie przed chwilą udzielając wywiadu powiedziałem, że kiedyś będzie mi tego brakować. W tym roku jeździmy mniej, to dopiero drugi start tym samochodem na asfalcie. Chciałbym jeździć więcej i tęskniłem za tym i wiem, że właśnie będę kiedyś tęsknił również.
4: Nieraz byłeś forpocztą polskiego motorsportu, teraz myślę warto zwrócić uwagę na to. 5 załóg w 10, 2 na podium, to dla polskich kibiców był naprawdę fajny weekend.
8: Tak, na pewno bardzo istotnym faktorem była znajomość trasy, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy bardzo mocną konkurencję w Polsce, taką, która może się mierzyć z europejską czołówką i to na pewno napawa bardzo dużym optymizmem. Serce rośnie, jak się patrzy na to, jak niewielkie różnice są pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. To znaczy, że właśnie rajdy samochodowe wspięły się na naprawdę taki poziom, na którym jeszcze nie były.
2: A w Chorzowie z rajdowcami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ruskiej mafii. Opowiadam wam między innymi o związkach Kremla z mafią i oligarchami. Jestem Maciek Jędruch i w tym odcinku opowiem wam o Gangu Siedmiu, czyli grupie najbogatszych rosyjskich biznesmenów, którzy owinęli sobie wokół palca prezydenta Jelcyna, co później ukrócił Władimir Putin. Zapraszam.
1: Ruska mafia. Odcinek 5.
0: Simi Bankirsina. Banksterzy u władzy.
1: Sekwencja pierwsza.
0: Wielka smuta. Na stronie internetowej rosyjskiej agencji informacyjnej RIA Nowości w czerwcu 2020 roku pojawił się tekst, w którym cytowane są słowa Dmitrija Pieskowa, rzecznika prasowego prezydenta Rosji. Pieskow zareagował wówczas, jak przeczytałem, na słowa Aleksandra Łukaszenki o tym, że rosyjscy oligarchowie finansują opozycję w Białorusi. A powiedział dokładnie takie zdanie: w Rosji oligarchów nie ma. Wiele wydarzeń na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat pokazało, że rzecznik Kremla niejednokrotnie mijał się z prawdą. W ogóle termin oligarchowie, w sensie takim, jaki go znamy dzisiaj, zakorzenił się w świadomości Rosjan w latach 90. po upadku Związku Radzieckiego. Jak przeczytałem, w Rosji do drugiej połowy lat 90. nie używano jeszcze terminu oligarchowie, a noworysze, który zaczęto powszechnie stosować w odniesieniu do wąskiego kręgu wpływowych i wielkich przedsiębiorców. Byli wśród nich szefowie największych firm w kraju. A co do finansowania w polityce, do 2003 roku Rosją de facto rządzili właśnie oligarchowie. Dokładniej było to 7 najbogatszych ludzi w kraju, blisko współpracujących z ówczesnym prezydentem Borysem Jelcynem. W 1996 roku rosyjski dziennikarz Andrii Rodin wymyślił inną nazwę na grupę tych kilku bogatych Rosjan. Jak to było? Spytałem o to specjalistkę do spraw Rosji, dr Agnieszkę Bryc.
2: To jest dziennikarz, który się zajmował w ogóle opisywaniem między innymi, ale przede wszystkim polityki oligarchów. I on pod koniec 96 roku nazwał w swoim artykule tę grupę jako grupę Gang Siedmiu i to było nawiązanie do okresu smuty, tego bezkrólewia, bez władzy i tam z kolei rządziło siedmiu bojarów.
0: Historycy nazwali ich Simi Bajarsiną. To określenie, o którym pisał Rodin, to Simi Bankirsina, co można przetłumaczyć jako siedmiu banksterów. Ten ironiczny termin przyjął się szybko również w mediach. Kto należał do tych współczesnych bojarów?
2: Ten Gang Siedmiu to jest tych siedmiu największych oligarchów rosyjskich, którzy przed kryzysem rublowym, czyli przed 98 rokiem, zdobyli szczyty władzy, przejęli znaczną część, jeżeli nie większość gospodarki rosyjskiej, czyli ją po prostu skutecznie sprywatyzowali. Czyli to jest Berezowski, to jest Chodorkowski, Friedman, Gusiński, Potanin, Smoleński, Winogradow. Ich wszystkich łączy to, zresztą większość oligarchów rosyjskich łączy taki schemat dochodzenia do pieniędzy i tym bardzo wczesnym, drugim krokiem, który podejmowali ci, którzy później zostali oligarchami, było zakładanie swoich banków. Ponieważ Rosja wtedy, kiedy się prywatyzowała, jeszcze nie w latach 90., ale już w czasie pierestrojki, tam podjęto w zasadzie, władze radzieckie już wtedy luzowały system.
0: Tym luzowaniem systemu było między innymi zaproponowanie przez Gorbaczowa w czasie pierestrojki przejścia do gospodarki rynkowej. Sprywatyzowano wówczas nawet Ministerstwo Przemysłu Gazowniczego ZSRR, które przekształcono w znany dzisiaj wszystkim koncern Gazprom. Ale nowe przepisy i zmiany w ustawach wprowadzone w latach 80. przez Gorbaczowa spowodowały, że rozrastały się możliwości dla ludzi, którzy mieli pomysł, jak się wzbogacić. Jak wyglądał ten schemat dochodzenia do wielkich pieniędzy, a co zatem idzie do władzy, o to także spytałem dr Agnieszkę Bryc.
2: rok 87 i 88. W 87 roku pozwolono tworzyć spółdzielnie i to był ten pierwszy krok, który otworzył furtkę jeszcze młodym, za moment prężnym przedsiębiorcom rosyjskim, którzy jeszcze wtedy byli częścią systemu radzieckiego, kołchozów, tych wszystkich instytucji państwowych. Oni wtedy zakładali spółdzielnie i się wybijali na samodzielność. Tak na przykład zaczynał Chłodorkowski, prawda? Jedną z pierwszych spółdzielni założył Chłodorkowski. Natomiast rok później, czyli w 88 roku, taka malutka, króciutka ustawa o spółdzielniach miała taki bardzo króciutki zapis. I on w zasadzie stworzył tą rewolucję, czyli on pozwolił w procesie tworzenia spółdzielni zakładać także każdemu obywatelowi de facto banki.
0: Efekt był taki, że w momencie rozpadu Związku Radzieckiego, czyli na początku lat 90. małych, dopiero de facto zaczynających swoją działalność banków w Rosji, było około 1400. To bardzo dużo. Porównajmy. Jak sprawdziłem na stronie internetowej Banku Rosji, pod koniec 2021 roku działało tam 330 banków i 33 instytucje kredytowe. Rozstrzał jest ogromny. Dzięki temu małemu zapisowi we wspomnianej przed chwilą przez dr Agnieszkę Bryc ustawie, każdy obywatel Rosji z nawet niewielkim kapitałem mógł założyć bank. Wszyscy oligarchowie, którzy później znaleźli się na liście Gangu Siedmiu, mieli swoje banki.
1: Sekwencja druga.
0: Droga do bogactwa i władzy. Jak opowiadałem wraz z różnymi ekspertami w poprzednich odcinkach Ruskiej Mafii, wszyscy, którzy chcieli się wzbogacić u schyłku istnienia Związku Radzieckiego i na początku zmian ustrojowych w Rosji, organizowali swoje biznesy zaczynając od drobnego handlu. Sprzedawali telefony komórkowe, alkohol, papierosy. Ale te wszystkie osoby także należałoby podzielić na dwie grupy. Pierwsza to wory w zakonie. Złodzieje, którzy poza handlem zajmowali się haraczami i innymi metodami nielegalnego zarabiania pieniędzy. Ta druga grupa to wykształceni, młodzi ludzie, często z dobrych domów, kończący studia, którzy wzbogacili się w nieco inny sposób, choć też dzięki współpracy choćby z politykami na różnym szczeblu władzy. O tej grupie opowiedziała mi Agnieszka Bryc.
2: W czasie rozpadu Związku Radzieckiego byli najczęściej młodymi, kończącymi studia naprawdę niezłe, na wysokim poziomie, czy w Moskwie, czy w innych miastach, ale oni są po dobrych studiach i są w dramatycznej sytuacji gospodarczej. Myją okna, prowadzą jakieś drobne biznesiki i oni w tych latach 80. próbują robić to, co wszyscy, czyli bogacić się w sposób taki mikro, czyli sprzedają papierosy. Zresztą to nie grzech był sprzedawać papierosy, bo miliardy na papierosach zarobił Cyryl, czyli patriarcha moskiewski, bo to on także jest w tej fali bogacenia się właśnie na takim nie zawsze legalnym imporcie.
0: Kluczem do tego wszystkiego są kontakty. Gang Siedmiu zdobył w Rosji władzę dlatego, że dzięki wykorzystywaniu kruczków prawnych i umiejętnego dopasowania się do ówczesnych realiów, jego członkowie zarobili miliony, które przydawały się na łapówki oraz na trzymanie w garści prezydenta Borysa Jelcyna. W 1996 roku w Rosji zbliżał się termin wyborów prezydenckich, a schorowany Jelcyn miał niewielkie szanse na reelekcję z niemal zerowym poparciem. Faworytem był wówczas lider komunistów Gennadij Zjuganow, który obiecał Rosjanom cofnięcie prywatyzacji. Bojąc się o swoje aktywa, siedmiu bankierów połączyło siły. Doktor Agnieszka Bryc wytłumaczyła mi, na czym dokładnie to polegało.
2: Oligarchowie wiedzieli jedno, że bez lojalnego wobec siebie prezydenta nie uda się im robić swoich biznesów, czyli musieli zrobić wszystko, żeby w zbliżających się wyborach wygrał Borys Jelcyn. I tutaj dwie rzeczy zagrały. Po pierwsze, Amerykanie mieli dokładnie ten sam, doszli do tego samego wniosku, wiedząc, że każdy skąd kontrkandydatów Jelcyna to jest sprowadzenie Rosji z drogi trudnych, jakby nie było, reform gospodarczych, bo konkurencja albo miała twarz komunistów, albo nacjonalistów, albo wojskowych, więc Amerykanie dostarczyli sprawnych spin-doktorów od marketingu politycznego, którzy ułożyli kampanię Jelcynowi, ale ją sfinansowali, czyli zrobili klasyczną zrzutkę na kampanię wyborczą Jelcyna. To jest grupa siedmiu. Oni dali także, bo oni także w swoich rękach mieli media. W mediach rosyjskich w tamtym czasie można było czytać i oglądać, słuchać treści, które sprzyjały, wybielały Jelcyna, a bardzo w złym kontekście przedstawiały konkurencję polityczną Jelcyna.
0: Oligarchowie byli nie tylko właścicielami banków, ale także mediów. Władimir Gusiński był na przykład założycielem spółki holdingowej, która obejmowała popularną telewizję NTV. Bieryzowski rządził kanałem telewizyjnym ORT. Dzięki temu Jelcyn ostatecznie obronił fotel prezydenta. Oligarchowie osiągnęli szczyt swoich wpływów, a Bieryzowski zaczął kreować się na szarą eminencję Kremla.
1: Sekwencja trzecia.
0: Putin przejmuje kontrolę. Kiedy Jelcyn poinformował świat, że odchodzi ze swojego stanowiska, jego naturalnym następcą został Władimir Putin. Choć Bieryzowski zaakceptował go na tym nowym stanowisku, to okazało się, że Putin to nie jest ich człowiek.
2: Bieryzowski popierał Putina i to on na Putina postawił, ale to z uwagi na swoje niesnaski już z samym prezydentem czy z kręgiem rodziny, czyli tej familii prezydenckiej kremlowskiej. Więc na początku Bieryzowski postawił na Putina, później z tym Putinem się bardzo szybko rozstał.
0: W 2003 roku pod zarzutem oszustw finansowych aresztowano najbogatszego wówczas człowieka w Rosji, co zostało odczytane jako zemsta za finansowanie opozycyjnych partii politycznych, między innymi komunistów. W lipcu 2000 roku Putin spotkał się z największymi przedsiębiorcami w kraju i bez ogródek ostrzegł ich przed mieszaniem się w politykę.
2: Ostatecznie po tej wielkiej, pokazowej sprawie z Chodorkowskim, to Putin odwrócił hierarchię i to on ma odtąd lojalnych wobec siebie oligarchów. Ci, którzy pozostali, mają możliwość prowadzenia swojego biznesu, ale tylko wtedy, kiedy są lojalni wobec władzy, wobec Putina, czyli nie wykazują żadnych ambicji politycznych. Oligarchowie zrzutki na pałace Putina, a jednocześnie ci, którzy na przykład funkcjonują poza granicami Rosji, tylko po to, żeby nie wpadać na czarną listę, to oni na przykład dbają o swoje poprawne relacje z państwem, dokonując takich usług w stosunku do państwa rosyjskiego, takich przysług, na przykład odkupują kolekcje tych jaj Faberge za grube miliony, przekazują je muzeum rosyjskim. Odkupują jakieś kolekcje, które były wyprzedawane w czasach kryzysowych kolekcjonerom zachodnim. Odkupują, przekazują państwu. Zabiegają o sympatię, atencję i ścigają się także w tym, żeby pokazać, że każdy z nich jest wiernym obywatelem Rosji i jeszcze wiernym współpracownikiem prezydenta Putina.
0: Gdy zbliżały się wybory prezydenckie w Rosji w 2004 roku, Putin prawie całkowicie zdominował rosyjską scenę polityczną. Pisał o tym Mark Benec w swojej książce Dokopać Kremlowi. Dyktator w czasie swojej pierwszej kadencji ujarzmił media i wysłał jasny sygnał oligarchom, że do polityki mają się nie wtrącać.
1: W następnym odcinku.
0: We Włoszech mafia rodziła się na Sycylii, a w Rosji pod Moskwą. To nie tylko słynna grupa z Sącewa. W Liuberce, miejscowości, która leży obok Moskwy jak Wołomin przy Warszawie, także zaczynała brudne interesy grupa bandytów, która chciała sobie podporządkować wszystko i wszystkich. O tym w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.

0: To już niemal druga na radiowym zegarze, a to oznacza, że czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. W tym tygodniu Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego może złożyć wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Syria chce porozumienia z Izraelem. Te dwa państwa są w stanie wojny od niemal 80 lat. Katowicki Nikiszowiec pękał w szwach. Wszystko za sprawą zorganizowanego tam jarmarku u babci Anny. Nie wykluczam, że w tym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, tak zapowiedział europoseł Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według deklaracji byłego premiera Mateusza Morawieckiego stoi za nim 40 posłów. W faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego decyzję w sprawie utworzenia klubu podejmą dopiero, gdy formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzy się to we wtorek, wówczas komitet partii zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób i wtedy były premier i jego ludzie będą mogli założyć własny klub.
2: Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych, ale nie chcę rozstrzygać ze swoich kolegów i koleżanki, bo we wtorek będą o tym dyskutować.
1: Dariusz Wieczorek z Lewicy zaznacza, że zmiany w Sejmie nie dotkną wyłącznie PiSu, ale też koalicji rządzącej.
3: Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
1: Po rozpadzie PiS spadnie na drugie miejsce, jeśli chodzi o klub z największą liczbą posłów, a formacja Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie przed PSL-em, Lewicą czy Konfederacją.
0: Syria chce porozumienia z Izraelem w sprawie bezpieczeństwa. Prezydent Ahmed al-Ashara poinformował, że trwają rozmowy przy udziale innych państw. Jak podkreślił, umowa mogłaby otworzyć drogę do szerszego pokoju, ale bez rezygnacji Syrii z praw do wzgórza Golan. Izrael i Syria, przypomnijmy, pozostają formalnie w stanie wojny od 1948 roku. Po upadku reżimu Bashara al-Assada izraelska armia zwiększyła obecność wojskową na południu Syrii.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Dla mieszkańców święto, a dla turystów atrakcja. Katowicki Nikiszowiec był wczoraj pełen ludzi. Wszystko za sprawą jarmarku babci Anny, organizowanego razem z odpustem w tamtejszej parafii. Na straganach znalazło się mnóstwo wyrobów. Od słodkości, przez rękodzieło, czy odzież, a nawet na obrazach kończąc.
5: Spoglądam na te pejzaże namalowane i myślę sobie, skądś znam te widoki.
6: No dokładnie, to są widoki tutaj z Nikisza, malowane przez uczestników plenerów malarskich razem z grupą Janowską i tych obrazów tutaj będzie więcej.
5: Kościół,
6: tak jest.
5: Słynne podcienia, no oczywiście. I ta charakterystyczna róża.
6: Poczta, tak jest. No wszystko zostało stworzone na potrzeby tego właśnie dzisiaj wydarzenia, także...
5: Świat się zmienia, a Nikisz ciągle jest atrakcyjny.
6: I mam nadzieję, że będzie, bo to jest takie nasze serduszko tutaj śląskie. Kiedyś było bardzo nieatrakcyjne i teraz dla odmiany wszystko poszło w tą stronę, że cieszymy się tym Nikiszem, że wygląda tak właśnie.
0: Tak było wczoraj, a w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec był reporter RMF FM Marcin Buczek. Na półmetku wakacji sprawdzamy, co może wam przeszkodzić w wymarzonych wakacjach. Niektóre urlopowe fobie dezorganizują nasz letni wypoczynek, a czasem nawet utrudniają wyjazd.
7: Prawie każdy pacjent przychodzi i zaczyna tak: pani doktor, ja wiem, że to jest głupie, ale boję się owadów, ale do tego stopnia, że no nie wyjdę do parku z dzieckiem, a ono prosi i tupta w przedpokoju i patrzy na mnie zdziwione. Albo boję się piasku.
8: Piasku też można się bać?
7: Przykry, obrzydliwy, piekący, drobiny piasku gdzieś włażą pod skarpetki i z czasem to odczucie zaczyna się łączyć z lękiem.
8: Przychodzą osoby z lękiem przed lataniem.
7: Lęk, który wiąże się z przemieszczaniem jakimkolwiek, podróżowaniem za granicę czy podróżowaniem do innego miasta. A nawet, jeżeli jest bardzo nasilony, to lęk przed przygotowywaniem się do podróży.
0: Wymienia psychiatra Karolina Grządziel w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą.
4: Świat kultury w faktach.
0: Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia Sen nocy letniej to premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów. To jest spełnienie marzeń z dzieciństwa.